All my bridges burn.

0: Fuck that fuck bitch. That bitch.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o pewnym zachowaniu w pewnym miejscu. To miejsce ma specjalne zasady właśnie zachowywania się, także językowego. To miejsce to kino. Byliście kiedyś w kinie? Chyba byliście. Myślę, że byliście. Kino to jest takie... No właśnie, co to jest kino? Chciałam zacząć tłumaczyć znaczenie tego słowa, ale może wy zrobicie to lepiej. Kino to na pewno jest miejsce, z tym się wszyscy zgadzamy. I to jest takie miejsce duże, duży budynek, w którym jest ciemno. Tak mówicie, w niektórych miejscach kina jest ciemno, w innych miejscach nie. Najważniejsze jest to, po co się tam przychodzi, po co ludzie chodzą do kina. Po co? Proste, prawda? Po to, żeby obejrzeć film. Wiele kin ma także poranki dla dzieci, czyli takie filmy wyświetlane rano, filmy specjalnie dla dzieci. Ale właśnie do kina przychodzi wiele osób, czyli w kinie nie jesteśmy sami. I to, że do kina przychodzi wiele osób, sprawia, że musimy się specjalnie zachowywać. No i teraz jak się zachować w kinie? Po pierwsze, gdy przychodzimy do kina, wchodzimy do środka, musimy kupić bilet, czyli musimy się ustawić w kolejce do kasy. Skoro stoimy w kolejce, no to niestety musimy cierpliwie poczekać na swoją kolej. Cierpliwie i raczej cicho. Kochane dzieci, błagam, błagam, błagam, nie krzyczmy w kinie. Krzyki są najgorszą rzeczą, jaka tylko może się zdarzyć. Krzyczmy sobie na łące, w lesie, być może też w domu, jeżeli rodzice wam pozwalają. Ale w kinie, o nie. Gdy już doczekamy cierpliwie i dojdziemy do kasy, musimy poprosić bilet, czyli musimy kupić bilet. Jak to zrobić? Podpowiedziałam, na początku musi się znaleźć słowo poproszę. Na końcu musi się znaleźć słowo dziękuję. A co w środku? Musimy powiedzieć, ilu biletów potrzebujemy i czy to bilety dla dorosłych, czy dla dzieci, no i na jaki film. Czyli na przykład możemy powiedzieć, dzień dobry, poproszę jeden bilet na przygodę Asterixa i Obelixa. Dziękuję. I to będzie bardzo ładne, bardzo dobre zdanie. Gdy już kupimy bilet, musimy się zastanowić, czy przypadkiem nie warto pójść do toalety. Lepiej pójść, nawet może na zapas, bo z sali kinowej, gdy już będzie emitowany film, gdy będziemy oglądali film, lepiej nie wychodzić. Więc do łazienki idziemy zawsze, zanim wejdziemy do sali kinowej. A gdy już z łazienki wyjdziemy, lepiej się poczujemy, możemy właśnie wejść do tej specjalnej sali, gdzie będziemy mogli obejrzeć film. I uwaga, gdy się ściemni, nie gadamy. Śmiejemy się, ale tylko wtedy, gdy się też inni śmieją, czyli na komediach. Nie komentujemy, czyli nie opowiadamy tego, co się dzieje w filmie, bo przecież może ktoś nie chce tego słuchać. Ktoś może chcieć obejrzeć film po cichu. No chyba, że wszyscy w sali kinowej komentują i się głośno śmieją. Wtedy my też możemy tak robić. Ale jeśli inne osoby oglądają film po cichu, nie przeszkadzajmy im. Do sali kinowej, jeżeli nie musimy wnosić jedzenia i picia, no to nie róbmy tego. No chyba, że wszyscy wchodzą z jakimś jedzeniem i jakimś piciem, wtedy mamy i my pozwolenie. Ale lepiej tego nie robić. Wiecie dlaczego? No bo takie dziamkanie, mlaskanie, chlipanie, siorbanie nie sprzyja oglądaniu filmu. To po prostu może innym przeszkadzać. Więc jeżeli chcemy być kulturalni, czyli nie przeszkadzać innym w kinie, to nie jedzmy ani nie pijmy. Gdy już musimy jeść, nie kruszmy, nie śmiećmy, bo ktoś musiałby po nas posprzątać. Przede wszystkim jednak, gdy idziemy do kina, nastawmy się na przyjemność oglądania filmu. Po to tam idziemy. Gdy się seans skończy, wychodzimy z

Dzień dobry, mówi pani Literka. Znacie na pewno słowa pytać i słuchać. Znacie? Oczywiście, że znacie. Ale dla przypomnienia wyjaśnijmy sobie, co też właśnie one znaczą. Pytać to jasne. Zwracać się do kogoś w taki specjalny sposób, tak, żeby zdobyć jakieś informacje. Na przykład pytamy o drogę, gdy mówimy: przepraszam bardzo, którędy dojść do kina? Albo pytamy o godzinę. I jak to zrobimy? Wiecie? Oczywiście, że wiecie. Na przykład, gdy powiemy: przepraszam bardzo, która godzina? To właśnie pytamy o godzinę. Możemy też pytać o pozwolenie i jeszcze o wiele, wiele innych rzeczy pytamy. Mamy też powiedzenie: kto pyta, nie błądzi. No i co ono znaczy? Tyle, że lepiej kogoś zapytać, niż nie zapytać, bo jeżeli zapytamy, to łatwiej zrobimy to, o co nam chodzi. Łatwiej będzie nam na przykład dojść do jakiegoś miejsca, w którym nigdy nie byliśmy, jeżeli zapytamy kogoś o drogę. Ale mamy też w języku polskim słowo pytać się. I moje pytanie do Was brzmi: czy pytać się to jest to samo, co pytać? I tak, i nie. Pytać się to jest takie mocniejsze pytać. Na przykład możemy powiedzieć tak: pytałam się taty, czy mogę iść do kina. Pytałam się mamy, czy mogę wyjść na dwór. Pytałam się o drogę, pytałam się o cenę. Wtedy mocniej pokazujemy właśnie to, że o coś pytaliśmy. No tylko, że jeżeli zależy nam na elegancji, lepiej tego się nie dodawać. Ale mamy w języku polskim również inną parę wyrazów,

Słuchać i słuchać się. Pomyślmy, czy tutaj jest tak samo. Słowo słuchać ma trzy znaczenia. Słuchać to po pierwsze wpuszczać do ucha dźwięki. Na przykład gdy słuchamy muzyki, słuchamy radia, to właśnie wpuszczamy do ucha różne dźwięki. Dźwięki radiowe. Wy teraz słuchacie radia, czyli do ucha wpadają wam dźwięki z radia. Drugie znaczenie słowa słuchać jest podobne, ale no właśnie tylko podobne. Słuchać dwa to znaczy wpuszczać do ucha to, co ktoś mówi i rozumieć to. Na przykład gdy słuchacie bajki, to wpadają wam do ucha dźwięki tej bajki, ale rozumiecie słowa, rozumiecie, o czym tam jest mowa. Możemy też powiedzieć, że słuchamy rozmowy i wtedy to znaczy to samo. Wpadają do ucha dźwięki i rozumiecie, co te słowa znaczą. Ale wyraz słuchać ma też trzecie znaczenie. Słuchać to być posłusznym, czyli robić to, na co ktoś pozwala albo czegoś zabrania. Na przykład możemy powiedzieć: zawsze słucham mamy, czyli zawsze robię to, na co mama mi pozwala. A jak jest ze słowem słuchać się? Czy ono też ma te trzy znaczenia? Nie. Słuchać się to tylko być posłusznym. Czyli na przykład możemy powiedzieć: zawsze słucham się pani w przedszkolu. I to jest bardzo dobrze, jeżeli tak rzeczywiście jest. Czyli słuchać się to nie jest to samo, co słuchać, chociaż pytać się to jest to samo, co pytać. A teraz moja propozycja. Sami wymyślcie trzy zdania ze słowem słuchać i sprawdźcie, w których zdaniach można to słowo wymienić na słuchać się. Do usłyszenia!

0: Każdy prostokąt cztery kąty ma i każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz, ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe, dwa są...

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na różne ćwiczenia buzi i języka. Wiecie, po co to robić, prawda? Oczywiście, po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali głoski i wyrazy. Dzisiaj proponuję wam rozmowę o dwóch głoskach, które powstają głęboko w gardle. To są głoski k oraz g. Ale zanim zaczniemy się ich uczyć, rozgrzewka. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz nabieramy jeszcze więcej powietrza i ziewamy. Możecie ziewnąć 5 razy. To zawsze dobrze robi. To jest świetne ćwiczenie. Moje ulubione. A teraz już ćwiczymy język. Otwieramy szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. A potem chowamy go jak najgłębiej. Możecie przy tym wydawać różne dźwięki. Ważne jest to, żebyście się bawili, ćwicząc buzię i język. I powtórzcie to 5 razy. A teraz poruszajcie trochę językiem na boki. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. I znowu 5 razy w prawo, 5 razy w lewo. Teraz bawimy się w konika. Czyli najpierw kląskamy, naśladujemy to, jak konik biegnie. A teraz parskamy. Czyli naśladujemy to, jak konik odpoczywa. Kolejne ćwiczenie to ssanie i ciamkanie. Wyobraźcie sobie, że trzymacie w buzi cukierek, który przykleił się wam do podniebienia, czyli tam do góry. Próbujcie go odkleić, ale tylko językiem. Taki dziwny dźwięk wtedy powstaje. I czas na nowe ćwiczenie. Chrząkajcie, pokasłujcie, ale starajcie się wypuszczać powietrze tylko przez nos, nie przez buzię. I będzie to brzmiało mniej więcej tak. Oczywiście nie chodzi o to, żebyście zachorowali i kasłali, tylko wykonujecie takie ćwiczenie po to, żeby sobie rozgrzać tylną część gardła. A teraz uwaga! Ja nie zasnęłam, nie, tylko pokazałam wam, jak zrobić nowe ćwiczenie, czyli chrapanie. Chrapanie na wdechu i na wydechu. Chrapanie przy szeroko otwartej buzi.

Gdy wykonacie to ćwiczenie, możemy już zacząć wolno wymawiać głoskę k. K. K. K. K. Jak najwolniej. A potem trochę przyspieszamy. K. K. K. K. K. K. I to samo z głoską g. Najpierw wolno. G. G. G. G. A potem coraz szybciej. G. G. G. G. G. G. Już na pewno słyszycie i czujecie, czym się różnią obie głoski, prawda? Gdy wymawiamy g, drży nam gardło i czuć to, gdy się przyłoży palce do szyi. A gdy wymawiamy k, to tego drżenia gardła nie ma. Teraz coś zupełnie nowego. Wymawiamy dynamicznie, czyli z życiem, ale bardzo powoli. Uwaga, uwaga, posłuchajcie. Nga, ngo, nge, ngu, ngi, ng. Jeszcze raz. Nga, ngo, nge, ngu, ngi, ng. Udało się Wam to wymówić? Trochę trudno, prawda? Ale nie poddajemy się. Idziemy dalej. Posłuchajcie tego. Unga, ungo, unge, ungu, ungi, ung. Jeszcze trudniej, ale dla Was to żadna sztuka. Potraficie to zrobić. Jeszcze raz. Unga, ungo, unge, ungu, ungi, ung. Brawo! A teraz posłuchajcie, co się będzie działo. Agga, akka, oggo, okko, egge, ekke, uggu, ukku, iggi, ikki, ygg, ykk. Udało się Wam to powiedzieć? To posłuchajcie jeszcze raz i powtarzajcie za mną. Agga, akka, oggo, okko, egge, ekke, uggu, ukku, iggi, ikki, ygg, ykk. Brawo! Na pewno czujecie, jak tył języka, gdzieś tak głęboko w gardle, ta część, jak to Wam pracuje, prawda? Nie było to łatwe, ale daliście radę. Naprawdę Wam gratuluję. To jest znakomite ćwiczenie tej części buzi, która tworzy głoski k i g. A na koniec pobawmy się wyrazami, w których są te głoski. Posłuchajcie. Kucharz gotuje groch i agrest. Na początku każdego słowa jest k albo g. Kucharz gotuje groch i agrest. Spróbujecie ułożyć własne zdania, w których będzie podobnie? To znaczy tak, żeby na początku każdego wyrazu było k albo g? Spróbujcie. No to jeszcze jeden przykład, żeby Wam było łatwiej. Koło krzaków kura grzebie gumiastą glebę. Gleba to jest inaczej ziemia. Koło krzaków kura grzebie gumiastą glebę. Znowu mamy zdanie i w każdym wyrazie na początku jest k albo g. A teraz jeszcze inna zabawa. Ułóżcie takie przykłady, w których koło siebie będą głoski k i g, albo k i k, albo g i g. Posłuchajcie. Wojtek krzyknął. Wojtek krzyknął. Wyraz Wojtek kończy się na k, a krzyknął zaczyna się od k. Maciek gra. Tutaj mamy koło siebie k i g. Jak grzechotać? Znowu koło siebie k i g. Bardzo ważne w tych przykładach jest to, żeby osobno wymówić każdą głoskę. Czyli jeszcze raz. Wojtek krzyknął. Maciek gra. Jak grzechotać? Ciekawa jest.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Niedawno opowiadałam wam o słowach, w których słyszymy au albo au, mimo że te dźwięki zapisujemy tak samo. Czyli używamy takich samych liter, ale różnie je czytamy. To jest informacja dla starszych dzieci. Dzisiaj proponuję, żebyśmy porozmawiali dokładniej o kilku wyrazach, no takich wyrazach specjalnych. Objaśnimy ich znaczenia i przećwiczymy przy okazji wymowę. To są wyrazy nawiązujące do tego wcześniejszego tematu. Pierwszy idzie hydraulik, to znaczy oczywiście nie mężczyzna idzie, tylko słowo. Bo hydraulik to nazwa takiego pana, który naprawia krany, naprawia rury. W tych rurach płynie zwykle woda. Czyli hydraulik to jest ktoś bardzo ważny. Gdy nam się na przykład zatka zlew albo coś wpadnie do zlewu, możemy poprosić hydraulika o pomoc i on na pewno nam pomoże. W tym słowie, które teraz właśnie poznaliście, jak słyszycie, jest au, czyli

0: I mówimy hydraulik, a nie hydraulik. Nie, nie, nie. Hydraulik. Powtórzcie to. Hydraulik. A czy wiecie, skąd to słowo pochodzi? Wzięło się od greckiego wyrazu hydro, który znaczy woda. Mamy też to słowo hydro w takim wyrazie. Hydrobus. Na pewno go nie znacie. Ja też do niedawna go nie znałam. Hydrobus, czy wam się z czymś kojarzy? Na pewno z autobusem. I słusznie, bo hydrobus to jest taki specjalny statek, który... który pływa po rzekach albo po kanałach, czyli taki tramwaj wodny, czyli autobus albo tramwaj, który rozwozi ludzi wodą, a nie drogami. Na pewno hydrobus skojarzył się wam z autobusem i to bardzo dobrze. Z autobusem, czyli nazwą dużego samochodu, dużego auta, którym przewozi się wiele, wiele osób. Ale zaraz, zaraz. Przecież w wyrazach auto i autobus też słychać au. Czyli mamy coraz więcej słów do kolekcji. Mamy już hydraulika, to jest pierwszy wyraz, w którym słychać au. Mamy auto, drugi wyraz, i autobus, trzeci wyraz. Możemy zbudować historyjkę, na przykład taką. Pewien hydraulik dostał zlecenie. Musi naprawić kran w pewnym mieszkaniu. Nie może tam pojechać własnym autem, więc wsiada do autobusu. No i co się dzieje dalej? W autobusie hydraulik spotkał przedszkolaki, z których prawie każdy miał małego dinozaura. Oczywiście pluszowego. Wiecie, czym były dinozaury? To były takie ogromne zwierzęta, przypominające takie gigantyczne, ogromniaste jaszczurki. Dzisiaj dinozaurów już nie ma, ale kiedyś, kiedyś żyły na całej Ziemi. Ale... chwileczkę, chwileczkę. Przypominacie sobie, że hydraulik wsiadł do autobusu, spotkał tam przedszkolaki, prawie każdy przedszkolak miał małego pluszowego dinozaura, oprócz jednej dziewczynki. Bo ta dziewczynka trzymała w ręku pluszowego centaura. Co to takiego ten centaur? Już wyjaśniam. W dawnych bajkach, w dawnych legendach była taka postać, właśnie centaur, i to było połączenie mężczyzny i konia. Właśnie chyba to, a nie ten ktoś. Centaur to była taka fantastyczna istota. Głowa, ręce i tors, czyli brzuch, były mężczyzny, a reszta to był koń. Możecie poprosić swoją panią z przedszkola albo swojego pana, żeby wam opowiedzieli coś więcej o centaurach, jeśli was te postacie ciekawią. Naszego hydraulika bardzo ten mały centaur małej dziewczynki zaciekawił. Myślał o nim cały czas w drodze do pracy. Myślał także wtedy, gdy naprawiał kran. A im bardziej myślał, tym lepiej mu się pracowało. Gdy skończył, okazało się, że naprawił kran tak świetnie, jak jeszcze nikt tego nie zrobił. I w nagrodę dostał laur. Laur, czyli nagrodę dla mistrza. No i proszę, mamy kolejne słowo z au. To słowo to laur. Laur, czyli nagroda dla mistrza. Przypomnijmy sobie zatem wszystkie wyrazy, które dzisiaj omówiliśmy, wszystkie wyrazy z dźwiękiem au. Hydraulik, auto, autobus, centaur, dinozaur, laur. Pamiętacie, co one znaczą? Jeśli tak, ułóżcie swoje własne historyjki z tymi słowami. Do usłyszenia!
1: Był raz sobie mały Toad i na wycieczkę jechać chciał. W samochodzie w foteliku siedział sobie tak. My ruszyliśmy z impetem, jechaliśmy coraz szybciej, nóżką sobie wymachiwał.

Wjechaliśmy w nieznane, wjechaliśmy w ciemny las. Dzikie bestie tam ryczały, on siedział jak głaz. Potem korek zrobił się, my utknęliśmy w samym środku, a on z miną pokerzysty, on

0: Warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
1: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
0: Wszystkie te informacje znajdziecie
2: w poradniku młodego odkrywcy.
1: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
2: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
1: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
0: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
3: Niezapomniana przygoda trwa!
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi pani Literka. Chcecie ładnie, poprawnie wymawiać głoski i wyrazy? Kto chce? Wszyscy chcecie. W takim razie zapraszam na ćwiczenia buzi i języka. Dzisiaj będą one trochę inne niż zwykle, ale o tym przekonacie się za chwilę. Zresztą i tak musimy zacząć od rozgrzewki, bo bez rozgrzewki nic nie idzie dobrze, nic nie idzie tak jak trzeba. Na początek oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz nabieramy jeszcze więcej powietrza i ziewamy najpotężniej, jak to tylko możliwe. Teraz musimy poćwiczyć język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Oczywiście nie pokazujecie komuś języka, tylko wysuwacie język po to, żeby go przećwiczyć. No ale jak już go wysuniecie, to schowajcie go jak najgłębiej. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej i chowacie go jak najgłębiej. Teraz poruszajcie językiem w bok. Najpierw w prawo, potem w lewo. Najpierw w prawo, potem w lewo. I tak 5 razy. I zróbcie te ruchy językiem najpierw w środku buzi, a potem wysuńcie język na zewnątrz i ruszajcie nim, jak wahadłem, już na zewnątrz buzi. Teraz naśladujemy bieg konika. Czyli kląskamy, uderzamy językiem o górę buzi, o ten daszek, który tam mamy w środku. No i przyszedł czas. Już wiecie na co. Na parskanie. Skoro naśladujemy konika, to po kląskaniu jest czas na parskanie. Czyli robimy coś takiego. Pięć razy. W ten sposób rozruszacie dobrze wargi. A jeżeli wargi są rozruszane, to potem wszystko idzie jak z płatka. Teraz już przechodzimy do ćwiczeń najistotniejszych chyba, czyli najważniejszych dzisiaj dla nas. Najpierw na przemian otwieramy jak najszerzej buzię, tak jak do głoski a potem ściągamy wargi w dziubek, tak jak do głoski u. Zróbcie to najpierw bez wydawania dźwięków, 5 razy. Wargi szeroko jak do a i wąsko jak do u. Najpierw bez dźwięku 5 razy, a potem z dźwiękiem też 5 razy. A, u, a, u, a, u, a, u, a, u. Jeżeli byście chcieli jeszcze bardziej poćwiczyć, możecie coraz głośniej wymawiać te głoski, ale ja już się od tego powstrzymam. A teraz, uwaga, uwaga, a teraz wymawiajcie a, u, a, u coraz szybciej. A, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, ojojoj. Czy zauważyliście coś specjalnego? Głoska a nie zmieniła się, ale głoska u zmieniła się w ły, prawda? A, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u. Z u zrobiło się ły. Coś dziwnego, ale tak to się właśnie dzieje. I w ten sposób doszliśmy do tego, co jest głównym tematem dzisiejszego odcinka. W niektórych wyrazach wymawiamy 2 głoski. A, u, a w innych au. No, tak to już jest. Zastanówmy się, jakie to są słowa, w których słyszymy a, u. No, na przykład nauka. nauka to wiecie, co to jest. Uczenie się różnych rzeczy.

rzeczy, czyli poznawanie świata, poznawanie coraz więcej o świecie. Łatwo zapamiętać, że w wyrazie nauka słyszymy AU, bo mamy taki wierszyk. Posłuchajcie. Stąd nauka jest dla żuka, żuk na żonę, żuka szuka. To jest wierszyk rymowany. Możemy go sobie wystukiwać nogą. I jak ładnie wystukujemy, to słyszymy. Stąd nauka, nauka jest dla żuka, żuk na żonę, żuka szuka. A teraz posłuchajcie takiego zdania. Nauczyciel zauważył ucznia, który nieumyślnie upadł na audytorium. Co w tym zdaniu słychać? Oczywiście, słychać wyrazy, w których mamy dwie głoski. A, U. To są takie wyrazy. Nauczyciel zauważył. Zauważył, czyli spostrzegł, zorientował się, że coś jest. A nauczyciel to, oczywiście wiecie, ten, kto was czegoś uczy. Ale w tym naszym zdaniu nauczyciel zauważył ucznia, który nieumyślnie upadł na audytorium, mamy też wyraz audytorium. I w nim słyszymy au. Nie au, tylko au. Co to takiego jest audytorium? To jest po prostu publiczność, czyli osoby, które siedzą na przykład na widowni teatru, albo w szkole na krzesłach, czy w przedszkolu na krzesłach, gdy oglądają przedstawienie i właśnie oglądają i słuchają. To jest audytorium. Jeżeli sobie wyobrazimy taką scenkę, w przedszkolu mamy przedstawienie i niektóre dzieci odgrywają coś, są przebrane za różne misie, niedźwiadki, króliki, może krokodyle i odgrywają jakieś scenki, a inne dzieci siedzą na podłodze wokół i słuchają i patrzą, to te dzieci, które siedzą, są audytorium. I możemy sobie wyobrazić, że któreś dziecko, aktor, potknie się i nieumyślnie upadnie na te siedzące dzieci. I wtedy właśnie możemy powiedzieć, że aktor upadł nieumyślnie na audytorium. Teraz rzecz dla trochę starszych przedszkolaków i może dla szkolniaków. Niektóre dzieci już to wiedzą, ale przypomnę. Uwaga, uwaga, uwaga. I te wyrazy, w których słyszymy AU, i te wyrazy, w których słyszymy AU, zapisujemy tak samo. Musimy tam postawić dwie litery. A oraz U otwarte. U otwarte wygląda trochę jak podkowa, której ramiona idą do góry. Czyli i w wyrazie nauka, i w wyrazie audytorium napiszemy AU. Na koniec powtórzcie te wszystkie wyrazy, które dzisiaj poznaliśmy i spróbujcie je zapisać. Poproście o pomoc waszą panią albo waszego pana z przedszkola. A potem urządźcie konkurs na najciekawsze zdanie, w którym użyjecie tych słów. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka. Może się ze mną zgodzicie, a może nie, ale myślę, że czasami warto poznać jakieś stare, zapomniane słowa, zwłaszcza takie, które ładnie brzmią. Myślicie, że warto? Zgadzacie się ze mną, czy nie? Zgadzacie się raczej, tak jak słyszę. No właśnie, chyba warto. Jak sądzicie, po co i dlaczego? Dlaczego warto poznawać stare, zapomniane słowa? Pomyślcie o tym i możecie o tym też porozmawiać po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka. A w tym odcinku będzie mowa o wyrazie rozbrat. Znacie to słowo, rozbrat? Wiecie, co ono znaczy? Jak myślicie? Czy rozbrat z czymś się wam kojarzy, z jakimś innym wyrazem? Słyszycie brata w rozbracie i bardzo dobrze, bardzo słusznie, bo właśnie słowo rozbrat pochodzi od wyrazu brat. Kto to jest brat? Brat to jest nasz brat, czyli syn naszych rodziców. Czy jesteśmy dziewczynką, czy chłopcem, możemy mieć brata, czyli syna naszych rodziców. Ale kiedyś bratem nazywano też po prostu drugiego człowieka, zwłaszcza takiego, którego lubimy i szanujemy. Na przykład mówiono, jesteś mi bratem, tak mógł powiedzieć kolega do kolegi. To znaczy, bardzo cię lubię, bardzo cię szanuję. Albo też mówiono, kochajmy się jak bracia, czyli bądźmy dla siebie mili, szanujmy się, nawet jeżeli nie jesteśmy spokrewnieni, nie tworzymy rodziny, tylko po prostu znamy się, ale lubimy się i się szanujemy. I teraz właśnie od słowa brat w tym drugim znaczeniu, czyli w znaczeniu człowiek lubiany i szanowany, powstało słowo rozbrat. Czy macie jakieś pomysły, co może oznaczać roz w tym słowie? Roz, albo w jakich innych wyrazach słychać to roz? Na przykład w wyrazie rozjechać się, słusznie, albo rozkruszyć się, albo rozciągnąć się. Bardzo dobre przykłady, czyli cząstka roz wskazuje na rozejście się, rozsunięcie się, zwiększenie odległości. No i teraz połączmy tego brata z tym znaczeniem cząstki roz. Rozbrat to jest taki stan, gdy ci bracia, czyli ludzie, którzy się lubią i szanują, rozchodzą się. Dlaczego? No na przykład dlatego, że przestają się lubić albo szanować. Mówimy, że ktoś bierze z kimś rozbrat. Gdy przestajemy się lubić i szanować, no to zwykle niestety się kłócimy. Czyli rozbrat

0: to jest bardzo często niezbyt dobra rzecz, gdy ludzie zaczynają się kłócić i przestają się lubić. Można też powiedzieć, że bierzemy rozbrat z czymś, czyli przestajemy się czymś interesować. Na przykład ktoś oglądał telewizję, bardzo to lubił, ale znudziło mu się to i zupełnie przestał oglądać telewizję. I wtedy powiemy, że ktoś wziął rozbrat z telewizją. I to akurat jest dobry rozbrat, bo zbyt dużo telewizji to naprawdę nic dobrego. Jaki stąd wniosek? Są rozbraty lepsze wtedy, gdy rezygnujemy z czegoś mało wartościowego, na przykład gdy bierzemy rozbrat z telewizją, i są rozbraty gorsze, gdy się z kimś zaczynamy kłócić. Przestajemy się lubić. Na przykład, gdy bierzemy rozbrat z przyjacielem, to nie jest dobry rozbrat. Gdy już wiemy, czym jest rozbrat i gdy wiemy, że są rozbraty lepsze i gorsze, możemy coś zrobić i to Wam właśnie proponuję jako zadanie bojowe. Wymyślcie 3 przykłady rozbratu dobrego, czyli korzystnego dla nas, i 3 przykłady rozbratu niedobrego, czyli niekorzystnego dla nas. Pomyślcie o 3 takich sytuacjach i 3 innych i nazwijcie te sytuacje, opowiedzcie o nich, używając słowa rozbrat. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Nadszedł już czas. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Pamiętacie może, jak kiedyś uczyliśmy się wymowy trudnej głoski rrr? Pamiętacie? Dzisiaj proponuję ćwiczenia, dzięki którym powtórzymy to, czego się nauczyliśmy, no i przećwiczymy przy okazji inną głoskę, głoskę l. Ale jak zwykle zaczynamy od rozgrzewki, czyli najpierw bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I powtórzcie to 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Teraz wszystkie śpiochy mają okazję zrobić to, co ja, czyli ziewnąć jak najszerzej. To jest świetne ćwiczenie rozgrzewkowe. Gdy już tak ziewnęliście, to możecie wysunąć jak najdalej język. Tak jakbyście ten język chcieli komuś pokazać, ale nie naśmiewacie się z nikogo, tylko rozgrzewacie buzię. Więc wysuńcie język jak najdalej, a potem cofnijcie go, schowajcie go jak najgłębiej i zróbcie to też 5 razy. Teraz sobie wyobraźcie, że na wargach macie coś pyszniutkiego, coś słodziutkiego, na przykład miodzik, i oblizujcie językiem wargi dookoła. Zataczajcie takie kółka językiem po wargach. 5 razy w prawo i 5 razy w lewo. Możecie też wypychać językiem policzki od środka. Tak jakbyście chcieli wybić dziurę w policzkach od środka i tak jakby język zamienił się wam w młotek, którym tę dziurę się wybija. A teraz uwaga, zamieniamy się w... Zgadnijcie, kto tak robi? Wiecie? Oczywiście konik, czyli zamieniacie się w konika. I robimy... Gdy już pojedziecie trochę jak konik po bruku, czyli po takiej twardej ulicy, to możemy prychnąć, czyli odpocząć tak jak robi konik. Po wysiłku. Prychanie też jest ważne. I na koniec, to jest ostatnie ćwiczenie rozgrzewkowe, spróbujcie wymawiać jak najszybciej. Dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy. I teraz ty, dy, ty, dy, ty, dy, ty, dy, ny, ty, dy, ny, ty, dy, ny. Aż wreszcie r, r, r, r, r, r, r. I r. Na sam koniec. Macie te głoski? Wymówiliście już? Świetnie. W takim razie posłuchajcie fragmentu pewnego wierszyka pani Małgorzaty Strzałkowskiej. Ten fragment, czyli kawałek wierszyka, brzmi tak. Rolnik Roland rwie rolety, Rex keks turla do rakiety. Zastanawiacie się, o co chodzi? Już tłumaczymy. Rolnik to jest taki pan, który pracuje w polu, hoduje warzywa. Roland to jest imię mężczyzny, chłopca. I ten rolnik miał na imię Roland. Rwać, to wiecie, co to znaczy, prawda? Można rwać materiał albo rwać kartkę na strzępy. Roleta, może wiecie, bo może macie w domu rolety, to jest taka zasłona w oknie, którą się podnosi i opuszcza za pomocą sznurka. Czyli już wiemy, co znaczy pierwszy kawałek tego naszego kawałka. Rolnik Roland rwie rolety. I zastanówmy się, o co chodzi w drugim kawałku. Rex keks turla do rakiety. Rex to jest imię psa. Keks to jest takie ciasto z rodzynkami, orzechami, skórką pomarańczową. Pyszniutkie, pyszniutkie. I co robi Rex z tym keksem? Turla ten keks, czyli inaczej toczy. Przesuwa tak jak piłkę, tak jakby to ciasto, wyjęte prosto z brytwanki, było piłką, którą można toczyć, turlać. Dokąd?

do rakiety. A rakieta, to wiemy, to jest taki specjalny pojazd do lotów w kosmos. Możemy wsiąść do rakiety, wylecieć w kosmos i będzie przygoda, że ho, ho. I gdy już posłuchaliście i zrozumieliście, co znaczy ten kawałek wierszyka, mam dla was dwa zadania. Pierwsze zadanie: powtórzcie ten wierszyk jak najwięcej razy, jak najsprawniej. Im szybciej, tym lepiej. Na początku wolno, potem szybciej. Rolnik Roland rwie rolety, Rex keks turla do rakiety. A drugie zadanie jest takie: wymyślcie ciąg dalszy historyjki o Rolandzie i o Reksie. Co też mogło się dalej wydarzyć? Do usłyszenia!

34,5 minuty po godzinie 7. Oj, nie wiem, czy Państwo się dzisiaj już obudzili, bo taka aura, która nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu, a raczej spędzać poranek pod kocykiem, może nawet z kubkiem ciepłej herbaty albo gorącego kakao. Marzy mi się taki poranek. Wyobrażać sobie go dzisiaj będę, a kto wie, może w kąciku granie za śniadanie ktoś nam zaserwuje takie pyszne, aromatyczne kakao albo właśnie herbatę z różnymi dodatkami, taką, no nie powiem zimową, no ale odpowiednią na ten czas. Oczywiście sprawdzimy pogodę. Jest chłodniej niż wczoraj. O poranku w Warszawie na razie 14 stopni, pada deszcz.

Czy temperatura się utrzyma w ciągu tych najbliższych dni o takiej wysokości, czy troszkę podskoczy na weekend? No, sprawdzimy. Na pewno przydałoby się sporo słońca w wielu zakątkach Polski wakacyjnie. Ja w tym tygodniu pędzę do Olsztyna na festiwal Anima, więc będziemy dzisiaj o nim też troszkę więcej opowiadać, bo chciałabym Was zaprosić na spektakle, tym bardziej, że to jest ostatni festiwalowy weekend. 4 tygodnie wypełnione sztuką w Olsztynie. Teatry, które przyjechały nie tylko z Polski, ale także z różnych zakątków świata, więc na pewno warto z tej możliwości skorzystać. A taka pogoda, no być może nawet sprzyja temu, żeby się zatopić w fotelu teatralnym na widowni, usiąść i podziwiać to, co na scenie. Teatrem się zajmiemy, rzecz jasna, pogodą również. Będę miała też dla Was zaproszenia do kina na taką ciekawą animację, która wskakuje na ekrany niedługo. Zaproszenia będą aktualne w konkretnej sieci kin w całej Polsce od piątku, więc jeżeli nie macie planów, to też proszę słuchać uważnie. A nuż ktoś takie podwójne zaproszenie zdobędzie. No i dzisiaj jeszcze jedno wspomnienie z Rabki, związane z warsztatami Maćka Szymanowicza, ale nie tylko, bo będziemy też opowiadać o tym, jakie wspomnienia towarzyszą nam i jakie książki zebraliśmy z Rabki w tym roku. Drodzy Państwo, za chwilkę zagadka związana z dzisiejszym tematem, więc mam nadzieję, że jednak nie śpicie. Przypomnę numer telefonu do studia 22 645 2055. Adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. No to może troszkę spróbujemy przełamać tę aurę i po piosence zagadka, tak żeby Państwo się obudzili.

Czekamy na słońce, będziemy przywoływać słońce na wiele różnych sposobów, muzycznie również. 41,5 minuty po godzinie 7. To już nie zwlekamy, tylko serwujemy Państwu zagadkę na dzień dobry. Jaki owad nocą błyska jak iskierka z ogniska? Krótko, zwięźle i na temat. 22 645 20 55. Wiecie, kto to taki? Można go spotkać tylko latem, a najlepiej szukać w lipcu. Dlaczego i o co chodzi? Będziemy dzisiaj odpowiadać na wiele, wiele różnych pytań związanych z tą świecącą istotką. Ale o jaką istotkę chodzi? Jaki owad nocą błyska jak iskierka z ogniska?

0: cudna pogoda, w gwiazdy spoglądaj noce i dni. A potem Maria Curie-Skłodowska, rozpromieniona, szepnęła tak:
1: reakcji szukaj, wyciągaj wnioski. Ja tak wykryłam Polon i rak.

odważnie rusz. Einstein coś mruknął niezrozumiale, że wszystko wokół nas względne jest, i dodał: wiedza liczy się, ale niech wyobraźnia prowadzi.

0: Pierwsza dzisiaj się do nas dodzwoniła Paulinka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Paulinko, ty chyba jesteś teraz w samochodzie, tak?
1: Tak.
0: A dokąd jedziesz?
1: Do przedszkola.
0: A, przedszkole otwarte w wakacje, tak?

0: Mhm. No dobrze, to może za chwilkę jeszcze o przedszkolu porozmawiamy, jak będziesz miała ochotę oczywiście. Ale najpierw rozpracujmy zagadkę. O co chodzi z tymi małymi stworzonkami świecącymi? Jak myślisz, kto to? Tak jest! Świetnie! Brawo! Straszliwe tam mamy szuruburu po twojej stronie. To chyba poprosimy kogoś dorosłego o pomoc. Czy my się możemy przełączyć na słuchawkę? Poproszę. Bo chyba, dobrze, Paulinka, chyba zestaw głośno mówiący uruchomiliście, tak?
1: Tak.
0: O?
1: Proszę, teraz spróbuj.
0: O! Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bo już nie słyszymy takiego głośnego tła. Jest troszkę lepiej. Paulinko, słyszysz mnie dobrze?
2: Tak.
0: No, moja droga, teraz to ja cię słyszę tak, jakbyś siedziała tutaj obok w studiu. Bardzo tacie dziękuję za pomoc. A powiedz, moja droga, czy ty widziałaś kiedyś takie świecące żyjątko? Widziałaś takiego świetlika kiedyś?
2: Nie, ale spróbuję kiedyś.
0: Spróbujesz. Dzisiaj będziemy poszukiwać świetlików. Nie wiem, z jakiego miasta...
2: Ostatnio próbowałam, ale się nie znalazły.
0: Nie znalazły się. Teraz jest podobno najlepszy czas na szukanie świetlików, bo one się pojawiają raz w roku w lipcu tylko, więc dobrze teraz szukać. A powiedz, w jakim ty mieście mieszkasz? Ach, w Wieliczce mieszkasz. No to może podpytamy naszych słuchaczy. Drodzy słuchacze, Paulinka z Wieliczki, czy w Wieliczce są takie miejsca do tropienia świetlików? Jeśli tak, to proszę pisać albo dzwonić, to będziemy informować. Ja dowiedziałam się ostatnio, że w Warszawie to trzeba iść do Lasu Bielańskiego, żeby zobaczyć świetliki. Ja świetlików w Warszawie nie widziałam nigdy, ale nie tak dawno widziałam w górach. W Ochotnicy Górnej na pewno są świetliki, więc jakbyście się tam wybierali. A to wcale nie tak daleko od Wieliczki.
1: Nie tak daleko.
0: Prawda? Tak myślę, prawda, że ze 100 kilometrów, troszkę więcej, pewnie ze 120 może. Tak na oko. No to cudnie. A podobają ci się takie stworzonka, Paulinko?
2: Tak.
0: A jak myślisz, czy to jest tak, że cały ten świetlik świeci, czy tylko jakaś jego część? Przypatrywałaś
2: tylko
0: się kiedyś...
2: Część,
0: no właśnie. A wiesz, która część świetlika świeci?
2: Tak.
0: A powiesz? Czy przednia, czy tylna? Może tak.
2: Nie. Tylna.
0: Tylna, no właśnie, pupa świetlika świeci. Taka prawda. My mamy nawet odpowiednią piosenkę do tego, z takiej bajki Księżniczka i Żaba. Znasz tą bajkę? Czy jeszcze nie oglądałaś?
2: Ja oglądałam.
0: Aha. No to
2: może...
0: Tak.
2: Ale coś tam mi się kojarzy.
0: Coś tam ci się kojarzy. To jest taka piosenka, taka bajka, w której jest dużo też takiej swingowej, jazzowej muzyki i taka piosenka, którą śpiewają świetliki właśnie. To może za chwileczkę sobie zagramy tę piosenkę, to wszystkim się bajka przypomni. Bardzo ci dziękuję, że rozpracowałaś zagadkę świetlikową, bo bez ciebie byśmy w ogóle nie zaczęli tego tematu w poranku. Także wielkie dzięki. A co ty będziesz robiła dzisiaj w przedszkolu, jeszcze dopytam?
2: Możemy przynosić zabawę.
0: O, i jaką zabawkę dzisiaj zabierasz? Zabrałaś jakąś?
2: No, mam schowaną w plecach.
0: Aha, to jakaś tajemnicza zabawka. Jest mała czy duża?
2: Wiele.
0: Ach, wiele zabrałaś zabawek. To bardzo dobrze. Bo w przedszkolu przede wszystkim trzeba się bawić. To ja ci życzę pięknego dnia. Czy w Wieliczce też pada, tak jak w Warszawie?
2: Świeci słońce.
0: Żartujesz? Macie słońce w Wieliczce? A skąd wy tam macie słońce?

Wyślijcie nam tam troszkę promyczków. Z Wieliczki. Dobrze, poproszę, bo mnie jest zawsze mało słońca. A od wczoraj w Warszawie to tak dość pochmurno. No i poranek taki mżysty, więc cały czas pada deszcz. Bez parasola dzisiaj ani rusz.

0: Mamy kupkę, stare, lankę, o całe polskie radio dzieciom i krasnolud.
1: Pięknie dziękujemy, krasnoludki też dziękują i też życzą dobrego dnia. Do usłyszenia, Paulinko, pa, pa.
0: Pa.
1: Do widzenia. No i zagramy tę zapowiadaną piosenkę i to będzie Księżniczka i Żaba w drodze przez Bajoro. Śpiewają Świetliki. A w zasadzie to jeden.

to plumkanie, oznacza deszcz. Dziś w większości kraju nie zabraknie chmur i przelotnych opadów deszczu. Aż moje ciałko protestuje, żeby tego nie mówić. Na północnym wschodzie miejscami zagrzmi. Temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni Celsjusza, a odczucie chłodu spotęguje porywisty wiatr. Nad morzem, w górach, może osiągać nawet 70 km na godzinę, taką prędkość. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i burzami, a my sprawdzamy szczegóły. Zachmurzenie duże, no tak, północny zachód, większe przejaśnienia, no ale przelotne opady deszczu będą pojawiały się w wielu regionach, a na północnym wschodzie, czyli na naszej pięknej Suwalszczyźnie, miejscami możliwe również burze z sumą opadów do 20 mm. Termometry pokazywać będą od 16 stopni na północy i Podhalu do 21 na pozostałym obszarze kraju. Proszę Państwa, to nie ma co narzekać. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silny, porywisty z kierunków północno-zachodniego i zachodniego. Porywy to już wspominałam, tak do 70 km mniej więcej. W czasie burz wiadomo, że wiatr jest jeszcze silniejszy. No i w nocy zachmurzenie będzie się zmniejszało do małego i umiarkowanego. Przelotne opady deszczu będą zanikać. To jeszcze powiem Wam, jaka temperatura w nocy, bo może śpicie pod namiotem. Otóż przeważnie od 9 do 12 stopni. A pamiętamy weekend w Krakowie, jak był festiwal Miłosza i w nocy było 30 stopni. To jest coś nieprawdopodobnego. No dobrze, wracajmy. Od 9 do 12 w nocy, nad morzem od 13 do 15, a na terenach podgórskich od 6 do 8. Ubierajcie się tam cieplutko, cieplutko na cebulkę, jakieś śpiworki, kocyki. Wiatr w nocy osłabnie i będzie przeważnie słaby. Na północy okresami umiarkowany i porywisty, wiejący z kierunków zachodnich. No w górach troszkę bardziej szalony. Tak to wygląda. Gdybyście mieli ochotę coś dodać, to oczywiście zapraszam.

deszczu, chmur, wiatru, upałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę.

zakonicie. Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

życie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Haha, znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia. Proszę o chmurę.

Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

0: cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.
1: Autopromocja.
2: Czemu w studni woda dudni?
3: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
4: A burczy bas na pewno burczy basem?
5: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
3: A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
3: Wartościowe książki.
4: I niepowtarzalne nagrody.
5: Posłuchamy też opowieści.
3: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
5: Na wakacyjną wędrówkę.

0: po świecie dawnej wsi. W każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają Jolanta Kossakowska,
1: Monika Gigier,
0: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
4: Autopromocja.
5: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: A w dzisiejszym wakacyjnym poranku Martyna Huderska i Ania Jączyk, minęła ósma.

To była słynna mucha w mucholocie, a my dzisiaj w poranku przyglądać się będziemy świetlikom. Będziemy ich szukać w różnych miejscach w Polsce, więc mam nadzieję, że powstanie dzisiaj taka świetlikowa mapa. Na pewno w Warszawie, w Lasku Bielańskim i na pewno w Ochotnicy Górnej. To potwierdzam. A co do innych kierunków, no to proszę Państwa, czekam na Was. Dzisiaj zastanowimy się, czy wszystkie świetliki świętojańskie świecą,

0: Czy tylko one w przyrodzie świecą, czy są jeszcze jakieś inne świecące organizmy? Dlaczego świetlików świętojańskich jest coraz mniej? No bo niestety tak właśnie jest. Skąd wzięła się nazwa i co stworzonko to symbolizuje? Pytań sporo, ale mamy dużo czasu do godziny 10. Mam nadzieję, że na wszystkie pytania uda nam się odpowiedzieć. Ale proszę Państwa, żebyśmy dobrze myśleli, szukali informacji, żeby nam się dobrze rozmawiało, no to na pewno trzeba rozgrzać ciałko. Więc przygotowujemy się do naszego stałego punktu programu.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest, a najbardziej to nie może się Ania doczekać. Kto wie, może zostanie dzisiaj naszą trenerką. Ale mam nadzieję, że wy jednak zatelefonujecie, a my się będziemy włączać. No może jakieś ćwiczenie dodamy. 22 645 20 55. Ja chciałam powiedzieć a propos wczorajszego zestawu, że ten mostek to mi tak nie za bardzo wychodzi. Przyznaję się otwarcie. Ale będę ćwiczyć i do końca wakacji może się uda. Jak jesteśmy konsekwentni i codziennie po troszeczku, to wszystko jest dobrze. 22 645 20 55. Wyjaśnię szybko, o co chodzi, bo może nie wszyscy wiedzą. Otóż szukamy trenera bądź trenerki, którzy zadzwonią do radia i zaproponują 3 ćwiczenia oraz konkretną liczbę powtórzeń każdego z nich. Bardzo proszę wziąć pod uwagę utrudnienia. Nie jesteśmy na sali gimnastycznej. Znaczy my tutaj w studiu, no jest trochę przestrzeni, ale tak jak Państwo proponowali przewroty albo turlanie po studiu, no to musimy to przenieść jednak na halę gimnastyczną, więc bardzo proszę o wyrozumiałość. Ćwiczenia na rozciąganie, podskoki, pompki często się pojawiają, czasami pajacyki albo przysiady, no ale może Państwo wymyślą coś zupełnie innego. Pamiętam z rozrzewnieniem takie ćwiczenie podnoszenia i opuszczenia powiek. To jest do poranku też całkiem niezłe. No ale czekam na Was i na Wasze pomysły. 22 645 20 55.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Witamy trenerkę Basię. Dzień dobry, Basiu.
2: Dzień dobry.
1: Czy ty masz przestrzeń, żeby ćwiczyć?
2: Nie.
1: Nie masz? Jedziesz teraz samochodem?
2: Tak.
1: Ach, rozumiem. No dobrze, oddajemy się w twoje ręce. Ania to już stoi od razu. Sweter zdejmuje. Więc ja nie wiem, co to będzie, co się będzie tutaj działo. No dobrze, to ja też odsuwam krzesełko. Żartów nie ma. Pani Basiu, co pani dzisiaj przygotowała dla nas?
2: 5 przysiadów.
1: Dobrze. Będziesz liczyć, Basiu?
2: Tak.
1: Wspaniale, to ja poproszę. Ania gotowa?
2: Jest.
1: Dobrze, to lecimy.
2: 1. Mhm. 2. 3. 4.
1: Tak.
2: 5.
1: 5. Wspaniale, bardzo dziękuję, ale się już endorfiny wydzielają, już człowiek radośniejszy. Drugie ćwiczenie?
2: Laskanie pod kolanami.
1: O, czyli to trzeba podskakiwać. Dobra, tak. Muszę zdjąć paputki, poczekaj. Dobrze, ile razy to trzeba podskoczyć?
2: 5.
1: 5, żebym się tylko nie zaplątała w kabelek, Ania, bo ja mam, wiesz, Basiu, słuchawki na uszach, żeby nie było.
2: 1.
1: Dobra, 1.
2: 2, 3, 4, 5.
1: Ania wykonała podwójną liczbę. Brawo, Ania. Cudnie, dziękujemy, Basiu. I trzecie?
2: Kręcenie głową.
1: O, wspaniałe. W prawo i w lewo?
2: Tak.
1: Dobra. Ile razy?
2: 5.
1: 5. 1. W zasadzie to już było chyba ze 3, no ale to nic. Kręcenia głową nigdy nie za mało.
2: 1. Mhm. 2.
1: To w drugą stronę kręcę.
2: Mhm. 4. 5.
1: Ale szybko. No cudnie. Ale kręcić głową to możesz, Basiu, nie? W samochodzie.
2: Tak.
1: Wspaniale. A z tymi podskokami to trzeba będzie przełożyć na później.
2: No.
1: A powiedz, ćwiczyłaś w domu, jak wstałaś? Czy jeszcze dzisiaj nie?
2: Nie. Ja ćwiczyłam.
1: A czy w tym miejscu, do którego jedziesz, też się ćwiczy? Czy nie?
2: Kiedyś się ćwiczyło, bo była gimnastyka, ale już nie ma.
1: A to jest szkoła, czy przedszkole?
2: Przedszkole. Mhm.
1: No, widzicie, jak to jest. Kiedyś się w przedszkolu ćwiczyło, teraz już nie. Może w wakacje przerwa.
2: No, wakacje przerwa.
1: No, tak myślałam, bo nie ma zajęć dodatkowych pewnie, prawda?
2: No. Mhm.
1: A ty lubisz w ogóle ćwiczyć?
2: Lubię.
1: To ja ci bardzo dziękuję, że dzisiaj nam zaserwowałaś taki zestaw wspaniały. Krasnoludki też chciały podziękować. Poproszę. Do krasnoludków, bo mi to było bardzo potrzebne. No naprawdę czuję, że moje kości się rozgrzewają. Basiu, droga, wszystkiego dobrego dla ciebie. Dziękuję ci pięknie. Chyba jeszcze z Anią będziemy ćwiczyć dalej. Tak, Ania dalej widzę, że ma ochotę ćwiczyć, więc może na piosence. A chcesz kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: To śmiało.
2: Mamę, tatę, babcię, dziadka, sąsiadów i moją siostrę cioteczną, moje całe przedszkole.
1: Bardzo dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy i dobrego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Pa, pa.

Drodzy Państwo, to może skoro jesteśmy już tak dobrze rozgrzani dzięki Basi, to zaproponuję Wam pytanie. Jak uda Wam się odpowiedzieć na nie, to zdobędziecie podwójne zaproszenie do kina. Co Wy na to? Film Ekipa Zwierzaków. Zaproszenie do konkretnej sieci kin w całej Polsce. Jeszcze nie telefonujemy, bo jeszcze nic nie wiemy. Film będzie można oglądać od najbliższego piątku. Historia o króliku Waldim, który jest statecznym ojcem gromadki 53 dzieci, proszę Państwa, a nie bagatela. Marzy ów Waldi o wielkiej przygodzie. No i pewnego dnia ratuje na drodze małą jeżyczkę Helę, ale ma to swoje konsekwencje, albowiem królik Waldi podczas akcji ratunkowej doznaje kontuzji głowy. No i wtedy zaczyna wierzyć, że jest hrabią, farmazonem, pogromcą smoków i wybawcą księżniczek. Jest przekonany, że świat pełen jest czekających go wyzwań. Zdecyduje się więc szybciutko porzucić rodzinne strony po to, żeby walczyć ze złem i nieść pomoc słabszym. To trochę jak Robin Hood. No i u jego boku kroczy uratowana jeżyczka Hela, która oczywiście w związku z tym, że została uratowana, to czuje się w obowiązku Waldiego pilnować. Przede wszystkim po to, żeby Waldi do reszty nie zwariował i żeby nie wpakował się w jakieś tarapaty. No ale ku jej zaskoczeniu okazuje się, że istotnie wydarza się tak, że pewna dama potrzebuje pomocy hrabiego farmazona, a jeden krokodyl ponoć do złudzenia przypominający smoka sieje postrach w pobliskim miasteczku. Więc trzeba coś z tą sytuacją zrobić. Porywająca, animowana komedia najeżona przygodami. Jeżeli chcecie poznać hrabiego farmazona versus królik Waldi oraz jeżyczkę Helę, no to proszę szybciutko do

nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55 i podać nazwę żyjątka, które skacze najwyżej. Takie pytanie otwarte. 22 645 20 55. Czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje.

0: Tadzio chciałby się wybrać do kina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, witam tatę Tadzia również. Panowie, okazuje się, że sprawa jest dość skomplikowana z tymi skoczkami. I tutaj się troszeczkę spierają naukowcy. A wy jakiego jesteście zdania?
1: Gazela, kangur i jak to się nazywa?
2: No może jakiś myszoskoczek.
0: No, ja myślę, że to trzeba zaliczyć, takie odpowiedzi, bo rzeczywiście jak myślimy o tych najlepszych skoczkach, to nam od razu przychodzą do głowy i kangury, i króliki, i żaby, no ale pchły są też fajne.

0: Fantastyczne, bez wątpienia. Jest jeszcze takie stworzonko, które się nazywa podobno skoczek, po prostu piewik, taki malutki owad, który potrafi wyskoczyć na wysokość aż 70 cm. No niby wydawałoby się, że to niedużo, ale on jest jednak malutki. To tak jakby człowiek skoczył na wysokość kilkuset metrów, tak proporcjonalnie, więc jest naprawdę niezłym skoczkiem. No i pchła, to wiadomo. I jeszcze jest takie stworzonko jak żaboskoczek podobno. Też znalazłam taką informację i że on potrafi skakać na odległość 140 razy większą niż długość jego ciałka. O, właśnie, tak. Brawo dla was. Przekazujemy podwójne zaproszenie na ekipę zwierzaków, więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Ciekawi mnie opis tego filmu, więc może też się wybiorę i sprawdzę, co ten Waldi wymyśli. Tak, hrabia Farmazon. Lubicie chodzić do kina?
1: Tak.
0: No to cudnie. A macie ulubiony film, taki rodzinny, który oglądacie od
1: Mario.
0: Czasu do czasu? Jaki Tadziu lubisz?
1: Mario.
2: Tadziu stara się powiedzieć, że lubi bardzo Maria. Całą serię w ogóle. Aha. I gry, i komiksy, i naklejki, i teraz te filmy, także bardzo lubi całą tą, tak się to chyba nazywa, franczyzę.
0: Ach, rozumiem. No, tego akurat nie znam, no muszę chyba nadrobić jakieś zaległości. Panowie,
2: tak, ostatnio w kinach był, tak, chyba Mario Galaxy, tak Tadziu?
1: I było super,
0: podobało ci się Tadziu. No, zachęcona się czuję. Więc może też poszukam w takim razie w kinie. Ja mam sporo zaległości kinowych i filmowych, i teatralnych, i książkowych. Już czasu brakuje. Doba jest za krótka na to wszystko. A wy troszkę odpoczywacie w wakacje?
1: Tak.
0: To cudnie. A teraz jesteście na jakimś wyjeździe wakacyjnym czy w domu?
1: Nie, ja jestem teraz, jadę do dziadka.
0: Ach, rozumiem. No to pozdrowienia dla dziadka i dla wszystkich stworzonek tutaj, może tych, które wymieniłeś. I jeszcze kogoś pozdrowimy? Tadziu?
1: Krasnoludki, całe polskie radio, dzieciom, dziadka, babcie, tatę, mamę, Sofika i Julka.
0: Piękne pozdrowienia chyba, nikim nie zapomniałeś. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymaj się.
2: Dziękujemy, ciepło. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. Do widzenia.
3: I raz, dwa, trzy, cztery.

0: Drodzy Państwo, płyną informacje dotyczące najlepszych skoczków i podobno warto jeszcze przyjrzeć się kilkumilimetrowemu owadowi o wdzięcznej nazwie gatunkowej pienik ślinianka. Ja oczywiście postanowiłam od razu zobaczyć, jak taki pienik ślinianka wygląda. Co tu dużo mówić? No, o gustach się nie dyskutuje. Każdy ma w sobie podać coś pięknego. Pienik jest gatunkiem pluskwiaka z rodziny pienikowatych. W Polsce jest dobrze znany i rzeczywiście potrafi skakać wysoko. A na dodatek podobno ma największą siłę ssania, większą od słoni. Chyba trzeba będzie przygotować kiedyś poranek o takich pluskwiakach. No nie wiem, co wy na to. Czy to by wam się podobało, czy też nie. No na razie dziś, tu i teraz skupiamy się, proszę państwa, na świetlikach świętojańskich, robaczkach świętojańskich, które mają poczesne miejsce w polskiej przyrodzie i kulturze. Owad świecący w ciemności, który niestety ma coraz trudniejsze warunki do życia. Jego liczebność i zasięg systematycznie spadają. Więc zobaczenie świetlika to rzecz trudna i niepewna. Ale jakie wielkie szczęście, jak się uda. A mnie się w tym roku udało. Gdybyście wiedzieli, gdzie świetliki przebywają, to proszę do nas zadzwonić i nas poinformować. Chciałam powiedzieć zadzwonić telefonicznie. No zadzwonić po prostu pod numer 22 645 20 55 albo wysłać wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl. Nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła udać się do warszawskiego ogrodu zoologicznego i porozmawiać z panem Piotrem Śliwińskim o świetlikach, no i oczywiście sprawdzić, czy w warszawskim zoo takiego świetlika można spotkać.
1: Piotr Śliwiński, Insektarium Warszawskiego Zoo. Niestety my świetlików nie mamy. Głównie z tego powodu, że po pierwsze są to owady bardzo sezonowe, występujące w konkretnym okresie roku. Między innymi właśnie teraz jest wysyp, zresztą sama nazwa robaczki świętojańskiej inna bierze się właśnie stąd, że ich nasilenie zaczyna się w okolicach Nocy Świętojańskiej.
2: Czyli pod koniec czerwca.
1: Pod koniec czerwca i trwa mniej więcej do drugiej połowy sierpnia. Dodatkowo świecą samce, świecą samice, świecą larwy dzięki enzymowi zawartemu w swoim ciele zwanym jako luciferaza. Enzym, no to są substancje chemiczne produkowane przez organizm danego owada, który odpowiada za bioiluminescencję, czyli to, że takie robaczki właśnie świecą.
2: To znaczy, że to nie jest czary-mary.
1: No nie, to jest pomieszanie biologii z chemią. Tak naprawdę, dodatkowo warto wiedzieć, że jest tego na świecie bardzo dużo gatunków. W Polsce występują tylko 3. Żyje krótko, specyficzna dieta. Dorosłe się praktycznie nie odżywiają. Odżywiają się larwy na różnych bardzo małych organizmach, jakieś wylęgi ślimaków, drobne larwy innych zwierząt, mniejsze gatunki świetlików, jako że świetlików mamy w Polsce 3 gatunki. No także byłoby bardzo ciężko, właściwie jest niemożliwe zapewnić im odpowiednie warunki do życia. I one też bytują w dość wilgotnych lasach liściastych. My mamy karaczany, tak zwane świetlikowe.
2: Karaluchy, co to nie za bardzo są lubiane.
1: No niestety tak, natomiast u nich to świecenie zależy od pewnych gatunków grzybów i diety, które spożywają w naturalnym środowisku, dlatego niestety osobniki hodowlane nie świecą. Natomiast to, jeżeli chodzi o właściwości, no to byłoby chyba najbliżej świetlików, co jako zoo możemy zaoferować.
2: A gdzie są te karaczany? Możemy podejść do nich?
1: Możemy podejść, zapraszam. Tak, to są te karaluszki.
2: Ojej.
1: Tutaj pozwolę złapać jednego.
2: Mogę go nie brać na ręce, bo tak macha
1: jest
2: nogami.
1: To, jest to samiec.
2: Ale
1: i,
2: ładny.
1: I jak widzimy tutaj dwie takie żółte plamki na przedpleczu, to właśnie w tym miejscu on sobie świeci w naturalnym środowisku.
2: Czyli ma takie dwie świecące kropki białe.
1: Żółte. Ale
2: żółte.
1: Tak, ma.
2: Świeci na żółto?
1: Prawdopodobnie w naturalnym środowisku świeci dokładnie w takim samym światłem jak świetliki. Czyli takim jasno-zielonkawym.
2: Pięknie. Nawet ładny karaluch.
1: No, karaluchów jest bardzo dużo i bardzo wiele z nich jest ładnych.
2: Ale tylko on świeci?
1: No, z tego co ja wiem i przynajmniej z tych gatunków, o których wiemy na tą chwilę, to tak.
2: Jakby się chciało w czasie wakacji odwiedzić nocą takie miejsce, w którym bardzo

0: bardzo świecą robaczki świętojańskie. To gdzie pójść najlepiej, wie pan?
1: Jako, że my jesteśmy w warszawskim zoo, czyli jesteśmy w Warszawie, myślę, że najlepszym takim miejscem jest Las Bielański, gdzie występują na 100%.
0: Ale w jakichś określonych miejscach, czy trzeba iść przez las i wypatrywać światło?
1: Trzeba iść w nocy przez las i wypatrywać. Po Lesie Bielańskim można chodzić przez cały rok. Natomiast jeżeli chcemy spotkać świetliki, no to tak bym sugerował teraz tam pójść najlepiej. Najłatwiej jest zauważyć świetliki, jednak te samce, które fruwają. No i to jest tak naprawdę malutki, świecący punkcik. Trochę trudniej jest zauważyć larwy oraz samice, które żyją w ściółce leśnej. Również świecą, natomiast świetliki mają taką ciekawą właściwość, że one się potrafią włączyć i wyłączyć w zależności od kaprysu świetlika lub obecności zagrożenia.
0: Tak jak z kontaktem?
1: Tak jak z kontaktem.
0: Niesłychany, czyli mają swój rozum.
1: No, można to tak ująć.
0: W takim razie nie łapiemy, przechodzimy i podziwiamy.
1: Oczywiście.

się, trzymaj się, tak!

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: śniadanie.
1: Przyszedł moment na schrupanie śniadania, więc prosimy Was o propozycję. W zamian serwujemy Waszą ulubioną piosenkę 22 645 20 55. Na co macie dzisiaj ochotę? Jakie są Wasze ulubione smaki? Czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje, a w oczekiwaniu chciałabym jeszcze pozdrowić Basię i jej mamę, które napisały do nas w sprawie ślinianka pienika, czyli owada skoczka. Dziewczyny, wszystkiego dobrego, pięknego dnia.

0: palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów

0: śniadanie.
1: Dziś śniadanie proponuje Zosia, a my gramy piosenkę, ale najpierw dowiedzmy się, co my tutaj dzisiaj dobrego spałaszujemy. Cześć Zosiu.
2: Dzień dobry.
1: No dzień dobry. Ja już nie mogę się doczekać, bo mi w brzuchu burczy. Na co masz chrapkę ty?
2: Na leśniki.
1: Ho, na leśniki. Dawno nie jadłam naleśników. A z czym te naleśniki? Z jakimi dodatkami?
2: Z dzianem i serkiem.
1: O, jakie pyszne. A kto u ciebie robi najlepsze naleśniki?
2: Mama.
1: A co tam mama dodaje do tych naleśników? Wiesz może?
2: Mąkę. Aha. Jajko.
1: Super.
2: I mleko.
1: I mleko. A dodajecie czasem wodę też gazowaną, czy nie? Bo niektórzy dodają.
2: Tak.
1: Dodaj. I one takie pulchniutkie są wtedy, prawda?
2: Mhm.
1: No ale to trzeba mieć też dobrą patelnię do naleśników i tam serca trochę dorzucić, różnych takich składników miłości. Jak się dorzuci do naleśników, to też pyszne. I mówisz serek i dżem.
2: Tak.
1: A dżem jaki lubisz najbardziej?
2: Malinowy.
1: Pyszny. Ja lubię też bardzo truskawkowy do naleśników. I ostatnio nawet zrobiliśmy taką konfiturę. Jeszcze jej nie próbowałam. Mam nadzieję, że wyszła, bo to domowymi sposobami, a trzeba też znaleźć odpowiednie truskawki. Moja droga, a ty dzisiaj zjadłaś już śniadanie?
2: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, czyli wstałaś niedawno?
2: Mhm.
1: Tak. A co będziesz robiła?
2: Będę robiła dzisiaj, będę kolorowała coś.

O, pięknie. No to życzę ci w takim razie dobrego kolorowania, żeby tam jakieś piękne rysunki powstały na kartce, żebyś była z siebie zadowolona.

0: Chciałabyś przenieść się teraz nad ocean?
1: No, tak.
0: Ja też, bardzo. I chciałabym, żeby były duże fale, ale żeby też świeciło słońce, żeby było tak cieplutko. Bardzo mi się marzy takie miejsce. A chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić, Zosiu?
1: Mamę, tatę, Szymka, mojego brata, drugiego brata i moją siostrę.
0: I my pozdrawiamy i pędzimy nad ocean. Do usłyszenia, pa.
1: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minęła dziewiąta, Martyna Chuderska i Ania Jączyk. Witamy w wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom 27 lipca.

0: 4 minuty po godzinie 7, nie, już 9. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom, ależ nam czas szybciutko płynie. A za oknem pojawiło się słońce. Aniu, czy ty to widzisz? To jest pewnie to słońce, które nam słuchacze przysłali z Wieliczki. No jak nie? No świeci przecież. Ania nie dowierza chyba. Dobrze, po 10 wyjdziemy, to zobaczymy, co tam się dzieje za oknem. Dzisiaj pewnie warto wybrać się do Lasu Bieleńskiego. To puszczam oko do słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, którzy mieszkają w Warszawie, bo tam grasują świetliki. Gdzie jeszcze? Nie wiem, proszę Państwa. Znaczy, no, o Lasku Bielańskim i o Ochotnicy Górnej to wiem. A pozostałe kierunki, jeżeli widzieliście gdzieś te latające stworzonka, to proszę do nas zatelefonować i przekazać taką informację. Też warto wspomnieć po raz kolejny, że świetlików nie dotykamy, nie łapiemy, niech one sobie latają, niech będą szczęśliwe. Po prostu podziwiamy. Dziś w poranku świetlikowe ciekawostki, ale zanim do nich przejdziemy, to zabawa, do której zapraszamy dorosłych.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Oj, twardy, twardy, zęby sobie można połamać. Czasami głowę, jak dzwonimy do Polskiego Radia Dzieciom. Ale mam nadzieję, że to będzie dla Was przyjemność. Tu puszczam oko do dorosłych. Drodzy Państwo, można zdobyć niespodziankę dla swojej pociechy. Kto zajrzał do naszych mediów społecznościowych i na Instagram Polskiego Radia Dzieciom, ten wie, że w wakacje pojawiają się w audycjach różne niespodzianki w postaci kocyków piknikowych, puzli, kubków termicznych, ale także specjalnych zestawów plastycznych oznaczonych logo Polskiego Radia Dzieciom. Więc jeżeli chcecie któryś z tych gadżetów zdobyć, to proszę do nas teraz szybciutko zatelefonować pod numer 22 600.

45 20 55 czeka pytanie, zagadka, czekają krasnoludki, żeby ochoczo zagrać wam fanfary, a przy telefonie niestrudzona Ania. Maria Holka śpiewa o tym, że nikt nie może mieć wszystkiego, a to nie do końca tak jest, bo niespodziankę to dzisiaj można zdobyć.

0: zgryzienia.
1: Pan Maciej dzisiaj będzie odpowiadał, a Wandzia i Tymon towarzyszą, tak?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy. W jakich państwach?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, kłaniamy się. W jakich państwo dzisiaj nastrojach?
3: Dobrych.
1: Tak, wyspani, najedzeni, zadowoleni?
3: Tak.
1: A co teraz robicie?
2: Wysiadamy z samochodu, idziemy do...
1: Do przedszkola. A tata do pracy czy na wagary?
2: Tata wraca do domu, bo pracuje z domu.
1: O, jak miło! To pierwsza kawa już wypita, czy jeszcze nie?
2: Kawa będzie po powrocie do domu. Rytuał, kiedy już będę sam przed komputerem.
1: Ojejku, no to cudnie. To pysznej kawy już teraz życzę.
2: Dziękuję. Bardzo nam miło w ogóle, że się dodzwoniliśmy, bo codziennie rano słuchamy, jadąc do przedszkola i do szkoły.
1: No to my się cieszymy, że spróbowaliście zadzwonić i cieszę się, że się udało. A jakie miasto witamy w poranku?
3: Częstochowa.
1: Pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: Ale dzieci są urodzone w Warszawie. Przeprowadziliśmy się niedawno.
1: Rozumiem. No,
3: tylko bardzo dawno temu, tata.
1: Kiedy to było? No tak, dzieci inaczej liczą czas, prawda? Jakoś takim
2: chyba
1: to szybciej.
2: Tak.
1: Inaczej wszystko się plecie. Ja Częstochowę troszkę znam, bo

0: ja się przeprowadziłam z Piotrkowa Trybunalskiego do Warszawy. Więc bliżej do Częstochowy, tak jest, niż do Warszawy. Często, no to tak mniej więcej po środku, jak pan mówi, rzeczywiście. 80 kilometrów tam chyba od Piotrkowa, mniej więcej. Tak. Mhm. Częstochowa. No drodzy państwo, a jak u was pogoda w Częstochowie? Bo u nas wychodzi powoli słońce.
1: Pochmurno.
0: Pochmurno, no to będziemy wam wysyłać słoneczko.
2: Pochmurno i dzieci nawet się przez chwilę oburzyły, kiedy ktoś w radiu, chyba pani powiedziała, że wychodzi słońce.
0: Przepraszam. No wychodzi, wychodzi. Ania mówi, że nie za bardzo wychodzi. Ona siedzi sobie w reżyserce. Może ja sobie tak wymyśliłam, nie wiem. Bo my mamy taki budynek kwadratowy i ja w zasadzie to jak wyglądam przez okno, to widzę ściany dwóch budynków. Mam tak naprzeciwko ściany i po lewej stronie i po prawej. No i trzeba naprawdę tak się wychylić dobrze, żeby to słońce zobaczyć, ale jakoś tak wierzę, że może jednak jest. Skoro wstało rano. No dzisiaj ma być sporo burz i deszczu, niestety, w całej Polsce.
2: Liczymy, że się przebije słońce.
0: Tak jest, zaraz tak? sobie jakąś piosenkę słoneczną wymyślimy. A wiecie, o czym dzisiaj rozmawiamy?
1: Nie.
0: To już wam mówię szybciutko, że rozmawiamy o świetlikach.
2: O świetlikach, bo w lesie tak. Widzieliśmy świetliki.
0: Widzieliście kiedyś świetliki?
2: Na żywo?
0: No. Jeszcze tak? Nie? Czy tak? Tak?
1: Tak.
0: Szczęściarze. Dobrze.
2: Ale bardzo lubią część o bajki o Franklinie Żółwiu i tam jest właśnie łapanie świetlików podczas lekcji przyrody.
0: O, nie znałam tej historii. Świetliki... No to bardzo dziękuję. To poszukam sobie tego Franklina. Franklin jest fajny. A ja znam świetliki z kolei z takiej bajki Księżniczka i Żaba. Oglądaliście ten film? O Nowym Orleanie? Tam jest taka dziewczyna, która marzy o tym, żeby mieć swoją restaurację.
2: To tego nie znamy. Sięgniemy. No.
0: I tam są świetliki. Tam są świetliki. Dzisiaj już graliśmy tę piosenkę świetlikową. Jest taki jeden świetlik, który zakochał się w gwieździe. I ta gwiazda miała na imię Ewangelina. Taki śmieszny.
2: O, piękny.
0: No. Tak. Słuchajcie, mam dla was takie pytania. W zasadzie to pytanie do taty, no ale możecie trochę pomagać. Dotyczące też innych świecących stworzeń w Polsce. I będą trzy nazwy i jedna jest nieprawdziwa. I trzeba wyrzucić.
2: Okej.
0: Okay. Dobra.
2: No to podejmujemy wyzwanie.
0: Tak, świetnie. Więc teraz proszę państwa tak, żeby wszystko było tak jak należy w radiu, to krasnoludki nam tutaj coś zagrają.
3: Daję słowo.
0: Mhm. I my dajemy słowo, a nawet trzy słowa, bo już wiemy, że świeci świetlik świętojański, ale świecą, a może wśród nich jest taki, co nie świeci, iskrzyk, świeciuch czy gwiazdor?
2: Nie świeci, tak?
0: Tak. Który z tych trzech nie świeci? Iskrzyk, świeciuch czy gwiazdor?
2: No, mówimy?
1: Gwiazdor.
0: No pięknie.
2: Brawo!
0: Brawo! Do rodziny świetlikowatych należą iskrzyk i świeciuch. Oprócz świetlika, tak. A gwiazdor to tak tylko chyba na scenie gwiazdorzy i świeci od czasu do czasu.
2: Albo w Wielkopolsce też mówi się zamiast Mikołaja gwiazdor.
0: Tak jest. Jest taki święty Mikołaj gwiazdor i przynosi prezenty, jasne. No i wtedy to jest najważniejsza istotka, która przychodzi. Dzieci czekają na gwiazdora, prawda?
2: Tak. Mm.
0: Pozdrawiamy przy okazji gwiazdora świętego Mikołaja, wszystkich przynoszących prezenty, bo tam we Włoszech Befana sobie lata, taka czarownica. A wam wysyłamy oczywiście niespodziankę i pozdrawiamy
2: Dziękujemy.
0: Serdecznie. Bardzo się cieszę, że się zdecydowaliście dzisiaj na telefon.
2: Ja bardzo cieszę. Chcecie kogoś pozdrowić?
1: No.
2: Tak.
1: Polskie Radio dzieciom, babcie, ciocie, drugą babcię.
2: Ze Szczecina babcie, tak?
1: I cały świat.
0: Pięknie dziękujemy. Też pozdrawiamy. Tata też może kogoś pozdrowić, bo tak walczył dzielnie.
2: Ja pozdrawiam po prostu wszystkich dobrych, miłych ludzi. Wszystkim życzę dobrego dnia.
0: I my

0: Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
1: I Polskie Radio też i panią.
0: Dzięki. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: No może skoro nawiązywaliśmy do filmu Księżniczka i Żaba, to zagramy. Piosenko o tytule prawie udało się, ale ekipie porankowej, która zadzwoniła przed chwileczką do nas, się udało zdobyć niespodziankę.

Prawie udało się i księżniczka i żaba. No może dzisiaj jeszcze wrócimy do muzyki z tego filmu. Ci, którzy kochają jazz i swing, na pewno będą zadowoleni. 19,5 minuty po godzinie 9 i wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Poranek świecący. Poranek, który dedykujemy wszystkim świetlikom świętojańskim, ale także iskrzykom i świeciuchom, bo one też należą do rodziny świetlikowatych. Podobno, jeśli spotkamy świecącego i latającego owada jeszcze w czerwcu, to nie będzie to świetlik świętojański, tylko iskrzyk, a konkretnie samiec iskrzyka, bo u tego gatunku świecą zarówno samce, jak i samice, a podobno nawet jaja. Dorosłe osobniki świecą nieco silniej niż świetliki świętojańskie, a iskrzyk ponoć jest najbardziej pospolity i można go spotkać w lesie kabackim. Czyli mamy już kolejne miejsce. Do tego miejsca też często osoby, które kochają przyrodę i chcą ją poznawać wszystkimi zmysłami, zabiera Michał Książek. Taki przyrodnik, autor także znakomitych publikacji i książek. Pan Michał często bierze udział w różnych festiwalach literackich. Ostatnio widzieliśmy się na festiwalu Alfabet w Lublinie i wtedy organizował takie spacery po parku, opowiadając między innymi o ptakach. Co więcej, pan Michał potrafi też udawać głosy różnych ptaków i to jest wielka sztuka i bardzo cenna umiejętność. A jak zaglądacie na przykład do mediów społecznościowych Michała Książka, to pewnie wiecie, że czasami organizuje też spacery w różnych zakątkach Polski, nie tylko w Warszawie. No a podczas jednego ze spacerów lipcowych zabierał dzieci, młodzież i dorosłych do Parku Kabackiego, żeby poszukać świetlików i sprawdzić, czy świetliki

jeszcze świecą. Na zdjęciach można też oglądać między innymi iskrzyka, takiego najpospolitszego, jak wspomniałam, z trzech gatunków świetlików zamieszkujących Polskę. Samczyk, jak ładnie określił to Michał, przypomina nasiono słonecznika, dwie latareczki widoczne od spodu, ma na dupce świecącej. Samiczka ma ich więcej, ale nie lata. No i przypomina taką białą, płaską, dyskotekową larwę. Tak to określił pan Michał. A dzięki bioluminescencji takie stworzonko pozwala się odnaleźć w ciemności świata i można się do niego też zbliżyć. Ale nie zbliżajmy się za nadto, obserwujmy i podziwiajmy, bo świetlików, proszę Państwa, niestety jest coraz mniej. A dlaczego? No na to pytanie też spróbujemy sobie odpowiedzieć. Gdybyście chcieli przyłączyć się do dyskusji świetlikowej, to zapraszam bardzo serdecznie. My dziś w poranku przeniesiemy się jeszcze na moment do Rabki Zdroju, żeby powspominać Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej. Jeżeli będziecie chcieli podzielić się wrażeniami z tego festiwalu, bo może wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom jest osoba, która dotarła na tę ostatnią albo poprzednią edycję, to zapraszam serdecznie do kontaktu 22 645 20 55. To oczywiście numer telefonu do studia.

0: przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni, ale twoje serce powie ci.
1: Panno Żabo, mogę prosić cię?
0: Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

Między 15 a 18 dniem lipca w Rabce szukaliśmy głębiej, szukaliśmy drugiego dna, na przykład na spotkaniu z Marcinem Szczygielskim szukaliśmy emocji, tych, które widać na pierwszy rzut oka, ale też tych, które są ukryte gdzieś głęboko w nas. Za nami kilka dni wypełnionych książkami, rozmowami, warsztatami, spotkaniami autorskimi, no i przede wszystkim emocjami, bo to właśnie one były tym motywem przewodnim tegorocznej 13.

0: już edycji i towarzyszyły nam na każdym kroku. Jeszcze raz chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy dotarli do Rabki, wszystkim, z którymi ja miałam przyjemność się spotkać, tym, którzy przyjęli zaproszenie do audycji Poranek i do audycji Kultura nie śpi w piątek, tym, z którymi miałam przyjemność porozmawiać o książkach, o emocjach, o tym, co wam w duszy gra. No to przenosimy się do Rabki. Posłuchajcie tych wspomnień. Na festiwalu w Rabce Zdroju jesteście pierwszy raz?
1: Nie, w tamtym roku byliśmy.
0: A co udało wam się zobaczyć albo z kim spotkać? W jakich warsztatach uczestniczyłyście?
1: Mieliśmy jakieś spotkanie autorskie z panem Szymanowiczem.
0: Ach, czyli rysowaliście miny.
1: Tak.
0: Rysowaliście na przykładzie różnych stworków, takich jakie Maciek rysuje, krasnoludków na przykład?
1: Tak. Rysowaliśmy stworki i różne miny i pan nam pokazywał różne rysunki, jak on rysuje.
2: Rysunki pełne emocji. Przewodnią myślą festiwalu są emocje. Wiecie, co to są emocje? A to może wymieńcie parę emocji.
3: Radość.
2: Radość, co jeszcze? Agresja? Złość?
3: Płacz.
2: Płacz się bierze ze smutku często. Albo na
3: przykład... Radość.
2: Radość. Mogą być łzy radości. Można tak się śmiać, aż łzy pójdą. Jak myślicie, czy trudno jest narysować emocje?
3: Łatwo.
2: W zasadzie, żeby narysować emocje, wystarczy 3 razy dotknąć do kartki pisakiem. 2 razy dotknąć, raz dotknąć i przesunąć. Jeszcze nie wiadomo, co to jest. To mogą być 2 pchły widziane z daleka, ale umówmy się, że to są oczy. Jest to jakaś emocja na tej kartce? Nie bardzo, co? Takie oczy tylko patrzą. I ta ostatnia kreska...
3: A jakbyśmy to obrócili do góry nogami, to byśmy mieli smutek.
2: Jak uśmiech odwrócisz, to tak. Tylko mówię o tym, że oczy by nam się też odwróciły. Ale tak, już jest, jak byście nazwali te emocje?
3: Radość.
2: Radość. Kartka sobie patrzy i się uśmiecha. I teraz dorysujemy 2 kółeczka. Nie wiem, jak to nazwać, ale ona już zupełnie inaczej patrzy. Ale ogólnie radość, wesołość. Teraz patrzcie. Jak niewiele trzeba, teraz się jeszcze bardziej uśmiecha. Chociaż troszkę dziwnie, ale teraz... Nie bardzo wiadomo, o co jej chodzi. To jeszcze można narysować taką kreskę rozdzielającą górne i dolne uzębienie. Gdzieś jest taka...
0: Na twoim rysunku co?
4: Potwór, który się bał fali.
0: Potwory się boją w ogóle?
4: Są chyba takie, które się boją, a są takie, które się nie boją.
0: Trudno takiego potwora narysować?
4: Nie.
0: A pokażesz tego potwora? O, jaki śliczny! Słuchaj, w ogóle nie wygląda na groźnego. Ile on ma zębów? Ale ja mam wrażenie, że on się tak jednak trochę uśmiecha. Chociaż brwi wskazują na to, że to może być trochę inna mina.
4: Bo są duże oczy.
0: A takie duże oczy, co mogą nam pokazywać?
4: Że ktoś jest zaskoczony.
0: Jaką minę najłatwiej, a jaką najtrudniej narysować?
4: Najłatwiej to pewnie radość albo smutek, a najtrudniej... Nie wiem, obrzydzenie.
0: Mhm. Och... To chyba nie byłoby łatwe. A wy jesteście fankami też jakichś konkretnych książek albo autorów? Jakie książki są waszymi ulubionymi?
1: Moja ulubiona seria to Kroniki Archeo. Nie pamiętam, jak ma na imię ta autorka, ale nazwisko ma Stelmaszek.
0: Agnieszka.
1: Tak.
0: Pozdrawiamy Agnieszkę Stelmaszek. A pani? Ulubiona książka?
5: Maja i Leśna Przygoda.
0: A to jest już kilka części Mai, prawda? Nie tylko ta jedna. I chyba w amfiteatrze były czytane fragmenty Mai w ubiegłym roku. Ach, tak jak słyszę, spotykamy się w tym samym literackim miejscu. A warto przyjechać na taki festiwal do Rabki?
5: Tak.
0: A jakbyśmy miały wyjaśnić i zachęcić na przykład kogoś, kto jeszcze nigdy nie był w Rabce, żeby przyjechał za rok, to jak mogłybyśmy to zrobić? Co się tutaj dzieje w czasie festiwalu?
5: Mi się najbardziej podoba czytanie książek w parku.
0: W amfiteatrze, tak? Te wieczorne spotkania?
6: W parku na ławce.
0: Ach, i w parku na ławce, po prostu takie indywidualne czytanie książek. No macie rację, tu jest też czytelnia na polu i można sobie usiąść wygodnie na leżaku i poczytać.
6: Wybrać jakąś fajną książkę nową, tak? To jest najfajniejsze. I malowanie też było fajne na ścianie, nie?
0: A z jakimi książkami wracacie w tym roku? Kupiłyście sobie jakiś nowy tytuł?
6: Chcemy zobaczyć nowe wydawnictwa, nowe rzeczy, które się pojawiają, bo my czytamy bardzo dużo, ale nie pamiętamy autorów, korzystamy z biblioteki codziennie, więc tutaj też przychodzimy do biblioteki, do której mama kiedyś chodziła jako dziecko. A teraz

0: przywozić tu swoją córkę.
1: Cudnie. A córka ma już kartę biblioteczną? Masz czy jeszcze nie?
2: Mam, ale nie tutaj. Nie
1: do tej w innej bibliotece.
0: Mhm. Córka ma już złotą kartę biblioteczną.
1: O, no to pięknie. Ojej, ile trzeba przeczytać książek, żeby mieć złotą
0: 150.
1: kartę? 150! A jakie książki lubicie najbardziej? Albo jaką złowiłyście na tym festiwalu i nie możecie się doczekać, żeby ją przeczytać?
2: Gdzie jest babcia?
0: Idziemy sobie zaraz do amfiteatru, idziemy do parku poczytać książki, nie? I na lody do babci.
1: To ja wam życzę oczywiście, żebyście złapały tyle dobrego, ile tylko się da. No i mam nadzieję, że spotkamy się za rok na festiwalu.
0: My też mamy taką, mi się bardzo podoba ten pomysł festiwalu, bo to jest naprawdę cudowna inicjatywa.
1: Dobre miejsce.
0: Zachęcamy bardzo do przyjeżdżania do Rabki, bo to jest super miejsce do czytania książek. Jest zielono, pięknie, spokojnie i są super ludzie.
1: Zachęcała Teodozja i jej mama i zachęca Polskie Radio Dzieciom, które patronuje temu festiwalowi od wielu, wielu lat. Czyli do zobaczenia w lipcu 2027.

Wiem, że lubicie festiwale literackie i że czekacie na kolejne. Nie będziemy musieli długo czekać. W sierpniu piękne wydarzenie w Rzeszowie, czyli festiwal literacki Łączy nas bajka. To jest piękne, jak środowiska literackie łączą siły. Rabka przywitała Rzeszów w ostatnim tygodniu, no ale też widzę, że wielu autorów, którzy przyjechali do Rabki, także wybierze się do Rzeszowa. Proszę Państwa, jak jesteście zainteresowani tym festiwalem, o którym wspomniałam,

przypominam, to proszę zajrzeć do mediów społecznościowych Polskie Radio Dzieciom. Też patronuje i też się wybiera. I również będziemy przyglądać się minom Maćka Szymanowicza. Będzie Mateusz Świstak, który opowiada wspaniałe historie. Joanna Krzyżanek, to jest ta pani od Cecylki między innymi, ale też pani Aleksandra Michalska-Szwagierczak, która cudownie narysowała czarownicę z województwa świętokrzyskiego, opisane przez Wojciecha Widłaka, który także do Rzeszowa się wybiera. Kasia Jackowska, NMŁO i Mateusz Szemraj będą śpiewać, opowiadać, gawędzić, grać na różnych, nawet takich dziwacznych instrumentach. Więc zapiszcie sobie daty od 21. Ach nie, to troszkę wcześniej, przepraszam. To będzie już, proszę Państwa, 20 sierpnia, od 20 sierpnia, czyli od czwartku do niedzieli. Festiwal Łączy Nas Bajka, festiwal w Rzeszowie. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej, ale oczywiście w Polskim Radiu Dzieciom także będziemy o tym festiwalu przypominać. A wracając do naszego dzisiejszego tematu, czyli do świetlików, to takie niewielkie chrząszcze, bo chyba o tym nie powiedzieliśmy, które należą do bardzo licznej, bo liczącej około 2000 gatunków rodziny świetlikowatych. W Polsce możemy obserwować 3 gatunki, ale jak sama nazwa wskazuje, skoro świetlikowate, to wiele spośród nich ma zdolność do świecenia, czyli bioluminescencji. Dzisiaj już troszkę mówiliśmy o tym wspaniałym zjawisku, o tym, w co wyposażyła natura świecące istotki. A gdybyśmy spróbowali zmierzyć takiego świetlika, to wymiary wahają się od 1 cm dorosłe samce do 1,5, a nawet 2 cm dorosłe samice, czyli panie świetlikowe. Panowie mają dwie pary skrzydeł, wierzchnia twardsza służy za ochronę, a spodnia do latania. Panie z kolei nie mają skrzydeł i pewnie dlatego cały gatunek potocznie nazywany jest robaczkiem świętojańskim. Takie dorosłe świetliki żyją niestety krótko i nie pobierają żadnego pokarmu. Przede wszystkim ich celem jest rozmnażanie się, a składają od 50 do 100 jaj i konieczne jest do tego ciepłe, wilgotne środowisko, więc to nie jest przypadek, że świetliki pojawiają się w lipcu czy też pod koniec czerwca. Larwy wylęgają się po około 2-3 tygodniach i potrafią nawet przeżyć zimę, zapadając w hibernację. A przeżycie larw zależy oczywiście od wilgotności środowiska, bo tej wymagają do życia także ich ofiary, czyli ślimaki, proszę Państwa. Po przepoczwarzeniu się do formy dorosłej, świetliki się rozmnażają i żyją tylko kilka tygodni. Znacznie dłużej żyją larwy świetlików, bo nawet 3 lata i w tym czasie 3 lub 4 razy linieją, czyli zrzucają pancerz. Po co? Żeby dostosować go do rosnącego ciałka. Tak jak wspomniałam, larwy odżywiają się ślimakami, no i co ciekawe, przed spożyciem potrafią je paraliżować i to pozwala im upolować ofiarę nawet 200 razy większą od nich samych. Wyobrażacie sobie, jakie one są sprytne? Wstrzykują ślimakom taki toksyczny, brązowy płyn, który zawiera enzymy trawienne. O, przyroda radzi sobie po swojemu. A ta bioluminescencja u świetlików z kolei zachodzi podczas reakcji chemicznej, w której bierze udział taki specjalny pigment lucyferyna oraz lucyferaza, to jest taki enzym, bardzo trudne słowa nam się tutaj poplątały, a za odkrycie i nazwanie tych dwóch substancji odpowiada pewien francuski farmakolog, pan Raphael Dubois. To on zainspirował się łacińskim słowem lucifer, słowem, które pewnie dorośli będą zadziwieni, ale oznacza niosący światło. No i to, co fascynujące, to fakt, że świetliki potrafią dowolnie włączać i wyłączać światło. I nie powoduje ono rozgrzewania się ciał tych owadów.
tym samym. Znaczy przyroda nie jest niezwykła.

To był Joszko, Broda i Dzieci i piosenka Pigment. Będziemy słuchać tej piosenki od czasu do czasu w Polskim Radiu Dzieciom. Troszkę o niej zapomnieliśmy. Jak pojawi się następnym razem, to koniecznie wsłuchajcie się w słowa. 14 minut zostało do godziny 10. Czy wszystkie świetliki świętojańskie świecą? Odpowiedź, proszę Państwa, brzmi nie. Tylko samice i ich larwy posiadają w swoich odwłokach narząd świetlny, czyli mają takie świecące pupki. Znajdują się na spodzie odwłoka, w ostatnich trzech segmentach ciała.

półprzezroczysty pancerzyk w tym miejscu pozwala przenikać światłu. Gdyby ten pancerzyk nie był taki półprzezroczysty, no to tego światełka byśmy tak dobrze nie zobaczyli. Samice emitują zielonkawe światło tylko w krótkim okresie godowym, który u świetlików wypada właśnie w lipcu. No, a celem świecenia co takiego jest? No niestety nie chodzi o to, żebyśmy się zachwycali, my ludzie, świetlikami. Chodzi o to, żeby przyciągnąć miłość swojego życia, proszę Państwa. Samice wchodzą wtedy na drzewa i na różne obiekty i po prostu tak imponująco świecą. Także niedojrzałe samice, czyli larwy, które żyją na powierzchni ziemi, potrafią świecić. Jeśli chodzi o gody, to samice świetlików szukają terenów otwartych, na przykład skraje łąk, lasów, polany, takie miejsca, gdzie można je dostrzec. No i dzięki temu ich światełko jest widziane nawet z odległości kilkudziesięciu metrów. Siła takiego światła emitowanego jest różna. No oczywiście największe szanse na przyciągnięcie samców mają te najjaśniej świecące. Samica przeważnie świeci przez mniej więcej 2 godziny, no a potem, jeżeli znalazła miłość swojego życia, to schodzi i ukrywa się w ściółce, no i wraca następnej nocy. Świetliki świętojańskie, proszę Państwa, zapamiętajmy tę nazwę, ale też warto zapamiętać iskrzyki i świeciuchy, bo to też rodzina świetlikowatych. To są takie 3 gatunki, które żyją w Polsce, tak jak wspominałam. Można zobaczyć część tych istotek w czerwcu, ale przede wszystkim, jeżeli chcemy przyjrzeć się świetlikom uważnie, to trzeba ruszyć do lasu w lipcu. W Warszawie wiemy, że to jest Las Bielański, Las Kabacki. Ja podrzucam jeszcze Ochotnicę Górną. A jeżeli wy macie jakieś kierunki i miejsca, w których można świetliki zaobserwować, to jest ostatni dzwonek, proszę Państwa, żeby przekazać nam tę informację. A wszyscy są żądni takich informacji. 22 645 20 55 dzieci@polskieradio.pl. Czekamy.

Nadeszła chwila na podsumowanie naszego świetlikowego tematu, co nieco już wiemy na temat tych pięknych stworzonek, ich okresu godowego, tego jak wyglądają, dlaczego świecą, a dlaczego jest ich coraz mniej. No niestety, liczebność i bioróżnorodność owadów ogólnie spada, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Bardzo dużo mówi się o spadku liczebności owadów zapylających, między innymi. No i niestety dotyczy to wszystkich gatunków, a odpowiada za to wiele różnych czynników. Na przykład to, że siedliska ludzkie się zmieniają, ludzie są coraz bardziej ekspansywni, to znaczy, że budują swoje domy w miejscach, gdzie żyją zwierzęta, ale także zanieczyszczamy środowisko, no nie ma się czym chwalić. Też duże zanieczyszczenie światłem, którego jest bardzo, bardzo dużo. Szukaliście podczas tegorocznych wakacji takich miejsc, w których naprawdę można zobaczyć gwiazdy? Oj, trzeba daleko, daleko odjechać od miast, które emitują tyle światła sztucznego, żeby naprawdę zanurzyć się w przyrodzie, ale oczywiście tego Wam życzę. No, w przypadku świetlika świętojańskiego, jeżeli chodzi o spadek liczebności, to duże znaczenie ma to zanieczyszczenie światłem przede wszystkim, a przetrwanie tego owada zależy od tego, czy samce dostrzegą świecące samice, proszę Państwa. No jak jest tyle sztucznego światła, to jakże mają dostrzec? Także jak idziemy szukać świetlików, to bez latarek je poproszę. Takie jasne, sztuczne światła ludzkich siedzib skutecznie uniemożliwiają i utrudniają świetlikom odnalezienie się. Więc jeżeli chcemy spotkać świetliki, to najlepiej wybrać się w okolice jak najciemniejsze. No na pewno można korzystać z map ciemnego nieba. Są takie informacje w internecie i takie adresy, które warto śledzić. Tak jak wiem, niektórzy z Was interesują się burzami i też śledzą na przykład łowców burz, tak można śledzić mapy ciemnego nieba. Jest duża szansa, że właśnie w tych wskazanych miejscach świetliki zaobserwujemy. Ja jestem bardzo ciekawa, czy uda mi się w okolicach Olsztyna świetniki odnaleźć w tym roku. Będę próbowała, bo wybieram się na festiwal już w najbliższy weekend. To będzie ostatni weekend Międzynarodowego Festiwalu Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek, 21. edycja. Więc jeżeli macie taką przestrzeń i możliwości, żeby zobaczyć te ostatnie festiwalowe propozycje, to zachęcam, bo naprawdę warto. Od piątku do niedzieli, w piątek pierwszy spektakl o emocjach. Co to takiego? I co ciekawe, do Olsztyna przyjedzie Teatr Lalek Rapcio, w którym ostatnio gościliśmy na festiwalu. I to będzie spektakl w reżyserii Honoraty Mierzejewskiej Mikoszy. Potem uważajcie na tych dwoje. Propozycja z Włoch. Dostaliśmy odpowiedź z Wrocławia. Mappet Fatalista, jego Mappet Akademia Teatralna, filia w Białymstoku. No a w sobotę kolejne piękne spektakle. Audycja Kultura Nie Śpi z Olsztyna. W sobotę audycja specjalna, więc zapraszam nie tylko do słuchania, ale także do współtworzenia i do towarzyszenia mi w Olsztynie. Pięknie dziękuję za dzisiejszy poranek. Już za chwileczkę moje miejsce zajmie Justyna Majchrzak i zaprosi Was na audycję Pocztówka z wakacji, więc proszę potowarzyszyć Justynie i zachęcamy też do telefonowania i dzielenia się tym, co u Was słychać i jak wakacje Wam mijają. A my w poranku słyszymy się jutro punktualnie o godzinie 7:30. Pięknego dnia. Martyna Huderska, Ania Jączyk. Do usłyszenia.

0: nowego lata. Otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
1: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Zapraszam, Marta Powałowska.
2: Autopromocja.

0: To Maria Holka na powitanie, a to już na zegarze 3 minuty po godzinie 10.
1: Pocztówka z wakacji.
0: Witajcie w audycji, w której zapraszamy Was w różne miejsca i w Polsce, i na świecie. Dzisiaj też będziemy to tu, to tam, zupełnie tak samo jak ci wszyscy, którzy podróżują, bo wiadomo, wakacje, a mamy sam środek pięknego, chociaż dzisiaj niekoniecznie ciepłego i słonecznego lata, ale mamy sam środek wakacji, który spędza się oczywiście na walizkach, na plecakach albo z plecakami na ramionach. Czasami jakiś mały chlebak się zarzuca na ramię, a do tego chlebaka też wrzuca się wszystko to, co może się podczas wędrówek przydać. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, zapraszamy do godziny 12:00.

0: duch.
1: To była Alicja Janosz w audycji, która nazywa się...
2: Pocztówka z wakacji.
1: A zachęcamy w tej audycji Was do pisania albo do rysowania, jeśli ktoś jeszcze jest niepiśmienny, albo po prostu w czasie wakacji chce odpocząć od pisania, uważa, że jego ręka jest mocno zmęczona i w związku z tym może też pocztówkę narysować. Więc zachęcamy Was do przygotowywania takich pocztówek z wakacji, w których, z miejsc, w których spędzacie odpoczynek. Co ja mówię? Dzisiaj plącze mi się język, albo i jak to się mówi, plęzyk mi się jącze, żeby było jeszcze dokładniej. W każdym razie zachęcamy Was do wysyłania pocztówek z wakacji. To może być Wasza miejscowość, w której spędzacie część wakacji, albo może nawet całość wakacji będziecie spędzać u siebie. Tam też przecież można bardzo dobrze się bawić i miło spędzać czas, a może to być jakaś inna miejscowość wakacyjna. Może nawet zagraniczna, kto wie, to wtedy pocztówka będzie szła do nas troszkę dłużej, ale na pewno jak dotrze, to bardzo, bardzo nas ucieszy, a potem zostanie wyeksponowana na naszej wystawce. Mamy tutaj dużo ścian, do których można poprzypinać takie pocztówki. Oczywiście też będziemy je czytać, oczywiście też będziemy opowiadać o tych kartkach pocztowych, które do nas dotrą. A dokąd my dzisiaj zajrzymy? Zajrzymy dzisiaj na przykład do Szczecina. A dokładniej do...
3: Jeśli miałbym pokazać komuś coś we Szczecinie, to prawdopodobnie to by było Muzeum Techniki Komunikacji.
1: To dla tych wszystkich, którzy lubią pojazdy i te szynowe, i pojazdy kołowe. Mateusz opowie o tym, co można zobaczyć w tym Muzeum Techniki Komunikacji. Będziemy też w zamku, w którym straszy. A co? Tak o tej porze postraszymy Was troszeczkę pewną damą, która mieszka na zamku niedaleko Poznania. Co prawda wieczory poniedziałkowe spędzamy w towarzystwie duchów, ale myślę, że przedpołudnie wtorkowe i takie planowanie wyjazdów też jest dobrą okazją do tego, żeby zajrzeć do pewnego zamku, w którym straszy. Może tam zajrzycie, a może zajrzycie do jakiegoś innego strasznego miejsca w Polsce, bo takich nawiedzonych miejsc w naszym kraju jest całkiem sporo.

Pocztówka z wakacji, nasza wakacyjna propozycja wtorkowa od 10 do 12 jesteśmy z wami przez całe lato i gramy, i śpiewamy, i czekamy na pocztówki z wakacji, to już mówiłam. A przed chwilą wujek Skarpetka, mistrz gry na ukulele. Ukulele to mała gitarka, która nazywa się tak po hawajsku ukulele, co znaczy skacząca pchła, bo po pierwsze nieduży jest to instrument, a po drugie no można na tych strunach ukulelowych zagrać na przykład różne skoczne jak pchła melodyjki, które mogą wam towarzyszyć przez całe wakacje. A to mały instrument, o czym już mówiłam, więc idealnie da się go spakować na przykład do plecaka. Oczywiście dobrze byłoby takie ukulele najpierw czymś owinąć, żeby nam się nie uszkodziło podczas podróży, ale jakiś ciepły sweter na wakacje się przyda, no bo wiadomo, że pogoda jaka jest, każdy może sprawdzić. Za oknami w tej chwili w Warszawie mrzawka, było deszczowo, teraz jest deszczowo i będzie też prawdopodobnie jeszcze deszczowo w ciągu dnia. Wilgoć, wilgoć, wilgoć i chłód. Temperatura spadła o dobrych kilka stopni. No było 30, a jest 18 może nawet 16 gdzieniegdzie w tej chwili pokazują termometry, więc taki ciepły sweter dobrze do plecaka albo do walizki wrzucić, więc jakby ktoś chciał owinąć ukulele w coś grubszego, to sweter będzie pod ręką. A może jakiś inny instrument zabieracie też na wakacje? Może niekoniecznie ukulele? Może na przykład ktoś z was chodzi do szkoły muzycznej? A jak wiadomo, no wakacje od instrumentu pewnie są, ale nie za długie, żeby ręka nie wyszła z wprawy, żeby nam nuty nie pouciekały z głowy. Podróżujecie z jakimś instrumentem? Jeśli tak, to dajcie znać. 226452055 to jest numer telefonu. Można też do nas pisać. Mamy taki adres mailowy, który jest aktualny zawsze, a teraz w sprawie instrumentu, z którym podróżujecie na wakacje. dzieci@polskieradio.pl. Czekamy na telefony, czekamy na informacje, no i czekamy na pocztówki z wakacji.

0: Polski.
1: Krążymy dzisiaj po Polsce, no w świat czy nas porwie, nie wiem, zobaczymy. Może Ignacy nas gdzieś w świat zabierze. Cześć Ignacy, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Gdzie spędzasz wakacje? Opowiadaj.
2: Będę w Fidesz.
1: Gdzie?
2: Fidesz.
1: A co to takiego?
2: Miasto takie małe w Hiszpanii.
1: W Hiszpanii, a, czyli jedziesz daleko. No mówiłam, że wątek obcojęzyczny i zagraniczny się u nas też ma szansę pojawić. Wiesz, jak się przywitać po hiszpańsku?
2: Hola.
1: Bardzo dobrze, oczywiście hola, można powiedzieć. I niekoniecznie do kogoś, kto ma na imię Ola. Chociaż jakbyśmy spotkali jakąś Olę na wakacjach i chcieli jej powiedzieć cześć Ola po hiszpańsku, to jakbyśmy to powiedzieli?
2: Ola.
1: Ola, ola. Ola, ola. Tak byśmy mogli powiedzieć. A ja tobie mówię w takim razie po hiszpańsku Ola Ignacy. Ola. Można odpowiedzieć.
2: Ola.
1: Właśnie. Ignacy, dzwonisz do nas w związku z instrumentem muzycznym. Pytałam, jaki instrument muzyczny zabieracie na wakacje, czy podróżujecie z jakimś instrumentem i na to odezwałeś się do nas ty, żeby opowiedzieć o czym?
2: O wiolonczeli.
1: Wiolonczela to jest duży instrument.
2: Tak, ale ja mam małą wiolonczelę, no bo taką... Dla dzieci na razie. No i ona nie jest moja, tylko że ona jest bardziej, ona jest mojej nauczycielki, która jest moją nauczycielką od wielu teraz przed szkołą, no i
1: rozumiem. No tak, wypożyczona wiolonczela, bo ty, Ignacy, rośniesz, prawda?
2: No.
1: I za chwileczkę okaże...
2: Ale będę miał też swoją wiolonczelę.
1: No. Domyślam się, ale pewnie jak będziesz trochę większy, wyższy i może to już będzie taka ta właściwa wiolonczela, docelowa, taka właściwych rozmiarów, to mam na myśli.
2: No to będzie duża wiolonczela.
1: Duża wiolonczela, tak. A ta, którą masz, sięga ci dokąd? Do ramienia, do ucha? Jakby się koło siebie postawił, to jak ona jest duża?
2: No nad głowę, jak na niej gram.
1: Jak siedzisz, prawda? Bo gra się na wiolonczeli na siedząco.
2: No.
1: A jakbyś stanął obok swojej wiolonczeli, to jak myślisz, jaka ona będzie wysoka? Próbowałeś tak
2: myślę,
1: kiedyś?
2: Myślę, że jakoś jakoś powyżej mojego karka.
1: Czyli tak mniej więcej do brody albo do ucha, prawda? Sięga swoim gryfem, czy jak to tam się nazywa, nie wiem.
2: Wiem, ale do końca karka z nóżką, a bez

0: Nóżki to nie wiem.
1: Aha, no tak, bo ona jeszcze nóżkę ma. Czyli duży instrument. I jak ty ją wozisz ze sobą, Ignacy? Jak się wozi wiolonczelę? Taki duży, elegancki, drewniany instrument.
0: No jest taki specjalny futerał, ale ja jeszcze go nie mam. Ale w Hiszpanii na 2 tygodnie pożyczę go sobie od Ludnika w Hiszpanii.
1: Czyli wiolonczela pojedzie z tobą na zagraniczne wakacje?
0: No nie pojedzie ze mną, tylko zostanie w domu, a wiolonczela u Ludnika w Hiszpanii to nie będzie moja wiolonczela, tylko to będzie wiolonczela tam, w Hiszpanii.
1: Już rozumiem, będziesz wypożyczał wiolonczelę na miejscu. A kim jest lutnik? Kto to taki?
0: Ten, który naprawia wiolonczelę.
1: I instrumenty smyczkowe w ogóle, prawda? No. Lutnicy to jest taki piękny zawód. Niewiele osób wykonuje ten zawód. Trzeba się długo uczyć, trzeba się wiele nauczyć, żeby pracować w pracowni lutniczej i żeby albo wykonywać takie instrumenty, jakie instrumenty się wykonuje w takim razie w pracowni lutniczej i naprawia, Ignacy?
0: No, myślę, że wiolonczele, skrzypce, to chyba tam, ale i myślę, że jest altówka, bo ma na smyczek, ma strunę.
1: Tak, ja też myślę, że i skrzypce, i altówki, i wiolonczele się wytwarza w pracowniach.
0: I kontrabasy.
1: I kontrabasy, oczywiście. I naprawia się też tamte sprzęty. Jak ktoś ma problem ze swoimi skrzypcami albo wiolonczelą, to może zgłosić się do lutnika. I jak widać, lutnik też może pomóc w wypożyczeniu takiego instrumentu muzycznego. Nie ma wakacji od wiolonczeli, prawda?
0: Mhm.
1: Nie ma. A jakbyś miał taką przerwę dłuższą, na przykład 2-tygodniową od wiolonczeli, no to...
0: Chyba nawet taką miałem.
1: No i jak wtedy się wraca do takiej gry na instrumencie?
0: Jakiegoś tam dnia po prostu.
1: Ale jest trochę trudniej pewnie, prawda?
0: No tak myślę.
1: Czyli ty jesteś uczniem szkoły muzycznej, czy uczysz się prywatnie? Masz nauczyciela, u którego pobierasz...
0: Prywatnie się na razie uczę u mojego nauczyciela, ale on też jest... nauczycielem w szkole, ale to jest wiolonczelistka, więc z wiolonczelistką nauczycielką w szkole. No i jest też nauczycielką taką prywatną. Mhm. Nie ma jeszcze zajęcia z fizyki.
1: Bardzo cieszy mnie to, że tak jesteś przywiązany do tego swojego instrumentu, Mateuszu. A czy ty będziesz też, tak jak twoja nauczycielka jest wiolonczelistką, tak chciałbyś być wiolonczelistą w przyszłości?
0: Chcę być wiolonczelistą.
1: No to ja trzymam kciuki w takim razie. Trzymam kciuki też za te wakacje z wiolonczelą. Ile godzin trzeba ćwiczyć dziennie, żeby nie wyjść z wprawy i żeby rozwijać te swoje umiejętności muzyczne?
0: Ja nie wiem, ale moja lekcja miała się zaczynać o 17, ale nie u Kasi, czyli mojej nauczycielki, tylko w domu, tak zrobiłam sobie. No ale tak naprawdę czasami to wychodzi o 20 albo o 18, no. Albo troszeczkę.
1: Czyli godzinę, dwie, czasami dłużej nawet pewnie trzeba ćwiczyć, ale jak ktoś to lubi i jak mu sprawia przyjemność taka gra na instrumencie, nawet jeżeli są to ćwiczenia, wiadomo, jeden utwór, drugi utwór trzeba powtarzać, trzeba robić jakieś pewnie wprawki, nie wiem, nigdy nie grałam na wiolonczeli ani na żadnym innym instrumencie poza cymbałkami, To pewnie trzeba na to poświęcić dość dużo czasu, ale jak sprawia ci to radość, to najważniejsze. Ignacy, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i życzymy wspaniałych wakacji. Jak wrócisz już z tych hiszpańskich miejsc, to daj znać i opowiedz nam, jak było, dobrze?
0: Dobrze.
1: Pozdrawiamy cię serdecznie. No i teraz będzie piosenka taka,

0: Musicie wiedzieć, że przyjeżdżają do nas słuchacze z różnych części Polski i przypomnę, że nasze drzwi są dla was otwarte. Jeżeli tylko macie po drodze na przykład Warszawę i chcielibyście do nas zajrzeć, to zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie. Ostatnio na przykład zajrzał do nas słuchacz, który na co dzień mieszka w Szczecinie, a na imię ma ten słuchacz Mateusz.
1: Przyjechałem ze Szczecina i jeśli miałbym pokazać komuś coś we Szczecinie, to prawdopodobnie to by było Muzeum Techniki Komunikacji i Teatr Lalek Pleciuga.
0: A co tam w Muzeum Techniki Komunikacji można oglądać?
1: Wiele różnych polskich samochodów, które nigdy nie ujrzały świata codziennego. Prototypy, które nigdy nie były widziane poza Szczecinem. I auta, które były produkowane w zachodniopomorskim, dosłownie 5 minut od tego muzeum.
0: Co to za auta?
1: Stałe. Jeszcze zbudowane podczas czasów niemieckich, ale były budowane tam we Szczecinie.
0: Eleganckie, piękne, ładne, jak one
1: tak,
0: wyglądały?
1: To akurat to były auta klasy średniej lub wyższej.
0: Jak one wyglądały? To były auta osobowe oczywiście.
1: To były auta osobowe, ale niektóre modele mają 70 lat. Więc to są auta nie takie, które wyglądają jak dzisiaj, tylko to jest zupełnie inna technika.
0: A w tym muzeum można zobaczyć też autobusy albo tramwaje?
1: Mamy bardzo dużą kolekcję tramwajów, dlatego że to jest zajezdnia tramwajowa. Cały budynek się mieści w niej. I też mamy dużo autobusów, które jeździły po ulicach Szczecina i wiele aut, które po prostu były w czasach PRL-u.
0: Ogórki, takie autobusy też tam można zobaczyć?
1: Tak, mamy nawet piękne, bardzo piękne modele.
0: Mateusz zabrał nas do Szczecina i to w Muzeum Techniki Komunikacji w Szczecinie. No to co? To widzimy się w Szczecinie kiedyś.
1: Widzimy się w Szczecinie.

0: wakacji.
1: Właśnie tak nazywa się wakacyjna audycja, która pojawia się w każdy wtorek między godziną 10 a 12 i w której to audycji zabieramy Was do różnych miejsc i w Polsce, i na świecie. I mam nadzieję, że Wy też będziecie dzielić się swoimi wrażeniami z wakacji, przesyłając do nas pocztówki z wakacji właśnie. Zapraszamy Was do tego bardzo, bardzo serdecznie. Za chwileczkę podam nasz adres, żeby każdy wiedział, gdzie jesteśmy, gdzie nas można znaleźć, gdzie nas można odwiedzić i dokąd można przysłać taką kartkę pocztową. Jak nie kupioną, to może własnoręcznie zrobioną. Co wy na to?
0: Ja bardzo często na wakacjach wysyłam pocztówki albo daję. Tata często wyjeżdża w delegację albo tak służbowo. No i przywiezie nam pocztówki z tej delegacji, no i potem one wiszą na lodówce.
2: Jak byliśmy w średniakach przed starszakami, to wtedy pani powiedziała, że dzisiaj będziemy robić pocztówki dla dziadka. Ja zrobiłam swoją, Marika swoją i byliśmy przed tą klatką, tam co się wychodzi. Widać tam skrzynkę na listy i to wysyłaliśmy i rysunki rysowaliśmy. Bardzo fajne pocztówki. Dziewczkowie byli bardzo zadowoleni z naszych pocztówek.
1: No nie dziwię się, my też będziemy bardzo zadowoleni i z tych pocztówek, które własnoręcznie zaprojektujecie i wykonacie, a wystarczy do tego kartonik albo grubsza kartka papieru, albo takie pocztówki, które można znaleźć na jakiejś poczcie, też można do nas przysłać. Uwaga, uwaga, obiecałam, że podam nasz adres, żeby nikt się nie pomylił i żeby nie listonosz nie miał takiego znaku zapytania w głowie, kiedy będzie sprawdzał, dokąd dostarczyć tę kartkę pocztową. Uwaga, Polskie Radio Dzieciom, tak się nazywamy i wy dobrze o tym wiecie. A gdzie mieszkamy? Przy Alei Niepodległości 77/85. I jeszcze zawsze przyda się kod pocztowy, nie ten miauczący, tylko taki specjalny kod, po którym państwo pracujący na poczcie, pocztmist

zawsze wiedzą doskonale, dokąd dostarczyć dokładnie w jakimś mieście tę pocztówkę. 00977 Warszawa. Taki jest dokładny adres do Polskiego Radia Dzieciom, więc gdyby ktoś miał ochotę do nas napisać skądkolwiek albo ze swojej miejscowości, to bardzo prosimy o takie pocztówki. My też mamy miejsce, może nie na lodówce, bo lodówki u nas nie ma, ale na ścianach jest dużo miejsca na przypinanie tych pocztówek z wakacji. Mam nadzieję, że przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli przed wrześniem, tutaj zawisną takie całe girlandy z tych pocztówek i na każdej będzie jakiś inny widoczek. A to nadmorski, a to górski, a to miejski, a to podmiejski, a może na jakiejś kartce pocztowej będzie jeszcze coś innego, na przykład lokomotywa albo końska głowa. Może być taki portret konia. Ja kiedyś kolekcjonowałam pocztówki i jednym z moich ulubionych tematów na pocztówkach były właśnie konie. Może gdzieś taką karteczkę też można dostać i do nas ją przysłać. Czekamy i zachęcamy.

wypracowania. Dużo czytałem, dużo ćwiczyłem, by mieć do tego wiedzę i siłę. Teraz więc w lesie stukam i stukam.

0: Może i wy znacie jakieś takie duchy, łakomczuchy, stwory, głodomory, może nawet buszują w waszym domu po kryjomu, zwłaszcza późnym wieczorem albo w środku nocy. Można je złapać w okolicach lodówki, skąd wyjadają różne przysmaki. Może znacie takie duchy. A u nas teraz będzie mowa o zupełnie innych duchach. Przedpołudnie wtorkowe, więc myślę, że czujecie się bezpiecznie i nawet jeżeli teraz zaserwujemy wam takie krótkie opowieści o różnych duchach z różnych miejsc w Polsce, to nikt nie będzie odczuwał lęku. A chciałam w szczególności zająć się damami. Może słyszeliście, że są miejsca w Polsce, po których, zwłaszcza nocą, w okolicach północy, krążą białe damy. Słyszeliście o takich postaciach? No właśnie, jak te białe damy wyglądają, o to zapytałam panią Bognę Wernichowską, która zna się na różnych historycznych sprawach i na różnych, także o duchach, historiach się zna.
1: Cóż, ci, którzy je spotykali, twierdzą, że były to postacie kobiece w długich, powłóczystych szatach, jak gdyby utkane z mgły. Chociaż Anglicy mają w swoich zamkach białe damy, nie tylko w białych, ale również w błękitnych, czerwonych, brunatnych, a nawet zielonych szatach.
0: Biała dama na błękitno, to ładne. Albo biała dama w szmaragdowo-zielonej sukni, pięknie. Natomiast w jednym z polskich zamków mieszka biała dama i ona rzeczywiście jest biała, jak się spojrzy na portret, wielki portret, który wisi w tym zamku, to przekonacie się, że suknia jest biała i fryzura jest biała. Kto wie, może peruka jest. Kiedyś były modne takie duże peruki, najczęściej właśnie pudrowane biało. W związku z tym nawet rudawe czy złociste włosy wydawały się śnieżno-białe. I kim jest ta najsłynniejsza biała dama?
1: Najsłynniejsza polska biała dama ma jak najbardziej swoje nazwisko, metrykę. Teofila z Działyńskich, Primowoto Potulicka, Sekundowoto Szołtrska to słynna biała dama z zamku w Kurniku pod Poznaniem. Warto tam wybrać się w czasie wakacji, gdyż jest to bardzo piękna i malownicza budowla w ogromnym parku. A jeżeli ktoś będzie miał szczęście, to może na korytarzach pierwszego piętra albo w zamkowym ogrodzie, oczywiście wieczorem, spotka kobietę w białych szatach, a jeżeli jej nawet nie spotka, to może obejrzeć jej portret wiszący w galerii zamkowej. Młoda kobieta w peruce białej, tak jak noszono się w XVIII stuleciu i w białej krynolinie. Podobno usiłowała odzyskać skarby znajdujące się w piwnicach zrujnowanych.

zameczku na terenie jej dóbr. Skarbów tych według legendy strzegły jakoby złe duchy, a można było wejść w ich posiadanie, jeżeli ksiądz z majątku odprawił odpowiednie rytuały religijne, rodzaj egzorcyzmów, ale musiał pamiętać, że nie wolno mu było się pomylić w żadnej formułce, w żadnej modlitwie czy

0: pokonać moce pilnujące tegoż skarbu i za każdym razem coś było nie tak. Albo gasły świece, albo też mylił kolejność modlitw. W każdym bądź razie, że skarby spoczywają tam do dziś. A pani Teofila, która po dość długim życiu odeszła w zaświaty, pojawia się w dawnej rezydencji rodu, z którego wyszła, czyli rodu Działyńskich, jako biała dama.
1: Pani Bogna Wernichowska zabrała nas na zamek w Kórniku pod Poznaniem, po którym nocami krąży biała dama. Nie takie historie usłyszycie w audycji Wakacje z duchami, która w Polskim Radiu Dzieciom jest w każdy poniedziałek między godziną 18 a 20. A teraz pocztówka z wakacji do godziny 12.

0: To Małgorzata Ostrowska, a to Polskie Radio Dzieciom. Tak gra i audycja Pocztówka z wakacji. Po godzinie 11 będzie u nas gość i zabierzemy was do bardzo ciekawego rejonu Polski, albo nawet regionu Polski, takiego regionu, w którym mówi się w języku własnym. Owszem, po polsku, ale też mieszkańcy tamtych terenów mają swój własny język. Trudno go zrozumieć chwilami.
1: Pragnę przedstawić

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: A na zegarze już minuta po godzinie 11. To my...
3: Pocztówka z wakacji.
2: Audycja, w której zachęcamy was do pisania kartek pocztowych z wakacji. Do bliskich, do rodziców, jeśli jesteście na koloniach, do dziadków, jeśli się dawno z nimi nie widzieliście, albo chcecie ich poinformować, gdzie jesteście i jak się bawicie. Do nas też można taką karteczkę wysłać. Zachęcamy, zapraszamy. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak.

0: Obiecałam, że w studiu po godzinie 11 pojawi się gość i gość właśnie zasiadł na fotelu. Wygodnie ci?
1: Tak, ja się tutaj jeszcze tak pomoszczę. Jest mi bardzo wygodnie. Dzień dobry.
0: Umość się wygodnie. Dzień dobry. A tym gościem jest, uwaga, uwaga, już cię przedstawiam tak jak trzeba, Martyna Skibińska, autorka książek, a wśród tych książek, ta, którą trzymam w ręku, jest pozycja zatytułowana Gwarno, o językach i gwarach w Polsce. I dzisiaj właśnie się do takiego regionu w Polsce wybierzemy, w którym mówi się troszkę niezwykłym językiem. Byłaś tam pewnie wielokrotnie, prawda?
1: Kilka razy z zachwytem. Nie tylko dla języka, ale też no jestem wielbicielką haftu kaszubskiego. On jest wyjątkowy, w Polsce nie ma żadnego haftu, który by go przypominał, a wiele wzorów nawiązuje do siebie. A ten jest taki wyjątkowy. Jest tam tak dużo niebieskiego. Bardzo lubię niebieski.
0: Ciekawe, dlaczego ten niebieski króluje w hafcie kaszubskim. Może ze względu na bliskość morza?
1: No może. Właśnie się wydarło do tego haftu.
0: Na morze mówią zresztą Kaszubi też po swojemu. Mówią muerze. Jakoś tak.
1: Chyba tak. Ja nie umiem wymawiać słów, które znam, ale tak, to chyba jest młerze.
0: Mm-hmm. Dzisiaj będziemy gościć na Kaszubach, wśród lasów pełnych grzybów, nad jeziorami pełnymi ryb, no i wśród takich tabliczek z różnymi dziwnymi nazwami miejscowości. Ja sobie wyszukałam takie nazwy, które szczególnie pobudzają wyobraźnię, mm-hmm. na przykład w Dzydze Kiszewskie.
1: Wycytuję piękną nazwą. Na Kaszubach jest mnóstwo nazw, które mają swoje odpowiedniki i w języku polskim, i w języku kaszubskim. I no, łatwiej jest nam chyba tym osobom, które nigdy kaszubskiego się nie uczyły, używać tych
0: naszych
1: polskich wersji nazw, ale... Ale te kaszubskie są piękne też dlatego, że pojawiają się w nim litery, których nie ma w języku polskim. I to one chyba stanowią taką największą zagadkę. Zupełnie inne końcówki, kropki, daszki, falki nad samogłoskami. To jest piękne, te falki zwłaszcza.
0: Tak, to prawda. I rzeczywiście, słuchajcie, jak będziecie albo jak byliście na Kaszubach, to może zwróciliście uwagę, że jak tam są na przykład nazwy ulic albo urząd mm-hmm. pocztowy, mm-hmm. albo jakiś urząd gminny, albo dom kultury w jakiejś miejscowości, to właśnie są najczęściej dwie tabliczki.
1: Jo.
0: Potwierdziła Martyna Skibińska.

0: Potwierdziłam, tak.
1: Właśnie, i to jo też tam można usłyszeć. Mhm. Jak się zapyta kogoś z Kaszubów na miejscu o cokolwiek, to albo odpowiedzą jo, albo nie, to chyba nie.
0: Chyba nie, ale ja myślę, że odpowiedzą raczej jo, bo są te osoby, które spotkałam na Kaszubach, były zawsze bardzo serdeczne i opiekuńcze w stosunku do przybyszów i z radością dzieliły się swoją historią, bo to jest też taka szczególna historia, że język kaszubski był, nadal jest językiem zagrożonym.
1: Co to znaczy?
0: Czy językiem, który znikał, zanikał, a język kaszubski to jest ogromne bogactwo. Kilkadziesiąt lat temu istniał chyba w 70 paru odmianach, teraz tych odmian jest chyba 36 nadal istniejących na niewielkim relatywnie terenie, w okolicach Gdańska, na Pomorzu Gdańskim, tak się historycznie chyba nazywał ten region, ale... No tak to jest, że tak to było, bo właśnie zaszła ogromna zmiana, tak samo jak z innymi językami w Polsce i z gwarami, odmianami języka polskiego w Polsce, że entuzjaści, wielbiciele tego języka, osoby, zwłaszcza w młodszych pokoleniach, postanowiły zawrócić ten język nad krawędzi i go uratować i no, wspólnym, ogromnym wysiłkiem udało się go wprowadzić do szkół. Przede wszystkim udało się mu nadać status języka, co oznaczało, że jako język będzie chroniony już w ogóle przez nas wszystkich, przez całe państwo. Ale oczywiście największy udział w tym mają Kaszubi, którzy uczą się go, zdają z niego nawet egzaminy na maturze, czyli to jest taki egzamin, który zdajemy pod koniec szkoły średniej.
1: I można właśnie zdawać egzamin w języku kaszubskim, mm-hmm. czy z języka mm-hmm. kaszubskiego. Są też stacje radiowe nadające mm-hmm. w języku kaszubskim. Uwaga, uwaga! Też są przekłady literatury polskiej i zagranicznej na język kaszubski. Ja mam tutaj taką książkę, którą napisał kiedyś dawno temu Adam Mickiewicz. Do dzisiaj czytamy to dzieło i ono jest też przełożone na język kaszubski. I to jest, zobacz, książka. Tak. Taka prawdziwa, z okładką, z ilustracjami, a tymi ilustracjami jest to, o czym ty wspomniałaś. Haft kaszubski tutaj mhm. się pojawia. Na zaznaczenie każdej kolejnej księgi jest właśnie piękny, niekolorowy niestety, czarno-biały, ale wzór haftu kaszubskiego z tymi kwiatami niebieskimi, o których mówiła Martyna Skibińska. Także i książki się wydaje po kaszubsku.
0: Tak, mało tego. Wydaje mi się, że pojawiają się też gry komputerowe. Coraz więcej powstaje też wspaniałej muzyki śpiewanej i takiej popularnej, ale też byłam na koncercie pieśni kaszubskich w Teatrze Narodowym w Warszawie. Byłam absolutnie urzeczona, to było wspaniałe przedstawienie. Bardzo się cieszę, że kaszubszczyzna wpycha się wszędzie, nie daje o sobie zapomnieć, nigdzie nie jest już tylko ograniczona do rejonu Kaszub.
1: To może posłuchajmy w takim razie jednej z najsłynniejszych mm-hmm. piosenek w języku mm-hmm. kaszubskim. Znasz ją pewnie.
0: Super. Czy to będzie...
1: Tak.
0: Wspaniale.
1: To będzie alfabet kaszubski. Mm-hmm. Tak to się nazywa w tłumaczeniu na język polski. A jak brzmi język kaszubski? Posłuchajcie.

0: Piosenka w języku kaszubskim, chyba najbardziej znana piosenka, której towarzyszy często taka tablica z tymi przedmiotami.
1: Tak, ona jest koniecznym uzupełnieniem właściwie tej pieśni.
0: To jest alfabet kaszubski.
1: Ktoś ilustrowany.
0: Ilustrowany, właśnie. Można go zobaczyć na przykład w jakichś muzeach albo w szkołach na Kaszubach, jak się tam wybierzecie. A w naszym studiu Martyna Skibińska, autorka książki Gwarno o językach i gwarach w Polsce, w której poświęciłaś też rozdział, no jakżeby inaczej, językowi kaszubskiemu.
1: No, z dużą radością, z dużą radością. Pisanie tej książki było wspaniałą okazją, żeby się dowiedzieć więcej o sposobach, mówienia czy używania języka polskiego przez nas, ale też, a nawet przede wszystkim, żeby się dowiedzieć o językach, których mówimy w Polsce i o takich językach, które niestety zanikają, więc bardzo proszę, starajcie się nauczyć słów choćby po jednym, w języku kaszubskim, śląskim, może po wilamowsku będziecie chcieli mówić. To jest piękna, wspaniała zabawa. Można w ten sposób też przyczynić się do ratowania języka.
0: Tak, ja mam rodzinę w Gdańsku i jak jeździłam na wakacje do mojej gdańskiej odnogi rodzinnej, to tam bardzo często słyszałam właśnie o na przykład słowie muerze właśnie. Mój wujek uczył mnie, że po kaszubsku muerze oznacza morze. I pamiętam, że też było jeszcze jedno słowo, którego się nauczyłam. Pomeranka.
1: Co to jest pomeranka?
0: Kaczka. To jest kaczka. To jest kaczka kaszubska. Pomeranka.
1: I też śliczne słowo.
0: Prawda? I jeszcze pamiętam, że mówiono mi, że jeżeli zajadać się truskawkami, to kaszubską odmianą, że na Kaszubach mają wspaniałe truskawki, uprawiają wspaniałe truskawki i że tam jest jakaś taka właśnie specjalna truskawka z Kaszub. Więc jak ktoś będzie teraz w tym czasie jeszcze na Kaszubach, na wakacjach, to sprawdźcie, czy nie...
1: Czy jeszcze nie zostały ostatnie kaszubskie truskawki.
0: Do zajadania się pysznego. Martyno, jak słuchałyśmy tej piosenki kaszubskiej nuty, to czy udało ci się tam wychwycić jakieś słowa, które pojawiły się też w tym rozdziale o języku kaszubskim w twojej książce?
1: W tej książce pojawia się nawet cytat z tej piosenki. Niestety bardzo żałuję, bo takim pierwotnym zamierzeniem było to, żeby w książce znalazły się też kody QR, żeby odsyłające do strony, z której można by odsłuchać na przykład albo tej piosenki, albo jakiegoś dialogu w języku, albo jakiejś opowieści. Bo to jest trudne, jak tak patrzę na sam tekst, ja nie potrafiłabym go, nie miałabym, znaczy przeczytałabym go, ale z pewnością...
0: Nieśmiałością.
1: No, czułabym, że popełniam mnóstwo błędów. Tam jest takie słówko kwejne i ono chyba oznacza tylne koło od wozu. Mam nadzieję, że to oznacza, bo tak mi się wydaje, ale jednym z moich ulubionych słów po kaszubsku to jest słowo kwejne.
0: Czyli?
1: Bardzo typowe dla Kaszub. Sosny.
0: Sosny.
1: Ja kocham sosny. Uwielbiam zapach drzew, takiego lasu sosnowego w słoneczny dzień, kiedy no to jest takie wybrzeże pachnące żywicą.
0: Tak, to prawda. I całkiem przyjemnie nawet się chodzi po takiej ściółce z igieł sosnowych.
1: Tak.
0: W ciepły letni dzień, jak się zdejmie sandałki na chwileczkę i stanie się bosą stopą na tylko trzeba uważać na szyszki.
1: No szyszki są trochę tak jak klocki Lego, potrafią być bolesne. To jest taka leśna niespodzianka, ale rzeczywiście taki dywan z czystych igieł sosnowych, to jest bardzo przyjemne doświadczenie, tak sobie boso pochodzić po nim.
0: Ja też lubię i rzeczywiście na Kaszubach dużo tych sosnowych

0: owych borów i w ogóle iglastych borów zobaczycie. No i te przepiękne jeziora. No i dźwięki języka, którego możecie posłuchać, kiedy jest się tam na wakacjach. Czasami aż trudno zrozumieć, co takiego między sobą Kaszubi mówią, prawda?
1: Tak, to jest taki język sekretny trochę, taki język tajemnicy, więc też warto się nauczyć kilku słów, żeby chociaż się zorientować może, o czym jest rozmowa. No nie musi to być łatwe, bo staje się, że ja mogę coś oszukiwać, ale wydaje mi się, że taki tradycyjny słownik języka kaszubskiego obejmuje no co najmniej 65 tysięcy wpisów leksykalnych, więc naprawdę 65 tysięcy słów. Ale jeśli nauczymy się 5, 10 takich najczęściej używanych, to już nam na pewno będzie łatwiej.
0: Na pewno. I myślę, że świetnym miejscem do uczenia się języka jest na przykład jakaś knajpka, albo restauracyjka, albo lokal gastronomiczny. Po pierwsze dostajemy kartę menu, kartę dań, w której język, obok języka polskiego pojawiają się też nazwy w tym języku, z miejsca, w którym jesteśmy, czyli na przykład w języku kaszubskim. Po drugie, jestem przekonana, że obsługa w takiej restauracji bardzo chętnie nam podpowie, jak co się nazywa i co czym jest. Potwierdziła Martyna, a ja teraz może zaproszę wszystkich, ciebie też Martyno, na coś pysznego z kuchni kaszubskiej. Co ty na to?
1: Dziękuję bardzo.
2: Z pewnością można próbować zjeść na przykład na śniadanie. Bardzo dobra jest prażnica z peperleśkami, czyli jajecznica z kurkami. Jeżeli chodzi o jakieś inne dania takie bardzo tradycyjne i dobre, które można spotkać w restauracjach i których warto spróbować, no to na pewno frikase. To jest kurczak taki na biało, w białym sosie z ryżem, rodzynkami, agrestem, ewentualnie innymi jakimiś dodatkami, ewentualnie jabłko się do tego dodaje. No to jest takie danie, które faktycznie na Kaszubach ma taką formę dania wręcz świątecznego. Serwuje się je przy różnych uroczystościach.
0: Czyli w najbliższą niedzielę będzie się można zajadać tym kurczakiem w białym sosie. A praźnica z feferleśka... Praźnica z feferleśkami, czyli jajecznica z kurkami, to tak na co dzień.
1: To jest takie banalne danie. Wychodzimy sobie z domu do boru sosnowego, chodzimy tam, gdzie rosną chłejny, zbieramy feferleśki.
0: A potem
1: praźnicujemy je.

0: To była oczywiście Konstancja Ewa Buchak, albo Ewa Konstancja Buchak. Idealna piosenka na taką pogodę, z której właśnie wyszła nasza dzisiejsza gościni, czyli Martyna Skibińska, która jest w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Pada jeszcze, Martyno, na dworze, jak szłaś do nas, to padało?
1: Dżdżyło.
0: O, właśnie.
1: Albo chyba tak się mówi, jak jest dżdż.
0: Dżdżyście było i jest cały czas dżdżyście, nie tylko tutaj, ale prawdopodobnie też na Kaszubach. A skoro dżdżyście na Kaszubach, to znaczy, że będą grzyby, że są jagody i można tam pójść do jednego z tych...
1: Feferleśki.
0: Feferleśki, tak, leśki. Czyli te piękne kurki złociste, które można wrzucić do praźnicy, czyli do jajecznicy na drugie śniadanie. Też bardzo dobry pomysł na takie śniadanko. Martyno, zabierzesz nas teraz do Boru, do lasu, na spotkanie z kim?
1: Ja bym bardzo chciała, żebyśmy wszyscy poszli do Boru, wśród chłein się znaleźli. Jeśli będziemy grzeczni, jeśli zachowamy ciszę, spokój, jeśli zachowamy szacunek dla lasu, mamy okazję spotkać dwie tajemnicze postaci. Jedna z nich to borowo ciotka, taka opiekunka, to właściwie jest taka leśna boginka trochę, starsza pani, która bardzo chciałaby, żebyśmy przestrzegali przepisów o poprawnym, uprzejmym korzystaniu z zasobów leśnych. Drugim takim naszym leśnym towarzyszem, jeśli będziemy mieli szczęście, jest borówc, starszy pan. On jest taki melancholijny bardzo, więc ja bym wam radziła, żebyście raczej szukali po lesie starszej pani z koszem pełnym darów lasu. Właśnie feferleśków i jagód
0: i borówek.
1: Borówek, brusznic może, nie wiem, czy na Kaszubach rosną brusznice.
0: Myślę, że rosną w takich
1: lasach
0: na pewno.
1: One się mogą nazywać raczej żurawinami tam chyba.
0: Albo jeszcze jakoś
1: albo
0: inaczej.
1: Albo jeszcze jakoś zupełnie inaczej. To jest taka zasada, że jak wchodzimy do lasu i coś z niego zabieramy, to pamiętajmy, żeby zabierać nie tylko to dobro, które tam jest, ale może też warto troszkę zasłużyć na to, zabierając na przykład dowolny śmieć, który tam znajdziemy.
0: Świetny pomysł, żeby nie tylko...
1: Coś za coś. Tak. Nie tylko bierzemy sobie to, co chcemy, ale też...
0: Coś, co tam się znalazło, nie wiadomo skąd.
1: Nie zostawiamy sami żadnych okropnych plastikowych butelek, ani szeleszczących, błyszczących torebek po chipsach, ani niczego nie zostawiamy.
0: Tak, natomiast możemy się na przykład przytulić do pnia sosny.
1: Tak, albo do brzozy. To warto. Ja bym raczej polecała brzozę, bo inaczej mama może mieć, albo tata mogą mieć kłopot z odepraniem naszych koszulek czy spodenek.
0: Zaplamionych żywicą.
1: To jest coś, co bardzo trudno usunąć.
0: To prawda, nawet jak się chwyci w palce taką kroplę żywicy, to potem trudno się jej pozbyć. Pamiętam to doskonale. Próbuję się to usunąć przy pomocy trawy, ocierając dłoń o murawę, albo gdzieś tam liście.
1: Albo o korę innego drzewa i wtedy zbieramy jeszcze więcej różnych fafroszków, które są bardzo interesujące. Warto im się przyjrzeć, ale ze skóry są trudne do usunięcia.
0: Ale z drugiej strony, wiesz co, Martyna, ja myślę, że każdy musi mieć takie doświadczenie, żeby tam te krople żywicy między palce wziąć i żeby potem nawet trudno było jej się pozbyć. I żeby na... Przepraszamy rodziców w tej chwili, ale żeby na koszulkę nawet...
1: Tak, miejmy leśne koszulki po prostu. To jest chyba dobry pomysł.
0: W jakim kolorze będzie twoja leśna koszulka odtąd? Moja chyba będzie w kolorze takim zieleni chłejny.
1: Moja byłaby w kolorze żywicy przede wszystkim od pierwszego, drugiego i kolejnego wejścia do lasu.
0: Czyli złocisto-brunatna na przykład, piękna.
1: Taka też z czasem pewnie szarawa miejscami, w takie zaciekłe.

0: zacieki. Ja bardzo lubię wzór zacieków po wszystkim. Ale ja też chciałam troszeczkę przestrzec takich, którzy by chcieli broić w lesie i hałasować. Takich, albo takich, którzy uwierzą w to, że skoro w domu słyszą nie hałasuj, nie jesteś w lesie, to znaczy, że w lesie trzeba hałasować. Nie, w lesie nie hałasujmy. No z różnych powodów, bo na przykład borowa ciotka, myślę, że może się wybrać nie tylko, może nas spotkać nie tylko w lesie na Kaszubach. Przypuszczam, że i w innym lesie w Polsce też moglibyśmy się na nią natknąć. Może nasłać na nas albo komary, albo kleszcze, albo muchów wstrętnych całe stado, albo co gorsza złośliwego duszka leśnego hermusa.
1: No, który też mieszka, tak?
0: Tak, w kaszubskich lasach i on jest rzeczywiście złośliwy. Unikajmy hermusa. Jeśli możemy. A najłatwiej będzie, jeśli po prostu podziękujemy lasowi i jego opiekunom za wszystkie dary, które możemy w nim znaleźć.
1: Za gościnę. Tak jak podziękujcie swoim kaszubskim gospodarzom za gościnę, kiedy już będziecie na Kaszubach.
0: Koniecznie.
1: Może nawet będziecie mieszkali u jednego z Kaszubów, u takiej kaszubskiej rodziny i jadali u nich na przykład te praźnice. Jak to było z tymi
0: feferleśkami chyba.
1: Z feferleśkami, tak. Czyli z kurkami. No coś czuję, że Martyna zgłodniała. Martyna Skibińska dzisiaj odwiedziła studio Polskiego Radia Dzieciom i audycję Pocztówka z wakacji. Martyna jest autorką książki, którą mam w tej chwili w ręku, Gwarno, o językach i gwarach w Polsce i właściwie to można spokojnie zwiedzać nasz kraj, trzymając tę książkę w dłoni i nie zgubimy się w gąszczu różnych gwar i języków, które usłyszymy w naszym kraju.
0: Ja chciałam tylko dodać, że książka nazywa się Gwarno, ale mogłaby się spokojnie nazwać Gwarno i kolorowo, dlatego że jest niezwykle kolorowa, wesoła, zabawna, przepełniona fantastycznymi ilustracjami Agi Proboli, które są, oprócz tego, że piękne, są potwornie śmieszne też.
1: Tak, wszystko się zgadza, a jeżeli chcecie z kolei poczytać sobie o tych różnych, jak to tam były, borowa ciotka?
0: Borówc, hermus. Też, no o nich nie ma w tej książce.
1: W tej książce ale, nie, ale w ale książce Martyny Skibińskiej, Duchowy Przewodnik po Polsce, tam się pojawiają z kolei takie postaci, które nas trochę postraszą i które nas przestrzegą przed różnymi niewłaściwymi zachowaniami, na przykład w lasach.
0: Ale z którymi też można się zaprzyjaźnić.
1: Martyna Skibińska gościła w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja dziękuję.
1: Było bardzo, bardzo miło i teraz liczę na to, że powiesz jo.
0: Jo.

0: To jest audycja, która nazywa się...
1: Pocztówka z wakacji.
0: No, my spędzamy wakacje w różnych miejscach i na różne sposoby. Dzisiaj zawędrowaliśmy do przepięknego regionu Polski, który być może odwiedzacie podczas tych wakacji. Byliście tam, jesteście albo dopiero tam pojedziecie. Jesteśmy na Kaszubach, w miejscowościach, które nazywają się tak pięknie jak w Dzydze Kiszewskie, albo Cekcyn, albo Klęśnik, albo Krównomałe, czy też, uwaga, Mermet. To jest chyba moja ulubienica. Wieś o nazwie Mermet. Pewnie leży nad jednym z pięknych kaszubskich jezior, pewnie ma też Mermet w okolicy jakieś albo przepiękne łąki, albo pola, albo las, w którym rosną chłejny, czyli iglaste drzewa, sosny. A ja jeszcze chciałam wam kogoś przedstawić. Chciałam wam przedstawić Kaszuba z baby prababy i dziada pradziada, Dawida Miotka. Dawid Miotk jest troszkę od was starszy, ale jest no, wielbicielem swojej małej ojczyzny, czyli Kaszub.
2: Cześć, cześć. No po kaszebsku kusk gudum, tak? Jestem Kaszubem i z tym się bardzo mocno utożsamiam.
0: Kaszubi to jest grupa mieszkańców Polski, którzy bardzo czują się związani nie tylko ze swoim miejscem na ziemi, ale też ze swoim językiem. Bo w Polsce właściwie funkcjonują dwa języki. Jeden to polski, którym mówimy wszyscy, i drugi to język kaszubski, którego możecie słuchać, kiedy pojedziecie na Kaszuby na wakacje. Czy języka kaszubskiego Kaszubi uczą się w domu?
2: Takie słowa, które właśnie powiedziałaś, to dla mnie miód na uszy, bo zawsze ja zaznaczam to, że w Polsce mamy dwa języki. Jest to polski i język kaszubski, który możemy studiować, z którego możemy zdawać maturę i którego możemy uczyć się w szkole. Kaszubi generalnie swój język wynoszą z domu. U mnie w domu na co dzień nie mówi się po kaszubsku, ponieważ jestem z Żukowa, 20 km od Gdańska. Warto też zaznaczyć, że to miejsce jest kaszubskie, jest to tak zwana kolebka haftu kaszubskiego.
0: Tego pięknego, niebiesko-żółto-czerwonego haftu.
2: Tak, piękne barwy. Natomiast bardziej, gdy pojedziemy w stronę Kartuz, w stronę Kościerzyny, tam już faktycznie na wsiach można mówić po polsku, natomiast odpowiedź dostanie się po kaszubsku. Więc generalnie kaszubski wynosimy z domu. Ja też kaszubskiego uczę się dzięki zaangażowaniu w imprezy sportowe Kaszuby biegają, bieg dookoła Kaszub, więc tam poznając Kaszubów uczę się takiego kaszubskiego, takiego rychty kasiepsigłe z ust Kaszubów. Natomiast oczywiście jest też mnóstwo młodych osób, które uczą się go w szkole i studiują, żeby się dokształcić.
0: W szkole miałeś język kaszubski?
2: Miałem i uczęszczałem.
0: I wtedy miałeś...

0: Byłeś na świadectwie, język kaszubski, tak jak mamy język polski, niemiecki, angielski.
1: Jako język dodatkowy miałem język kaszubski, zgadza się. Bardzo często nauczyciele prowadzą wszystko po kaszubsku, a uczniowie odpowiadają po polsku lub powtarzają zdania kaszubskie.
0: A mógłbyś teraz kilka zdań powiedzieć w języku kaszubskim, a ja spróbuję cokolwiek zrozumieć z tego, co powiesz.
1: Jojąc rzekłe wato jest 20 kilometrów łed gduńska. Zys wiodro było, nie było ta ci fejn jak wczoraj, bo to padało łed rana. Pianc gwedzen me jachule tyłe do Warszawy. Ale to jest ti samo wiodro, co tyłe w Warszawie to padu. Ale weni gudują, że słońce bandze jutro, także może bandze fejnio.
0: Co wyłapałam z opowieści Dawida? Słońce i wiadro, ale myślę, że to wiadro, o którym ty mówiłeś, to nie jest to wiadro, o którym ja myślę.
1: Wiadro to po kaszubsku pogoda.
0: Ciekawe słowo, nie słyszałam go w takim znaczeniu, wiadro. Bardzo się cieszę, że usłyszałam kilka zdań w języku kaszubskim. Kiedy byłam w Chmielnie na Kaszubach, to rzeczywiście jak się zadało pytanie w restauracji albo w jakimś miejscu, to można było otrzymać odpowiedź, której nie sposób zrozumieć. Ja pytam na przykład, która jest godzina, a Kaszub odpowiedziałby mi na przykład, gdyby była 14.
1: To zależy, jaki Kaszub. Może by powiedział dregu?
0: Dregu, czyli druga.
1: Tak.
0: A, dregu, prawie jak smok. Ale jaki jeszcze sposób byłby na 14?
1: Druga po południ.
0: Czyli mówisz, że ten język kaszubski różni się w zależności od miejscowości?
1: Tak, kaszubski ma też swoje dialekty. Na przykład w okolicach Kościerzyny mówi się, że ktoś chodzi. Natomiast w Kartuzach bardziej powiemy, że ktoś chłedzy do szkoły. Chodzi do szkoły, nie? Więc to zależy. I tak samo w Gdyni można często usłyszeć, mimo że jest to miasto i gdzieś ten kaszubski miesza się z innymi barwami, szczególnie języka polskiego, to nasze jo jest na porządku dziennym u wszystkich młodych ludzi.
0: I mówiąc jo, nie masz na myśli ja, tylko?
1: To naprawdę można interpretować na różne znaczenia. Są też takie memy, że jo można naprawdę wyrazić zdziwienie, czyli jo, można powiedzieć jo, czyli co ty teraz do mnie mówisz, albo jo. I naprawdę można to jo interpretować na mnóstwo różnych sposobów. Cieszy mnie też to, że kaszubski staje się coraz bardziej popularny i też nasi pomorscy influencerzy starają się ten kaszubski promować i z tego jestem bardzo dumny.
0: To wszystkiego dobrego życzymy wszystkim Kaszubom, Kaszebom powinnam powiedzieć.
1: Kaszebom,
0: jo. Kaszebom. I też potwierdziłeś, jo. Jedno słowo, a wiele treści się mieści. Dawid Miotk był specjalnym gościem naszej audycji, opowiadał o języku kaszubskim. Dawidzie, jak się pożegnać, jak powiedzieć sobie do zobaczenia?
1: Do usłyszeni. Do usłyszeni, a po radiowemu można powiedzieć do uczecy, czyli do usłyszenia.
2: Pocztówka z wakacji.
0: To była pocztówka z Kaszub, a za chwileczkę będzie też obcy język, ale tym razem nie polski, zagraniczny obcy język.

0: To Malina Sarnowska w pocztówce z wakacji, w audycji, która pojawia się w Polskim Radiu Dzieciom w każdy wtorek między godziną 10 a godziną 12. Patrzę na zegar, za 15 minut będzie równiutkie południe, czyli najbardziej upalny czas dnia. No, dzisiaj gorąco nie będzie, pewnie w żadnym regionie Polski. Natomiast myślę, że to jest idealny moment, żeby zjeść drugie śniadanie. Jedliście już? Pierwsze jedliście? No mam nadzieję, że już jesteście po tym podstawowym śniadaniu, a teraz można by coś malutkiego wrzucić do brzucha i proponuję, żeby to był przysmak holenderski, o którym opowie Aga Bienias. A co to będzie takiego?
1: Pannekoeken, czyli naleśniki. Naleśniki są zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej. W zasadzie jest to, przepraszam, takie bardzo dalekie porównanie, ale swoisty rodzaj pizzy, gdzie bazą jest właśnie pannekoeken, naleśnik. Może on być z cukrem, pudrem, może być z jakimś jabłkiem albo z kremem orzechowo-czekoladowym, ale też może być na słono, z szynką, serem i tak dalej. To jest też taki produkt, który można dostać do łapki, pójść na spacer.
0: Jeśli będziecie kiedyś w Holandii, jeśli wasze wakacyjne szlaki was tam zaprowadzą, no to spróbujcie tych holenderskich pannekoeken. Pannekoeken, naleśniki. Pannekoeken to jeden naleśnik. One są ogromne. Od razu uprzedzam, jeżeli macie małe możliwości jedzeniowe, to podzielcie się takim pannekoeken ze swoim przyjacielem, albo z bratem, albo z siostrą, bo dostaniecie coś, co jest wielkości dużej pizzy. Jeżeli na przykład to będzie pannekoeken na słodko, to będzie tego słodkiego też bardzo dużo. A jeśli na wytrawnie, to tego wytrawnego na tym pannekoeken, czyli na naleśniku, będzie też bardzo, bardzo dużo. Ale warto spróbować takich pannekoeken, kiedy będziecie w Niderlandach, czyli w Królestwie Holandii. A ja teraz mam pytanie do tych wszystkich, którzy uczą się w szkole języka angielskiego. Pannekoeken to naleśnik po niderlandzku. A jak powiedzieć naleśnik po angielsku? Kto wie? Kto powie? 226452055. Czekamy na telefony.

0: Krążymy dzisiaj po różnych miejscach Polski i po różnych także rejonach świata. Przed chwilą byliśmy w Królestwie Niderlandów, a ciekawa jestem, gdzie słuchają nas w tej chwili Iga i Leon. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jesteście? W jakiej części Polski?
1: Na Dolnym Śląsku.
0: Dolny Śląsk. Bardzo słabo was słyszę, więc bardzo proszę, żebyście mówili do słuchawki bezpośrednio. Tak bliziutko, bliziutko do słuchawki. Mam nadzieję, że teraz będzie troszkę lepiej. To pozdrawiamy w takim razie Dolny Śląsk. Czy tam jesteście na wakacjach, czy tam mieszkacie, Igo?
1: Mieszkamy.
0: Mieszkacie. A da się jeszcze głośniej? Da się jeszcze tutaj przepiąć może z zestawu słuchawkowego, z zestawu głośnomówiącego na telefon od razu? Pani tato, prosimy.
2: Tak, już będziemy próbować.
0: O, pan tata będzie działał. A jak tata zadziała, tata wiadomo ma złotą rękę i magiczne palce. I za chwileczkę wszystko powinno być tak, jak trzeba.
2: Teraz powinno.
1: No, już powinno.
0: Brawo, znakomicie. Dobrze. Ten tata to umie wszystko, prawda?
1: Tak.
0: Brawa dla taty. No i za chwileczkę też brawami was nagrodzimy, ponieważ na pewno wiecie, jak powiedzieć po angielsku naleśnik.
1: Wiemy.
0: No to jak powiemy?
1: Pancake.
0: Oczywiście, że tak. Brawa wielkie. Pancake to naleśnik po angielsku. Lubicie pancakes?
1: Tak.
0: Mhm. A zdarza wam się często zjadać takie naleśniczki? Na przykład na, poczekajcie, na co można zjeść? Na przykład na śniadanie niedzielne można zjadać naleśniki.
1: Tak, zdarza się.
0: A kto robi najlepsze?
1: Mama.
0: To było jednogłośne. Panie tato, proszę się podszkolić, dobrze? W robieniu naleśników. Może być tak, że mama będzie robiła te na słodko, a pan tata będzie robił na przykład te wytrawne naleśniki. Z czym mogłyby być takie wytrawne naleśniki?
1: Takie wytrawne. Zwykle to myjemy z pieczarkami takie.
0: No.
1: Albo ze szpinakiem.
0: Bardzo dobry pomysł. Ze szpinakiem, z pieczarkami. Może też być odrobina na przykład serka feta wrzuconego do tego szpinaku. Ach, podkręci się wtedy. Powiem wam, że ja zgłodniałam. Jedliście dzisiaj drugie śniadanie, Leoni i Igo?
1: Jedliśmy.
0: A, no to wy jesteście spokojni. A tu krasnoludki się włączyły do tej naszej rozmowy, bo uznały, że pora najwyższa przecież na brawa i na oklaski i na fanfary za tę waszą znakomitą odpowiedź. To ja wam życzę w takim razie pięknego dnia. Mam nadzieję, że dzisiaj dużo dobrego się wydarzy. Kolejny dzień wakacyjny przed nami i mam nadzieję, że zostaniecie z Polskim Radiem Dzieciom, bo już za chwilę radiowe półkolonie. Marta już jest w reżyserce, uśmiecha się do was i za chwileczkę powita was sprzed mikrofonu.

0: To był cover piosenki Made You Look w wykonaniu zespołu Kids Bop Kids. A to jest audycja, która nazywa się...
1: Pocztówka z wakacji.
0: Właśnie dobijamy do brzegu. Kończymy nasz wakacyjny, cotygodniowy rejs po różnych częściach Polski i świata. Byliśmy dzisiaj w Szczecinie. Oprowadzał nas Mateusz po Muzeum Techniki i Komunikacji. Byliśmy dzisiaj na Zamku w Kurniku, gdzie straszyła nas Biała Dama. Odwiedziliśmy też Kaszuby, żeby zakosztować różnych kaszubskich przysmaków i posłuchać opowieści o języku kaszubskim. A teraz na chwilę wskoczyliśmy za granicę, żeby dowiedzieć się, jak są naleśniki w języku holenderskim i po angielsku, jak są naleśniki. Pora na drugie śniadanie w moim przypadku. Jeżeli wy jeszcze jesteście przed, to też coś zjedzcie. A ja przypomnę tylko, że czekamy na pocztówki z wakacji. Dzieci... Nie, to nie to. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85. Łatwo znaleźć nasz adres na stronie internetowej. Do usłyszenia. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, no i zostańcie z Martą Powałowską i radiowymi półkoloniami. Pa, pa! Pięknego wakacyjnego dnia.
2: Drogą pełną marzeń, przygód i wrażeń, co miliardy liczy lat. Szybko naprzed siebie lecz

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Czas zacząć. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak, jesteśmy z wami do godziny 15:00.

0: Ale się dżungla zrobiła.
1: Tutaj w Polskim Radiu Dzieciom. Normalnie powiem wam, że sama nie do końca wiem, w kogo tak naprawdę chciałabym się zamienić. Czy w tego węża, który się tutaj wije między lianami, czy może w jakieś inne stworzenie tygrysa, jak ten Shere Khan z Księgi Dżungli, który również tutaj między krzakami się porusza. Albo może w któregoś z tych goryli, którzy kryją się, które tutaj za fotelami. Wybór jest olbrzymi. No ale dobra, to nie dżungla dzisiaj nam przyświecać będzie przez te najbliższe 3 godziny, a zabawy, zagadki i mnóstwo dobrej zabawy, owszem, to przez te najbliższe 3 godziny do godziny 15 w naszych radiowych półkoloniach będzie się działo. Nie zabraknie dobrego humoru. Zresztą no, mam nadzieję, że ten dobry humor wam dopisuje. A wakacje przynoszą mnóstwo przygód. Właśnie, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, bo o tych przygodach opowiedzieć, to śmiało, śmiało dzwońcie. Ja bardzo chętnie się w nie wsłucham. No, oczywiście, wsłucham się także z ogromną ochotą w wasze pomysły związane z odpowiedzią na pytanie dnia, bo i ono już teraz się pojawia. Gdybyście mogli mieć jakieś dowolne zwierzę, wiecie, jako swojego przyjaciela, nawet takie z bajki, to kogo byście wybrali i dlaczego? 22 645 2055. Śmiało zadzwońcie, bo jak zawsze jestem niesamowicie ciekawa waszych odpowiedzi.

0: Gdybyście mogli mieć dowolne zwierzę jako swojego przyjaciela, nawet takie zwierzę z bajki, to kogo byście wybrali i dlaczego właśnie ten zwierzak skradł wasze serducho? To jest pytanie dnia, które nam będzie towarzyszyło do godziny 15. I jako pierwsza postanowiła na nie odpowiedzieć nam Hania. Cześć, Haniu! Dzień dobry, witam cię serdecznie. Powiedz proszę, jak pogoda u ciebie, bo w Warszawie leje jak z cebra.
1: No to u nas to jest bardzo, bardzo pochmurno, ale nie pada.
0: A, no to w sumie fajnie, ale skoro jest pochmurno, no to oznacza, że rzeczywiście gdzieś tam być może ten deszcz też się pojawi. Chociaż ja mam takie wrażenie, że bez względu na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz, to i tak można się dobrze bawić w wakacje, prawda?
1: Tak, najważniejsze, żeby się dobrze ubrać.
0: O, i to są super słowa. Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Tak mówi jedno z powiedzeń. I rzeczywiście z tym się w 100% zgadzam. Jakie ty masz, Haniu, plany na ten kolejny wakacyjny dzień?
1: Ja? Znaczy teraz to nie wiem, bo właśnie niedawno wróciłam z obozu.
0: O, jakiego obozu?
1: Takiego jak bohaterskiego.
0: Ale super. I co tam robiliście?
1: Teraz? Mhm. Znaczy, robiliśmy za tam, Boże, bo właśnie rysuję i się na tym skupiłam. Znaczy, różne były spacery. Bardzo
0: fajnie.
1: Długie spacery.
0: A jakieś przygody ciebie spotkały?
1: Znaczy... Nie wiem w sumie, czy bardzo padało, no i śpiwór mi zmógł na pewno.
0: No to przygoda niezła.
1: Tak.
0: Jak sobie z tym poradziłaś?
1: No, to była akurat ostatnia noc.
0: Och, to tyle szczęścia chociaż, prawda?
1: Tak. A wiecie, że teraz wysłałam

0: Polskiemu Radiu Dzieciom taki obrazek, który teraz narysowałam.
1: Och, cudownie, to już się nie mogę doczekać, kiedy do nas przyjdzie. Jak tak się stanie, to na pewno damy
0: znać. Zdjęcie przysłałam, bo nie wiem, czy mogę wysyłać.
1: Ach, zdjęcie wysłałaś na nasz adres mailowy?
0: Nie wiem, po prostu SMS-em.
1: Och, ale my chyba SMS-ów nie przyjmujemy, to wiesz co, nasz adres mailowy jak najbardziej do tego może posłużyć, by zdjęcia swoich prac wysyłać. dzieci@polskieradio.pl to jest właśnie ten adres mailowy. No ale ja jak zwykle, Haniu, oczywiście tutaj na ploteczki wszystkich naszych słuchaczy zaciągam i zawsze tych kilka słów ukradnę odnośnie do tego, co u was słychać, jak mijają wam te tegoroczne wakacje. A tymczasem ty zapewne chciałabyś opowiedzieć nam o tym zwierzaku, którego chciałabyś mieć.
0: O jednej ciekawej, no, bo mi się przypomniała przygoda.
1: O, no jasne, oczywiście.
0: Taka trochę, jak się to powiedzieć, nawet trochę straszna.
1: Mhm. Co to za przygoda?
0: No bo my mieliśmy taką mapę. Dostaliśmy taką mapę, bo to było podzielenie na drużyny. Mapę, no i trzeba było 7 punktów zdobyć. No i my wyruszyliśmy o 15, ale nasza pani, która miała 20 lat, trochę się zgubiła, niech pani zgodnie, ile kilometrów przyszliśmy i o której godzinie wróciliśmy.
1: Ojej! No i jak to się rozwiązało?
0: No chyba, nie wiem, chyba dobrze, no bo wróciliśmy tylko do obozu o 24, znaczy 26, a kilometry zrobiliśmy 56.
1: Wow! No to powiem ci nieźle, to ja bym chyba z 3 dni później spała.
0: Ale tam właśnie nie można, bo tam jest pobudka o 7.30, znaczy 15.
1: Och, no to rzeczywiście, to za bardzo nie ma tutaj możliwości, żeby odespać taką szaloną wyprawę. Haniu, a powiedz proszę, bo bardzo jestem ciekawa, jakie zwierzę chciałabyś mieć jako swojego przyjaciela?
0: Znaczy, myślę, że może to są kilka zwierząt w sumie, ale pierwszy to może jakiegoś ptaka.
1: O!
0: Jakiegoś takiego ptaka, na przykład załóżmy, ale taki, który by mi przynosił różne informacje.
1: Na przykład gołębia?
0: No takiego, ale na przykład białego gołębia, który na przykład załóżmy potrafi mówić.
1: No, to jest, powiem ci, całkiem sprytne. Mógłby przynosić ci informacje ze świata albo od twoich przyjaciół przekazywać wiadomości. No, to jest, powiem ci, bardzo ciekawy pomysł. A jak miałby na imię ten gołąb?
0: Miałby na imię Ćwierk.
1: Ćwierk. Pomysłowe, bardzo mi się podoba. Haniu, a kogo chciałabyś pozdrowić?
0: Całą moją rodzinę, węża, którego też bym chciała mieć, całe Polskie Radio Dzieci, wszystkich słuchaczy i to chyba tyle. A wie pani, że dziś przyszedł mi ten kosyk?
1: No to super. I co, wypróbowałaś go?
0: Tak, bardzo fajny.
1: No to ja się bardzo cieszę,
0: że
1: sprawił ci radość, no bo to w końcu koc piknikowy, prawda? Więc musi być miejsce, żeby zmieścili się wszyscy zaproszeni na piknik goście, żeby zmieściły się jakieś talerzyki, owoce i inne rzeczy. No chyba, że zamierzacie na tym kocyku sobie leżeć i patrzeć w niebo. Tak też można. Jak najbardziej, on jest wielofunkcyjny, więc z pewnością przyda się do wszelkiego rodzaju zabaw czy odpoczynku, które towarzyszą wam podczas wakacji. Haniu, pięknie dziękuję ci za rozmowę. No i tak sobie myślę, że oczywiście my też się jak najbardziej dołączamy oczywiście do tych wszystkich twoich pozdrowień i ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych wakacji. Pamiętaj o nas, dzwoń co jakiś czas i słuchaj naszych audycji, bo od czasu do czasu rzeczywiście upominki Polskiego Radia Dzieciom się pojawiają i można je zdobyć. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
0: Do usłyszenia, pa!

A wy umiecie rozczytywać, odczytywać mapy gwiazd? Czy umiecie znajdować poszczególne konstelacje, które znajdują się na niebie? W ogóle to jest bardzo, ale to bardzo ciekawy temat. Powiem wam szczerze, że kiedy byłam jakiś czas temu w planetarium, to okazało się, że właśnie podczas poszczególnych pór roku zmieniają się projekcje dotyczące tego, jakie gwiazdy mogą być przez nas dostrzeżone na niebie. To także zależy oczywiście od miejsca, w którym się znajdujemy, ale to jest niesamowite, bo to pokazuje ten nieustający ruch, w jakim jest nasza planeta i w ogóle właściwie cały kosmos, cały wszechświat. Cały czas wszystko się rusza. My się ruszamy, planety się ruszają, wszechświat się rusza. To jest niesamowite wrażenie, kiedy człowiek sobie zda sprawę z takich niesamowitości. A wiecie, co jest jeszcze fajne? Fajne jest to, że możemy się spotykać codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a godziną 15 w naszych radiowych półkoloniach, bawić się razem, opowiadać sobie najróżniejsze wakacyjne historie, opowiadać sobie o waszych podróżach, wakacyjnych przygodach i wszystkim tym, co jest związane z wakacjami, bo to przecież one teraz królują i u nas, i u was.

0: Ralph Demolka. Kojarzycie taką bajkę? Znacie ją? Pamiętacie? To właśnie z niej pochodzi piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszych radiowych półkoloniach. A teraz rozbrzmiewać będzie głos Matyldy. Cześć!
1: Cześć!
0: Co tam u ciebie słychać, Matyldo? Jak mijają wakacje?
1: Dobrze, właśnie przyjechałam i chcę mierzyć mojemu psu nową smycz.
0: O, czyli twój psiak dostał prezent. Nowa smycz
1: tak,
0: się pojawia w jego akcesoriach.
1: Dostał cyturankę. Kapibarę, która ma nałożoną na szyję serduszko.
0: O, to bardzo pięknie. I co, spodobała mu się taka niespodzianka?
1: Teraz usłyszę pani jego głos. Zadowolenia. Teraz akurat jest zajęta
0: A jak
1: o,
0: się...
1: Na... Tak, o dzieje,
0: A jak się nazywa, Matyldo, twój pies?
1: Miley. Jest dziewczynką.
0: To jest dziewczynka. No dobrze, to bo oczywiście przesyłamy uśmiechy do twojego psiaka i zapytuję się od razu, Matyldo, jakie zwierzę chciałabyś, by zostało twoim przyjacielem? Nawet takie zwierzę z bajki, masz takie wybrane?
1: Nie, po prostu mój piesek.
0: Twój piesek osobisty jest twoim wspaniałym, wymarzonym przyjacielem, tak?
1: Tak.
0: I nie zamieniłabyś go na żadne inne stworzenie.
1: A, jeszcze jedyne zwierzę.
0: A jednak. Kogo masz?
1: Motyle.
0: Motyle, no tak, rzeczywiście. Zapomniałam zupełnie, że ty jesteś miłośniczką motyli. A myślisz, że motyle i psy potrafią się dogadać?
1: Tak. Bo mój pies prawie chciał zjeść motyla.
0: No to nie jestem do końca przekonana, czy to świadczy o tym, że chciały się dogadać. No chyba, że to była pomyłka.
1: Nie.
0: To był przypadek, rozumiem, tak?
1: Tak.
0: To był przypadek. A powiedz mi proszę, Matyldo, jak twoje wakacyjne plany?
1: Dobrze.
0: Wszystko idzie tak, jak sobie to uzgodniliście wcześniej?
1: Nie.
0: Nie. Czyli jednak zmiany, zmiany.
1: Moja koleżanka wyjechała na zawsze. Do prawdziwego domu, do Bydgoszczy.
0: No ale to wiesz, to Bydgoszcz to nie koniec świata, tak jak chyba kiedyś.
1: Ale moja koleżanka najlepsza wyjechała.
0: No ale słuchaj.
1: I jedyna koleżanka.
0: Ale Matylda, przecież we współczesnym świecie jest tyle możliwości. Można do siebie dzwonić, nawet z kamerką przecież. Można do siebie wysyłać
1: tak,
0: listy.
1: Ale najgorsze jest to, że jedzie i nie mogę do niej zadzwonić. Bo ma wyłączony teraz, ona do niej się co dodzwonić, to zdarzy się z cudami.
0: No to ja myślę, że na to też jest sposób. Trzeba po prostu SMS-ami się najpierw umówić na konkretną godzinę.
1: Właśnie moja mama napisała dzisiaj rano, wczoraj napisała, a dzisiaj rano odpisała.
0: No widzisz, więc nie ma problemu, wszystko jest do rozwiązania.
1: Ale moja mama to napisała po południu i w ogóle nie odpisała, tylko dzisiaj rano.
0: No bo może wiesz, zasięgu nie było. Poza tym
1: nie,
0: ja tak sobie myślę,
1: wiesz,
0: Matylda, tak sobie myślę, że czasami też dobrze jest troszeczkę od siebie, od

0: zapnąć, odpocząć, trochę za sobą zatęsknić, trochę tego kontaktu mieć mniej ze sobą, nawet z przyjaciółmi, właśnie po to, by jeszcze bardziej docenić taką przyjaźń. A, widzisz, czyli jednak, tak jak mówi stare powiedzenie, w tym szaleństwie jest metoda. Matylda, a powiedz mi proszę, jak tam twoje wakacyjne marzenia? Spełniają się, czy jeszcze na spełnienie
1: tak,
0: czekają?
1: Spełniają się, a zapomniałam powiedzieć, że mam rozdymkę też. Ale nie taką już, nie mam żywą, ale mam taką małą rozdymkę ususzoną, takie małe pamiątkę. I moja przyjaciółka też ma taką.
0: A proszę, czyli rozumiem, że to takie wspomnienie z wakacji.
1: Tak, razem byłyśmy na wakacjach nawet.
0: No to świetnie.
1: I nie powiedziałyśmy, jakie na wakacje.
0: No właśnie o to miałam zapytać. To gdzie ty byłaś?
1: W Chorwacji.
0: Och, cudownie. I w której części tego kraju?
1: Akurat nie wiem.
0: Wiesz, tak podpytuję, bo wsłuchiwałam się wczoraj w audycję prowadzoną przez Smoka, Adasia i Misia Michasia i rzeczywiście Smok też opowiadał o Chorwacji, którą odwiedził ostatnio, więc myślałam, że może się gdzieś tam spotkaliście na którejś z chorwackich plaż.
1: Nie spotkaliśmy, bo to było dawno temu.
0: Ach, no to rzeczywiście, to minęliście się, ale polecasz wyjazd do Chorwacji?
1: Polecam.
0: No to fajnie, no to w takim wypadku ja sobie Chorwację również i chorwackie plaże zapisuję na liście miejsc, które koniecznie muszę podczas którychś moich wakacji odwiedzić. Matyldo, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mojego dziadka, babcię, mamę, tatę, jeszcze panią krasnoludki i mojego pieska, który mierzy zaraz nową smycz i jeszcze mojego tatę.
2: Pani Marto, ja chciałam tylko dodać dzień dobry, że Matylda dzisiaj rano jedzie w samochodzie i mówi tak, wiesz, ci prowadzący wszyscy są tacy fajni, tylko nie Marta Powałowska. I mówię, co? Bo ona to jest najlepsza mama na świecie.
0: Ojejku, bardzo dziękuję. To jest ogromna radość dla mnie i jest to niesamowicie miłe. Pięknie dziękuję za tak cudowne słowa. No tak, i zdążyłyśmy się poznać właśnie przy okazji 1 czerwca, bo faktycznie tego dnia antenę Polskiego Radia Dzieciom przejmują nasi słuchacze. No niestety do 1 czerwca jeszcze trochę trzeba poczekać do kolejnej okazji.
1: Już widzimy, bo pani mi da drugi bilet do Polskiego Radia Dzieciom na następną audycję.
0: Ja myślę, że koniecznie po prostu wszyscy nasi słuchacze muszą śledzić to, co się dzieje w Polskim Radiu Dzieciom i takie okazje na pewno wyłapiecie.
1: Ja mam taką akurat, że my z moim przedszkolem zawsze się umawiamy, że jak ja prowadzę audycję, to my dzwonimy. Wszyscy słuchają.
0: No i to jest bardzo sprytne i w ten sposób właśnie dbasz o swoich słuchaczy. Matyldo, ja jak zwykle bardzo pięknie dziękuję ci za wszystkie twoje opowieści, którymi nas uraczyłaś dzisiaj. Trzymam mocno kciuki za spełnianie się po kolei marzeń wakacyjnych, bo tak wszystkie naraz to nie, to ta radość, to umknie. One najlepiej, żeby się po kolei spełniały, to wtedy będziesz miała czas, żeby się każdym z nich nacieszyć i tego właśnie tobie życzę. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Pa!

0: Ja otwieram swoje oczy bardzo, bardzo szeroko i to nie tylko swoje oczy, ale także i uszy. A to wszystko za sprawą zabawy, do udziału w której chciałam Was teraz bardzo, bardzo serdecznie zaprosić. A zabawą tą jest...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: A dzisiejsza kategoria, w której odpowiedzi będziemy poszukiwać, to owoc. No i ten owoc, którego dzisiaj szukamy w wakacyjnych zgadywankach, kojarzy mi się z takim słowem jak egzotyczny. No i teraz jest zadanie dla Was. Jaki owoc dzisiaj poszukiwany jest we wakacyjnych zgadywankach i kojarzy się ze słowem egzotyczny? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd. A kiedy

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: To jest właśnie ta zabawa, która teraz gości w naszych radiowych półkoloniach, a kategoria, która rządzi dzisiaj w naszej wakacyjnej zgadywance, to owoc. A to oznacza, że właśnie nazwy jakiegoś owoca poszukujemy. Pierwsza podpowiedź, która już się pojawiła, to słowo naprowadzające, egzotyczny. Kolejnym słowem wskazówką, skojarzeniem z tym owocem, którego poszukujemy, będzie wyraz kaktus. Mamy zatem dwie podpowiedzi. Egzotyczny i kaktus. Co to za owoc może być poszukiwanym przez nas dzisiaj we wakacyjnych zgadywankach? No to jest, moi drodzy, pytanie skierowane właśnie do Was. I jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, to śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: To była Sarah James i jej piosenka My Wave. A teraz w co my się bawimy, pamiętacie? Na wszelki wypadek wam przypomnę.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: O właśnie, w tę zabawę, we wakacyjną zgadywankę. Dzisiaj poszukujemy nazwy, takiej owocowej nazwy. No i pierwsza propozycja pojawi się już za moment i to za sprawą jagody. Dzień dobry.
2: No czy owoc?
0: Dzień dobry.
2: No czy owoc?
0: Dzień dobry. Dzień dobry, Jagódko. Witam ciebie serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jeszcze raz, bo nie usłyszałam.
2: Dzień dobry.
0: Och, jakie piękne dzień dobry. Bardzo miło mi się z tobą przywitać. No i powiedz mi, bo ja na sam początek to zawsze muszę się dowiedzieć, jak mijają wam wakacje. Jak tam twoje wakacje?
2: Jeszcze nie mam wakacji.
0: Ojejku, jak to możliwe, że ty jeszcze nie masz wakacji? Jak to się stało?
2: Nie wiem.
0: Chodzisz do przedszkola?
2: Tak.
0: Ach, no to wszystko jasne. Przedszkola są trochę dłużej otwarte niż szkoły. Zgadza się? Ale chyba fajnie jest być przedszkolakiem.
2: No
0: bo tak, bo jak się chodzi do szkoły, to trzeba się uczyć, mieć sprawdziany,
2: ale
0: odpowiadać na pytania.
2: Moja siostra chodzi do szkoły.
0: I chwali sobie tę szkołę?
2: Tak.
0: A no to może jednak widzisz, to bycie szkolniakiem jednak ma swoje minusy, owszem, ale też ma zatem z tego, co mówisz, dużo plusów. Ale tak samo jest z byciem przedszkolakiem, tak mi się wydaje. Wolałabyś, tak, z tego co mówisz, to fajnie jest być przedszkolakiem, więc tutaj dużo plusów też znajduję. A jest jakiś minus z bycia przedszkolakiem? Że w wakacje przedszkola są otwarte i trzeba do nich chodzić.
2: Nie.
0: To jest akurat fajne, bo można spędzać czas ze znajomymi paniami i z naszymi kolegami i koleżankami. No oczywiście, zgadzam się tutaj z tobą w 100%. Jagódko, jakiego owocu możemy dzisiaj poszukiwać w naszych wakacyjnych zgadywankach? Takiego, który kojarzy się ze słowem egzotyczny i ze słowem kaktus. Jaki ty masz pomysł?
2: Smoczy owoc?
0: Czy to jest smoczy owoc? Już sprawdzam. No brawo, brawo, brawo. Świetna odpowiedź. To była naprawdę trudna zagadka. Jak udało się tobie tak szybko ją rozwikłać? Które słowo ciebie naprowadziło na tę odpowiedź?
2: Kaktus i egzotyczny.
0: Czyli po prostu oba słowa złączone ze sobą, jak układankę dały tobie te propozycje, no. Więc super, że zadzwoniłaś, że zaproponowałaś, potrafiłaś w dziesiątkę tę przysłowiową, więc idealnie. A czy ty miałaś kiedyś okazję kosztować smoczego owocu?
2: Nie.
0: Ja też
2: bo
0: nie.
2: Bo jest bardzo egzotyczny. Ma taką skórkę jak smok.
0: Tak, ma taką różową skórkę i te takie łuski troszkę, prawda, zielonkawe. Ty faktycznie, dlatego stąd właśnie ta nazwa, bo wygląda jak taka łuska, taka skóra właśnie smocza. W ten sposób byś sobie...

0: sobie wyobrażała smoka?
1: Nie.
0: A, to musiałby być, tak jak sobie teraz przypominam, jak wygląda ten owoc, no to bardzo piękny ten smok by był, gdyby tak rzeczywiście składał się z takiej łuski, jak ten smoczy owoc. A ty masz jakiś swój ulubiony, egzotyczny owoc?
1: No, nie wiem, ale na razie to chyba będę mieć

0: Ach, chodzi o to,
1: że... lubię smaki.
0: Chodzi o to, że tak, żeby ci, że ci posmakowałby, gdyby trafił w twoje rączki. No to słuchaj, ja trzymam kciuki za to, żebyś niebawem miała taką okazję i możliwość skosztowania, tym bardziej, że tak jak powiedziałaś przed momentem, lubisz smoki, więc taki smoczy owoc podejrzewam, że też może tobie posmakować. Jagódko, a kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Dziadków moich i jeszcze Natalkę i Aniele z mojego przedszkola, bo oni są w starszakach, ale już ich nie ma, bo już są w szkole i już nigdy się nie zobaczymy w przedszkolu.
0: No w przedszkolu nie, ale może się gdzieś spotkacie na podwórku, albo później może w szkole, albo przy jakiejś innej okazji. Myślę, że z pewnością uda się to jakoś zorganizować. Czy kogoś jeszcze dopisujesz do tej listy z pozdrowieniami?
1: Siebie.
0: Siebie?
1: Siebie!
0: Ach, mnie! Bardzo dziękuję za te pozdrowienia. To ja jeszcze do tej listy dopiszę również i ciebie, dobrze? I w ten oto sposób pozdrowimy się nawzajem. Ja oczywiście trzymam kciuki za twoje wakacje, by były one uśmiechnięte, radosne, dowcipne, tak jak cała nasza dzisiejsza rozmowa, byś miała okazję skosztować tego pysznego owocu, o którym sobie dzisiaj rozmawiałyśmy, no i by smoki gościły w twoim życiu jak najdłużej. Tak?
1: Gdzie będę miała znów wakacje?
0: Gdzie?
1: W Grecji!
0: To fantastyczna Grecja. Sprawa! I masz tam swoje ulubione miejsce?
1: Ale na całe lato tam wylecę!
0: No to ja bardzo proszę później o telefon, jak wrócisz, byś opowiedziała, co takiego się wydarzyło ciekawego i jakie przygody ciebie spotkały, dobra?
1: Okay.
0: Świetnie, to ja sobie zapisuję tutaj, że po wakacjach Jagódka do nas zadzwoni z opowieściami związanymi z Grecją. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę. Pozdrawiamy ciebie bardzo, bardzo serdecznie. Przesyłamy moc uśmiechów. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

Gnomeo i Julia to jest opowieść o takiej parze krasnali ogrodowych, którzy się zakochali w sobie bardzo, bardzo mocno. No i o tę miłość musieli walczyć. Oczywiście ten film animowany Gnomeo i Julia, tak się nazywa, jest na podstawie bardzo znanej opowieści pióra Williama Szekspira Romeo i Julia. Jeżeli znacie tę historię, to, to już mniej więcej kojarzycie, o co chodzi w Gnomeo i Julii, a jeżeli nie, to polecam wam serdecznie właśnie tę bajkę, bo super ona wprowadza w ten temat. A Romeo i Julia, to z tego co pamiętam, jest lektura, ale to chyba w szkole średniej dopiero, więc spokojnie. Zresztą, co ja o lekturach? Przecież w wakacje nie czytamy lektur, tylko czytamy te książki, które sprawiają nam olbrzymią radość i po które sięgnąć chcemy. I tak samo z filmami. Ale Gnomeo i Julia to jest naprawdę fajna propozycja bajkowo-filmowa dla tych z was, którzy lubią się czasami pośmiać. Więc jeżeli traficie na takie deszczowe, pochmurne popołudnie, czy taki deszczowy, pochmurny, wakacyjny dzień, jak ten dzisiejszy w Warszawie, to właśnie możecie sobie wspólnie, rodzinnie usiąść i ten film obejrzeć. Albo możecie wybrać się do kina. To też jest super propozycja. Na przykład na film Ekipa Zwierzaków. I tutaj śpieszę z informacją, że mam, moi drodzy, zaproszenia właśnie na ten film. Film Ekipa Zwierzaków do kin Cinema City i Helios. Tutaj macie dowolność w wyborze tego kina, ale warto sprawdzić, czy w waszej miejscowości lub okolicy znajduje się jedno z tych kin, bo te bilety, które chciałabym wam zaproponować, tylko w tych miejscach będą funkcjonować. I teraz tak, te bilety, które posiadamy, ważne są od 24 lipca do 6 sierpnia, więc jest trochę czasu na ich wykorzystanie i zaplanowanie takiego rodzinnego właśnie wypadu na seans do kina. Ale oczywiście fajnie byłoby coś zrobić, zanim te bilety otrzymacie. No i tak sobie pomyślałam, że skoro film nazywa się Ekipa Zwierzaków, a nasze dzisiejsze pytanie dnia dotyczy między innymi zwierząt, nawet bardzo, to trzeba to ze sobą połączyć. No i teraz tak, dla tej osoby, która do nas zadzwoni jako pierwsza pod numer telefonu 22 645 20 55 i odpowie mi na pytanie, jakie dowolne zwierzę wybrałaby za lub wybrał

oby na swojego przyjaciela, nawet takie z bajki. I dlaczego właśnie to zwierzę otrzyma od nas zaproszenia do kin na film Ekipa Zwierzaków.

0: To ma ochotę wybrać się na film Ekipa Zwierzaków? Niech dzwoni do nas 22 645 20 55 i odpowie mi na pytanie, jaki zwierzak, taki dowolny, mógłby zostać jego przyjacielem, nawet taki z bajki. Dlaczego akurat to zwierzę i dlaczego właśnie z takim zwierzakiem chciałby stworzyć swoją ekipę zwierzoludzką. Tak sobie to wymyśliłam. I jako pierwsza dodzwoniła się do nas Oliwia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oliwia, powiedz proszę, ile masz lat?
1: 9.
0: I czy twoje wakacje, wakacyjne podróże już się zakończyły, czy jeszcze przed tobą?
1: Jeszcze trwają.
0: Jeszcze trwają? A gdzie byłaś do tej pory?
1: Chorwacji.
0: Wszyscy do Chorwacji pędzą. No proszę, proszę, spotkałaś może smoka Adasia w Chorwacji?
1: Nie.
0: Och, też się minęliście widocznie. On skakał z plaży na plażę, znając życie i wędrował po całej Chorwacji. Ponoć tam jest bardzo...

0: Bardzo pięknie, to prawda?
1: Tak.
0: Polecasz to miejsce jako wakacyjny cel podróży?
1: Tak, polecam.
0: No to świetnie. A jakie wspomnienia stamtąd przywiozłaś? Jakieś szalone przygody cię spotkały?
1: Widziałam syrenkę, byłam na statku podwodnym.
0: Zaraz. Widziałaś syrenkę?
1: Tak.
0: I jak to możliwe? Naprawdę?
1: Tak.
0: I ona wyglądała jak ta z bajek?
1: Tak.
0: Niezwykłe. No, to moja droga. To spotkało cię wielkie szczęście. Nawet przyznam się szczerze, troszeczkę ci zazdroszczę. No nie ma co się kryć. To jednak jest coś niezwykłego móc spotkać syrenkę. A powiedz mi proszę, Oliwio, jakie zwierzę dowolne mogłoby zostać twoim przyjacielem?
1: Kot.
0: A dlaczego akurat kot?
1: Bardzo lubię koty.
0: O, a jak miałby na imię ten twój przyjaciel koci?
1: Mija.
0: Super. I jakie przygody by was spotykały?
1: Byśmy się bawiły, bym nie woziła w wózku.
0: No dobra, no ale jakie tam przygody by was spotkały, jakbyście taką zwierzoludzką ekipę stanowiły, to jak byście spędzały dzień? Właśnie na jakich zabawach, na jakich przygodach?
1: Myśmy gdzieś pojechały na plac zabaw.
0: Rozumiem. A koty chyba jeszcze lubią się wspinać. To wzięłabyś pod uwagę na przykład jakąś ściankę wspinaczkową?
1: Tak.
0: No, ja myślę, że tak, że to jest rzeczywiście też dobra myśl. Co jeszcze lubią koty? Tak, żeby sprawić frajdę twojemu kociemu przyjacielowi.
1: Lubią się bawić się.
0: I lubią spać. Musiałabyś chyba dużo czasu też na drzemkę zaplanować.
1: Tak, to byłoby właśnie też wspinać.
0: No, właśnie. No, ale ja widzę, że ty jesteś tutaj przygotowana, masz to wszystko super przemyślane. No i oczywiście, Oliwio, bardzo pięknie dziękuję ci za twoje opowieści i jak najbardziej potwierdzam, że dwa bilety do kina na ekipę zwierzaków w twoje rączki wędrują. Proszę bardzo, jeszcze oklaski dodatkowe dla ciebie. Brawa i fanfary. Daj koniecznie znać, jak już po obejrzeniu filmu będziesz, jak ci się podobał, który zwierzak z tamtej filmowej ekipy najbardziej przypadł ci do gustu i dlaczego. Będę czekała na te informacje od ciebie. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Moich rodziców, babcię, dziadka, Emilkę, Ignacia, Lękę, Amelkę, Ciocię Iwonkę, wujka, ciocię, kuzynkę Oliwkę i wujka. I cały Polski Radio Dzieci.
0: Super pozdrowienia. Ja się już wyrywałam, bo tak one mi się spodobały. Super pozdrowienia. Bardzo pięknie dziękujemy za te w naszą stronę skierowane i wysłane. Ciebie również, Oliwko, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dołączamy się do wszystkich twoich pozdrowień. No i oczywiście trzymam kciuki za super przygody wakacyjne, które zapewne jeszcze przed tobą. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Ale zaraz. Jest z nami jeszcze Jerzy. Czy to się zgadza?
2: Zgadza się.
0: Dzień dobry, Jerzy. Ile masz lat?
2: 8.
0: I skąd do nas dzwonisz?
2: Z Gdańska.
0: Jaka pogoda tam dzisiaj u was?
2: Pochmurno, ale nie pada.
0: Czyli rozumiem, że dokładnie tak jak u Hani, ale wiesz co, u nas też przestało chyba padać, tylko jest pochmurno. Ale W sumie, jak już ustaliliśmy, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, więc warto przemyśleć, co dzisiaj

0: dzisiaj założymy wychodząc z domu? Masz kalosze?
1: Mam.
0: Płaszcz przeciwdeszczowy?
1: Tak.
0: Parasolkę?
1: Tak.
0: Dobry humor?
1: Tak.
0: No to możesz iść na poszukiwanie przygód. Cudownie. A jakaś wyprawa dzisiaj się szykuje?
1: Tam, bo nie usłyszałam do końca.
0: Czy jakaś wyprawa się dzisiaj szykuje u ciebie?
1: Nie.
0: A, no to może jutro się przyszykuje. Albo w najbliższy weekend. Chociaż...
1: Może.
0: No, może, może. Nigdy nie wiadomo, wakacje mogą nas zaskoczyć naprawdę najróżniejszymi przygodami. I nawet w takie dni jak ten dzisiaj, kiedy wydawałoby się, że nic nas nie zaskoczy, żadna przygoda nas nie spotka, to proszę, rachu ciachu, rachu prachu i nagle okazuje się, że przygoda wyskakuje zza rogu. Zdarzyło ci się tak kiedyś?
1: Nie.
0: Nie? A mi się bardzo często zdarza. To słuchaj, miej oczy i uszy szeroko otwarte, bo to naprawdę nigdy nie wiadomo. Ale teraz porozmawiajmy chwilę o zwierzakach, bo oczywiście ja bardzo chętnie w twoje rączki przekażę zaproszenie na film Ekipa Zwierzaków, tylko wiesz, jedna drobna rzecz. Odpowiedź na pytanie. Przypomnisz, proszę, to zapytanie? To słucham.
1: Zwierzakiem bym się zaprzyjaźnił.
0: Dokładnie, tak, o to pytałam. I jakie to byłoby zwierzę?
1: Moja przytulanka, która jest jeżem i się nazywa Ciapek.
0: Jesz Ciapek, ale super. A dlaczego akurat takie imię dostał?
1: Bo często robił ciap-ciap.
0: A tak się bawiłeś, że on tak chodzi, tak spaceruje, tak? Z łapki na łapkę i tak został Ciapek. Bardzo mi się podoba to imię, bardzo oryginalne. Myślę, że wśród jeży na pewno by się wyróżniał takim imieniem. No i co takiego moglibyście razem robić, gdybyście taką ludzko-zwierzakową ekipę stworzyli?
1: Nie wiem do końca.
0: Jakie przygody mogłyby ciebie i Ciapka spotkać?
1: Może byśmy zwiedzali różne kraje.
0: Albo różne lasy, prawda?
1: A?
0: No bo jeże to często w lasach się spotyka, chociaż teraz to różnie bywa, na osiedlach też można je spotkać, ale chyba las jest takim środowiskiem, gdzie najchętniej i najczęściej jeż, nie lis, występuje. Widzisz, mi się od razu lis skojarzył, dlatego że ja bym się bardzo chętnie z lisem zaprzyjaźniła, ale jeż... W związku z czym moglibyście tak podróżować po świecie i różne lasy odkrywać? Myślę, że to mogłoby być bardzo ciekawe, a później byście stworzyli taki przewodnik po jeżych lasach. To by było szalone. Jerzy, oczywiście wszystko się tutaj zgadza. Zaproszenia na film Ekipa Zwierzaków w twoje rączki powędrują. No i nie tylko to, bo także... Brawa, fanfary i oklaski również. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka, brata, wujka, ciocia, kuzyna. Wszystkich kuzynów. Cały Polski Radio Dzieciom, Krasnoludki i Panią.
0: Bardzo, bardzo pięknie dziękuję w swoim imieniu oraz krasnoludków i całego Polskiego Radia Dzieciom. I my ciebie oczywiście, Jerzy, również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, cudownych, uśmiechniętych i słonecznych wakacji. I do usłyszenia niebawem. I liczę na to, że do nas też zadzwonisz po obejrzeniu filmu, by opowiedzieć, który z tamtych zwierzaków przypadł ci najbardziej do gustu, dobra?
1: Zadzwonię.
0: Cudownie. Do usłyszenia zatem, pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia, pa.
0: A ja mogę wam już zdradzić, że do naszego studia zbliża się powolutku nasz dzisiejszy gość. Kto to będzie? O tym przekonacie się niebawem.

0: happy song.
1: When there's someone by your side, sing.
0: Life's a happy song. When there's someone by your side, just sing along.
2: Wow, ale się zrobiło kabaretowo, mapetowo, mogłabym śmiało powiedzieć. Mapety to są takie stworki bardzo, bardzo zabawne, które mają najróżniejsze historyjki. I kiedy ja byłam, Lauro, w twoim wieku, to uwielbiałam je. Ale zaraz, bo zapaliły się lampki. Ja z tobą rozmawiam dalej. No właśnie. A jeszcze nie powiedziałyśmy słuchaczom, kim ty jesteś, prawda? Zatem dzień dobry, witam serdecznie mojego dzisiejszego gościa, którym jest...
3: Laura.
2: Laura, która ma 5 lat, bardzo lubi polskie radio dzieciom, ale także smoki i księżniczki, z tego co słyszałam. Tu na razie wszystko się zgadza. Która niedawno została starszą siostrą. I ponoć ty u nas już byłaś tutaj, to prawda? A kiedy ty byłaś tutaj w Polskim Radiu Dzieciom?
3: Na noc muzeum.
2: Naprawdę?
3: Na noc muzeum.
2: I zwiedzałaś tutaj to studio?
3: Tak.
2: I coś tutaj się zmieniło od tamtej pory?
3: Nie.
2: Palmy znikły.
3: Ano, tak.
2: No.
3: Wcześniej były,
2: ale wiesz co, teraz sobie wywędrowały na dwór. Stwierdziły, że na dworze, na zewnątrz im przyjemniej. I szczerze mówiąc, wcale się nie dziwię, prawda? No bo tam jest miło, przyjemnie, słoneczko, trochę deszczu, no drzewa, rośliny, kwiaty też potrzebują deszczu.
3: No.
2: A ty lubisz kwiaty?
3: Tak.
2: A jakie kwiatki najbardziej lubisz? Jaki kolor kwiatków?
3: Niebieski.
2: Och, jak niezapominajki.
3: Aha.
2: O, to są bardzo piękne kwiatki, to prawda. Ale też jest bardzo dużo takich polnych kwiatów, które również bywają niebieskie. Ale tak. Ty w ogóle wiesz, jeżeli chodzi o kolor niebieski, wiesz, czego ja się ostatnio dowiedziałam?
3: Nie.
2: Że kolor niebieski bardzo rzadko występuje w przyrodzie. Wow, niesamowite.
3: No.
2: A wydawałoby się, że jest go tak dużo. Ciekawe dlaczego.
3: Tak.
2: Może przez niebo? Bo...
3: Tak dużo jest niebieskiego nieba. Niebo jest niebieskie.
2: Dokładnie. I dlatego może nam się wydawać, że rzeczywiście, że kolor niebieski towarzyszy nam cały czas. A tymczasem okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Ale ja powiedziałam, Laurko, przed momentem, że ty zostałaś niedawno starszą siostrą. Czy to jest prawda, czy ja to sobie wymyśliłam?
3: Prawda.
2: I jak to... się zadziało? Kiedy to się zadziało?
3: No właściwie to mój brat się urodził wcześniej niż miał, no bo rodzice pojechali do szpitala w nocy, no i się urodził wcześniej niż miał, o 5 dni wcześniej.
2: To co, on się na zegarku nie zna?
3: Chyba tak.
2: Chyba
3: ale
2: tak.
3: Odeszły też w brzuszku wody.
2: I trzeba było szybko działać.
3: Tak.
2: No, a jak ma na imię twój braciszek?
3: Milan.
2: Bardzo ładne imię, co o tym sądzisz?
3: Tak.
2: Ty je wybierałaś? Pomagałaś wybrać?
3: Aha.
2: No, to ja tak czułam, że...

0: ty maczałaś swoje paluszki w tym imieniu, bo ono jest bardzo, bardzo ładne. I tak sobie myślę, że gdybym była chłopcem, to mogłabym też tak mieć na imię. Pasowałoby do mnie to imię?
1: Tak.
0: No. Pewnie, że tak. Dziękuję ci bardzo, no.
1: Tak.
0: Podoba mi się bardzo. A powiedz mi proszę, Laurko, czy ty przygotowałaś dla swojego brata jakieś niespodzianki?
1: Tak, jak przyjechałam do szpitala do mamy, to kupiłam mu takiego lewka.
0: I myślisz, że to będzie jego najlepszy przyjaciel pluszakowy?
1: Tak.
0: Mm-hmm. A nadałaś imię temu lewkowi?
1: Nie, bo ja uznałam, że jak będzie umiał mówić, to on sam da swojemu lwowi imię.
0: Imię sam. No i to jest bardzo, powiem ci, takie... fajne. To jest takie, no powiem ci, że twoje chyba pierwsze z wielu, które jeszcze przed tobą, zachowanie starszej siostry.
1: Aha.
0: A jak ty się czujesz jako starsza siostra?
1: Super.
0: Jakie masz plany na przyszłość w związku z tym?
1: Na przykład, nie wiem, jak będę uczyła na przykład brata raczkować i chodzić.
0: Mhm. A co to jest raczkowanie? To zabawa w raka?
1: Nie, chodzenie na czterech, na nogach i rękach.
0: A, no tak, przecież maluchy tak się uczą chodzić. Najpierw na czterech swoich, na dwóch rękach i dwóch nogach, czyli czterech swoich odnóżach, a później powolutku wstają. Ale to chyba nie jest takie łatwe. Ty pamiętasz, jak się uczyłaś chodzić?
1: Tak. Na początku, jak ja próbowałam wstać, to od razu się przewracałam na plecy.
0: I jak sobie z tym poradziłaś?
1: No, nauczyłam się chodzić, ale długo nie raczkowałam, długo siedziałam. Potem, jak się nauczyłam raczkować, to też długo raczkowałam zamiast siedzieć.
0: Mhm. No to ja widzę, że ty masz tutaj cały pakiet wskazówek dla swojego młodszego braciszka.
1: Tak.
0: No to świetnie. Myślę, że dzięki takim wskazówkom, twoim podpowiedziom i twojemu wsparciu, to na pewno będzie po prostu szedł jak burza i raczkował lepiej niż nie jeden rak.
1: No, no i jeszcze, że wszyscy w mojej grupie, nikt nie ma młodszego brata, tylko mają albo młodsze siostry, albo starszych braci, albo starsze siostry, ale nie mają młodszych braci nikt.
0: Czyli dodatkowo jeszcze w swojej grupie, w przedszkolu jeszcze się wyróżniasz dzięki swojemu bratu?
1: Tak.
0: No, to myślę, że to może być zapowiedź tego, że będziecie w przyszłości świetną ekipą.
1: Tak.
0: A ty masz już właśnie jakieś plany na przyszłość związane ze swoim bratem? Co będziecie razem robić?
1: Nie wiem, na przykład jak dorośniemy, będziemy tak jak nasi rodzice, to chciałabym, żebyśmy pojechali sami bez rodziców na jakąś wycieczkę na przykład razem.
0: Wow, to jest świetny plan, ale jeszcze nie masz konkretnego miejsca na myśli?
1: Nie.
0: Może jakiś fajny park rozrywki albo jakiś wodny park?
1: Ale ja tak myślę, żebym się wybrała kiedyś z moim bratem do zoo, no bo to zoo akurat jest blisko nas.
0: No i to jest też bardzo ciekawe miejsce.
1: No.
0: Ty masz swoje ulubione zwierzaki w zoo?
1: Tak.
0: I co to za zwierzęta?
1: Ruda panda.
0: O, pandka ruda, ona jest taka śmieszna i też trochę przekorna, bo jak człowiek mówi panda, to wydaje mu się, że to jest ta wielka panda taka, prawda? A pandka ruda jest wielka czy niewielka?
1: Nie, taka średnia, bo ja i tak mam przytulankę pandkę.
0: No, ale zaraz, bo ty tak też masz tutaj jakąś przytulankę, ale to nie jest pandka?
1: Nie, to jest kotek. Kotek cynamonka.
0: Kotek cynamonka, czy to oznacza, że ty lubisz zjadać cynamonki?
1: Tak, bo bardzo lubię takie ciastka cynamonowe. No i on pachnie cynamonem.
0: Serio? Daj powąchać. O, udało się. Ja nie mogę, rzeczywiście pachnie cynamonem, ale ty go posypałaś przed audycją?
1: Nie, dlatego że go się piecze w piekarniku.
0: Proszę?
1: Gość się piecze w piekarniku.
0: Naprawdę? To jest maskotka, którą się piecze w piekarniku?
1: Tak, to jest takie zabawki.

0: owym. I tylko w Kanadzie są takie zabawki, bo od mojego wujka dostałam to z Kanady. Mm-hmm.
1: No powiem ci, że twoja zabawka pachnie przepysznie. Rzeczywiście jak prawdziwa cynamonka. I nigdy bym nie pomyślała, że można taką przepyszną zabawkę mieć i jeszcze ją sobie w piekarniku upiec. No to jest bardzo inspirujące. Ale właśnie, czekaj, bo wróćmy jeszcze do tej pantki rudej. Bo co jest jeszcze w niej zaskakujące, to to, że ona ma długi co? Długi i puszysty?
0: Ogon.
1: A ta panda taka czarno-biała, ta taka normalna, to przecież nie ma.
0: No nie, ale jakby mój brat na przykład zauważył pandę tą wielką, no to by się, jakby był taki mały jak teraz, to by się nie dziwił. Bo ja bym mu po prostu wytłumaczyła, że ona jest właśnie w tym kolorze.
1: No
0: jakby
1: właśnie.
0: On myślał, że ona jest w innym kolorze.
1: Ale ja coś czuję, Laurko, że ty się bardzo dobrze czujesz w roli starszej siostry.
0: Mhm.
1: Tak, i już sobie nawet układasz w głowie te różne rzeczy, te różne informacje, wiadomości, którymi podzielisz się ze swoim bratem.
0: Już nie mogę się doczekać, kiedy on tak dorośnie i będziemy się razem bawić.
1: No, a masz już pierwszą zabawę, którą przygotowałaś dla niego?
0: Tak, na przykład jak jeszcze nie będziemy mogli się tak bawić na przykład z zabawkami, to będę robiła mu taką pikabu.
1: Zasłaniamy oczka i takie tutaj jestem, tutaj mnie nie ma, tutaj jestem, tutaj mnie nie ma. Och.
0: No i jeszcze w jego pokoju jest taki kręcący się fotel, więc mogę robić tak, że tak się kręcę na fotelu.
1: Mm-hmm, tak jak teraz właśnie w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom. Tutaj też są kręcące się fotele i wiem doskonale, że wszyscy nasi młodzi słuchacze, którzy do nas przychodzą, uwielbiają się na nich kręcić, więc ja nie będę tobie odbierała tej przyjemności i trochę się teraz pokręcimy, wsłuchując się w piosenkę z jednej z twoich ukochanych bajek. Jak ona się nazywa?
0: Jak wytresować smoka.
1: To wracamy po piosence. Okej?
0: Mhm.

0: No i znowu jesteśmy z wami. Tak, tak, my, bo dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom w naszych radiowych półkoloniach gościmy Laurę. Witam cię jeszcze raz bardzo serdecznie po piosence. Laura ma 5 lat i niedawno zostałaś kim?
1: Starszą siostrą.
0: I chyba bardzo ci się to podoba.
1: Tak.
0: No ale tak rozmawiałyśmy sobie, wsłuchując się tutaj w piosenkę z twojej ulubionej bajki, jak wytresować smoka, o tym, że bycie starszą siostrą to też jest bardzo odpowiedzialne zadanie.
1: No i ja przez 5 lat marzyłam, żeby zostać starszą siostrą.
0: I to marzenie się spełniło?
1: Tak.
0: No ale to też takie wyzwania związane z tym są.
1: Tak.
0: Co musi starsza siostra?
1: Na przykład pomagam rodzicom zmieniać pieluszki.
0: No co ty, serio?
1: Tak.
0: Ale one śmierdzą.
1: No wiem, ale ja tylko przynoszę im rzeczy.
0: A, ty te czyste tylko przynosisz.
1: Tak.
0: Sprytne, sprytne. Co no, jeszcze musi starsza siostra?
1: Na przykład wybieram mu ubranko. Dzisiaj akurat się zalał i kiedyś nawet posikał swoje ubranie.
0: O, losie, z tym młodszym rodzeństwem, co?
1: I posikał wajcik, no i jeszcze kiedy posikał tatę.
0: No, musi taty się jednak twarz nauczyć, że tego się nie robi, prawda?
1: Tak.
0: No, a wytłumaczyłaś mu to?
1: Nie, dlatego, że ja nie byłam przy tym. Ach. Nie miałam czasu, on śpi, on spał na razie jeszcze.
0: Mhm. I jak śpi, to rozumiem, że dajesz mu spokój, żeby się wyspał, bo jak dziecko śpi, to szybciej rośnie, a tobie zależy na tym, żeby on szybko dorósł, żebyście mogli spełniać twoje marzenia związane z bratem.
1: Tak.
0: No i wszystko jest jasne. A powiedz mi, bo wspominałaś, że twoim ulubionym zwierzakiem w zoo jest panda Ruda, ale jeszcze tam są jakieś ulubione twoje zwierzątka?
1: Tak.
0: Jakie?
1: Lemury.
0: Och, to są szalone zwierzaki.
1: Tak, bo ja lubię szalone zwierzęta, dlatego że ja sama czasem jestem szalona.
0: Naprawdę?
1: Tak, lubię robić żarty moim rodzicom.
0: No to opowiadaj, proszę, jaki ostatnio żart zrobiłaś?
1: Na przykład, że jak tata mnie prosił, żeby przyniosła szczotkę, no to ja zamiast szczotki przyniosłam mu gitarę.
0: I co tato na to?
1: I żebym przyniosła jeszcze raz szczotkę, no i wtedy przyniosłam szczotkę dla lalek. I tata chciał mnie uczesać szczotką dla lalek.
0: No nie, no, ale numer. To rzeczywiście ty żartownisia jesteś.
1: Cześć.
0: A ty wcześniej sobie planujesz te różne żarty, czy one tak po prostu same wpadają ci do głowy?
1: Po prostu kiedyś miałam tak, że po prostu wymyślałam sobie żarty, ale teraz jakby tak wpadają mi do głowy.
0: Tak po prostu.
1: Po prostu.
0: Super. I czy takich żartów też nauczysz swojego brata?
1: Tak.
0: Czy jemu po prostu będziesz robiła żarty?
1: Nie, ja bym wolała, żeby on się nauczył ode mnie, jak zrobić żarty, żeby po prostu chcę go nauczyć, że żartowania.
0: No to później rodzice będą musieli się mieć na baczności, jak stworzycie żartownisiową ekipę.
1: Tak.
0: Bo tutaj rozumiem, że najróżniejsze wówczas pojawią się związane również z tym żarty i psikusy i zabawy zapewne. Mhm. A ty masz swoją ulubioną zabawę? W smoki?

0: Nie.
1: Księżniczki?
0: Nie wiem, nie mam swojej ulubionej zabawy. Mam dużo fajnych zabaw ulubionych.
1: A to taka, w którą się bawisz, która pierwsza przychodzi ci do głowy?
0: Na przykład... No bawienie się w teatr. Bo wczoraj robiłam moim rodzicom teatr i mojemu bratowi.
1: Wow! I co takiego zaprezentowałaś rodzicom i bratu?
0: O czerwonym kapturku.
1: To historia o tej dziewczynce, to poszła na spacer do zoo?
0: Nie do zoo, tylko do babci.
1: Ach, to zapomyliły mi się bajki zupełnie. No i ona tam po drodze spotkała kangura.
0: Nie, tylko nie kangura, tylko wilka.
1: To nie był kangur?
0: Nie.
1: Na pewno?
0: Na pewno.
1: I ty byłaś wszystkimi tymi postaciami?
0: Tak, dlatego, że mój brat jeszcze był za mały, żeby ze mną robić ten teatr.
1: Ale w przyszłości planujesz go wciągnąć w to?
0: Tak, no i jeszcze miałam zaplanowane, żebym jeszcze zrobiła drugą i trzecią część tego.
1: Przygód czerwonego kapturka?
0: Tak.
1: I co tam się będzie działo?
0: Drugą już mam zaplanowaną. Na przykład, że wilk nie zjadł babci, tylko wilk chciał pożreć i kapturka, i mamy kapturka, i pana leśniczego, i babcię.
1: Ojeju, no to ten wilk był bardzo dużym łakomczuchem.
0: Tak.
1: Ale udało mu się? Ostatecznie?
0: Tak, tylko nie udało mu się kapturka zjeść. I kapturek wyciągnął innych z brzucha.
1: A trzecia część?
0: Ja jeszcze nie mam zaplanowanej trzeciej części.
1: Dopiero się tworzy w twojej głowie
0: tak.
1: Ten plan. Rozumiem. No ale wiesz co, teraz co z tymi smokami? Bo podejrzewam, że nasi słuchacze się zastanawiają, o co chodzi z tymi smokami. Ty naprawdę lubisz smoki?
0: Bardzo, dlatego że moja koleżanka Zuzia, no i Tosia też znały tą bajkę i mi po prostu wyleciała kiedyś z głowy ta bajka, bo kiedyś mi się o niej przypomniało, bo ja już kiedyś znałam tą bajkę, tylko że potem zaczęłam oglądać inne bajki i potem mi się przypomniało o tej bajce, kiedy moje koleżanki, mama mi przypomniała, że mam o tym przytula z tego przytulankę, która świeci w ciemności, no i sobie przypomniałam, która ona jest i ja pamiętałam, z jakiej to bajki była.
1: Czyli po prostu ta miłość do smoków wzięła się właśnie z bajki Jak wytresować smoka.
0: Tak.
1: A ty chciałabyś mieć takiego swojego smoka?
0: Tak, jako że najpierw bym musiała go uczyć trochę.
1: No tak, zdecydowanie. No to tak jak z dziećmi, prawda? Trzeba wychować.
0: No.
1: I z każdym innym zwierzakiem. I jak by on się nazywał, ten twój smok?
0: Lena.
1: Bardzo ładne imię. A co ty byś zrobiła z tym smokiem, jakbyś chciała się wybrać na jakiś wakacyjny wyjazd? No, i tu się zaczynają schody, co?
0: Do Australii.
1: Wysłałabyś go do Australii?
0: Tak.
1: No ale to co, sam ten smok tam bez opieki w Australii by był?
0: Ze mną by poleciał.
1: Ale nie zmieściłby się pewnie do samolotu.
0: Ale on ma skrzydła, więc mógłby polecieć.
1: Dobre, super. Czyli ty byś samolotem z bratem leciała na waszą przygodę, a twój smok leciałby równolegle z samolotem?
0: Ja bym zrobiła na samolocie bagażnik dla smoków.
1: A no tak, żeby pilot nie widział, bo mógłby się przestraszyć.
0: Tak.
1: No to tak, to bardzo słuszne.
0: Ja bym udawała, że to jest dla na walizki takie miejsce nowe.
1: Ale wiesz co, walizki w samolocie to chyba trzyma się w środku, a nie na dachu.
0: No wiem, ale żeby było takie wielkie, że jakby dużo ludzi, jakby się nie zmieściły wszystkie do samolotu.
1: Tak, ja ten argument rozumiem. Jasne, jak najbardziej, kupuję to. Tak, no. To jest bardzo, bardzo słuszne. A jakie w ogóle ty masz jeszcze plany na te tegoroczne wakacje? Co będziesz robiła jeszcze w te wakacje?
0: Pojadę.

0: pojadę na przykład z tatą nad morze.
1: I co tam będziesz robiła nad tym morzem?
0: Rozłożę na przykład sobie kocyk i będę bawiła się w piasku.
1: Będziesz budowała zamki?
0: Tak.
1: Dla smoków i księżniczek?
0: Raczej takie małe dla

0: zamek.
1: Aha, bo ja dużo znajduję muszelek, bo ostatnio zabrałam muszelki do domu i włożyłam, bo ja zrobiłam sobie takie własne akwarium.
0: Zaraz. Masz akwarium w domu?
1: Czy mam prawdziwe i ja sobie sama zrobiłam.
0: Wow, i co w tych akwariach ty trzymasz?
1: W moim, co zrobiłam, no to rybki takie z kul do kąpieli, no i jeszcze, no a w tym prawdziwych to trzymam ryby. Jedna jest w gabinecie, drugie koło gabinetu i jeszcze jedna w salonie.
0: No powiem ci szczerze, że oprócz tego mam takie wrażenie, że ja rozmawiam z super starszą siostrą, to jeszcze z ogromną miłośniczką zwierząt.
1: Mhm.
0: A od czego się zaczęło? Jakie zwierzę pierwsze pojawiło się w twoim życiu?
1: Wszystkie, bo od razu jak się ja urodziłam, to miałam i psy, i te ryby.
0: No a, czyli to ty się pojawiłaś w życiu tych zwierząt, a nie one w twoim.
1: Tak.
0: No i jak się dogadujecie?
1: Nie wiem, po prostu psy jakby zobaczyły, pierwszy raz mnie zobaczyły się, pojawił się nowy człowiek. W pierwszy dzień myśleli, że ktoś po prostu przychodzi na nocowankę, ale potem już myślały, że po prostu chyba ja jestem nowym człowiekiem, urodziłam się z brzucha mojej mamy, tak samo jest teraz z bratem.
0: Mhm, i z nocowanki osiedliłaś się na stałe w domu.
1: Tak.
0: Mhm, i rozumiem, że się polubiliście, dogadaliście i nie ma problemu, żyjecie sobie we wspólnej radości i bawicie się czasami razem?
1: Tak.
0: No z rybkami to trudno się trochę bawić. Chociaż, wiesz co, ja myślę, że one też zerkają na te twoje teatralne różne zabawy.
1: Ale ja raczej się bawię tak, że żeby one uciekały z bliska. Ja podkładam rękę pod akwarium, no i one uciekają. Tak kilku.
0: I bawicie się w rybiego berka.
1: Tak.
0: No to jest bardzo, powiem ci, zabawna rzecz. Taka właśnie zabawa w berka z rybkami. Ale ja słyszałam też, Lauro, że ty się ostatnio uczysz jeździć na rolkach. Czy to prawda?
1: Tak, w no moją koleżanku.
0: Jak ci idzie, powiedz.
1: Super. No i ja kupiłam, tata mi kupił ostatnio nowe rolki.
0: Jak one wyglądają?
1: Są niebiesko-biało-czarne.
0: A to całkiem eleganckie takie.
1: Tak.
0: A wygodne?
1: Tak,
0: bo bardzo. To jest ważne, prawda, takie, żeby rolki były wygodne.
1: I takie szybsze. Wcześniej to nie mogłam nadążyć za moją koleżanką, bo miałam trochę wolniejsze rolki.
0: A teraz śmigasz jak struś pędzi wiatr.
1: Tak. Nawet byłam trochę szybsza od mojej koleżanki.
0: Niesamowite. Lauro, przesympatycznie mi się z tobą rozmawia. Masz mnóstwo niesamowitych historii do opowiedzenia, mnóstwo przygód ciebie spotyka w życiu i mam wrażenie, że jeszcze mnóstwo przygód przed tobą. Mam nadzieję również, że nas jeszcze kiedyś odwiedzisz. Wpadniesz tutaj kiedyś do nas?
1: Tak.
0: No to może kiedyś z bratem, żeby mu pokazać, jak wygląda Polskie Radio dzieciom.
1: Tak.
0: Ale my się oczywiście nie pożegnamy, dopóki ja nie usłyszę twoich pozdrowień. Kogo miałabyś ochotę pozdrowić?
1: Mojego brata, moją mamę, mojego tatę, moją babcię, mojego dziadka, kolejnego dziadka, kolejną babcię i jeszcze jednego dziadka. No i ciocię, i wujka, i psy, i rybki.
0: Przepiękne pozdrowienia i my się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie, Laurko, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy pięknie, że nas odwiedziłaś. Wiem, że się mnóstwo w twoim życiu teraz dzieje. Trzymamy kciuki za spełnienie wszystkich, nie tylko tych wakacyjnych marzeń. No i tak jak mówiłam przed momentem, do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

No i proszę, proszę, proszę, otworzyliśmy trzecią godzinę naszego wakacyjno-radiowego spotkania w radiowych półkoloniach, rzecz jasna. A ja przypominam nasze pytanie dnia. Gdybyście mogli mieć jakieś dowolne zwierzę jako swojego przyjaciela, takiego najlepszego na świecie, i to może być nawet takie zwierzę z bajki, niekoniecznie istniejące naprawdę, to kogo byście wybrali i dlaczego? Jeżeli macie ochotę odpowiedzieć nam na to pytanie, to śmiało dzwońcie 22 645 2055. Ale jeżeli na przykład to pytanie nie jest takim tematem, takim wątkiem, który was interesuje, natomiast tym, co teraz aktualnie zajmuje waszą głowę, są wakacje i to o nich mielibyście ochotę ze mną porozmawiać, to śmiało, na temat wakacji ja też bardzo chętnie zamienię z wami kilka słów i też możecie oczywiście korzystać z numeru telefonu 22 645 2055. Jesteśmy z wami do godziny 15, zatem bardzo proszę, dzwońcie i sobie porozmawiamy.

0: A co by na to, byśmy się teraz troszeczkę pobawili? Mam wrażenie, że ten pomysł bardzo Wam się podoba, zatem zapraszam Was teraz bardzo, bardzo serdecznie do udziału w naszej kolejnej zabawie.
1: Bajkowy detektyw.
0: Tak, tak, tak. Zamieniamy się teraz w bajkowych detektywów i tropimy bajkową bohaterkę. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani, bo oto moje podpowiedzi, które mają Was naprowadzić na poszukiwaną przez nas dzisiaj bajkową bohaterkę, jak powiedziałam przed momentem. Otóż poszukiwana przez nas bohaterka urodziła się z zaczarowanego ziarenka. Podczas podróży, w którą się udała, spotkała ropuchę, chrabąszcza, myszkę i jaskółkę. Była bardzo dobra i niezwykle odważna. I bardzo malutka. Kto to taki? Kim jest poszukiwana przez nas bohaterka? Bajkowa bohaterka. Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: Zabawkowy detektyw.
1: O, właśnie tak nazywa się zabawa, która aktualnie trwa w naszych radiowych półkoloniach. Dzisiaj tropimy bajkową bohaterkę, ale tak naprawdę to też tropimy bajkowy tytuł, tak, bo ta imię tej postaci jest także tytułem bajki, a przypominam, że poszukujemy właśnie tytułu i bohaterki, która urodziła się ze zaczarowanego ziarenka, a podczas swojej podróży spotkała ropuchę, chrabąszcza, myszkę i jaskółkę. Była ona bardzo dobra, niezwykle odważna, a do tego wszystkiego bardzo malutka. Kto to taki? No to jest pytanie do Was i okazuje się, że od razu mamy jakąś propozycję. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A z kim ja rozmawiam?
2: Z Julką.
1: Z Julką?
2: Tak.
1: Dzień dobry, Julko. Powiedz proszę, jak mijają Ci wakacje?
2: Fajnie.
1: No to bardzo się cieszę. Czy coś zabawnego się wydarzyło do tej pory?
2: Pada deszcz.
1: I to jest zabawne?
2: Nudzi się.
1: Julko, jeżeli słuchasz mnie przez radio, to ogromna prośba, byś je wyciszyła. Będziemy się zdecydowanie lepiej słyszały. Co takiego zabawnego się wydarzyło?
2: Nie słyszę.
1: Halo, halo, jesteś tam?
2: Tak.
1: O, no to się cieszę. Powiedz proszę, a co chciałabyś, by zabawnego się wydarzyło podczas tegorocznych wakacji?
2: Chciałabym, żeby deszcz się zmienił
1: w mleko czekoladowe.
2: Tak, w mleku czekoladowe.
1: Ojeju, jakby tak się zdarzyło w tym miejscu, w którym mieszkasz albo w którym będziesz, to koniecznie proszę zadzwoń do Polskiego Radia Dzieciom. Ja przybędę najszybciej, jak się tylko da. Bo ja uwielbiam mleko czekoladowe. Zresztą myślę, że wielu słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom również pokusiłoby się, by udać się właśnie na wyprawę szlakiem i śladem mleka czekoladowego. Julko, powiedz proszę, czy ty masz jakiś pomysł na to, kto może być naszą bajkową bohaterką, której szukamy, której imię jest od razu tytułem bajki?
2: Calineczka.
1: Czy to jest Calineczka? No słuchaj, zastanówmy się. Czy ona urodziła się z zaczarowanego ziarnka?
2: Nie pamiętam.
1: No, ale pamiętasz, skąd wyszła Calineczka?
2: Chyba z ziarenka.
1: No tak, no bo ona była w kwiatku, czyli z ziarenka. No to by nam się zgadzało. Czy ona później udała się w podróż?
2: Tak.
1: A czy podczas tej podróży spotkała takie osoby, takie stworzenia jak ropucha, chrabąszcz, my?

0: też jaskółka.
1: Tak.
0: O, no to na razie nam się wszystko zgadza. Czy była dobra, odważna?
1: Tak.
0: A do tego malutka?
1: Tak.
0: No to według tego, co mówisz, no to wszystko by się zgadzało. Ale jeszcze sprawdźmy, dobra? Sprawdzać?
1: Tak.
0: No to sprawdzam. No jasne, że chodzi o calineczkę. Brawa, fanfary i oklaski w twoją stronę wędrują, Julko. Czy ty znasz historię calineczki?
1: Tak.
0: Ale chyba dawno jej sobie nie przypominałaś, co?
1: Tak.
0: No, a to jest bardzo, bardzo miła i ciekawa historyjka. Kto wie, może dzisiaj po południu uda ci się do niej wrócić. Albo w formie jakiegoś słuchowiska, albo w formie książeczki. No to tutaj już jak wolisz. Wolisz słuchać książek, jak ktoś ci je czyta, czy wolisz je sama czytać?
1: Nie wiem, nikt.
0: No bo wtedy ten ktoś może też zmieniać głosy i każda postać może mieć inny głos i to jest super, prawda?
1: Tak.
0: No ja też to bardzo, bardzo lubię. Julko, ogromne gratulacje jeszcze raz z mojej strony płyną i zaraz, zaraz, co ja teraz za informację dostałam? O, że to właśnie w tej zabawie do zdobycia był dzisiaj koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom. No gratulacje ogromne. Zdobywasz nasz radiowy upominek, to on w twoje rączki wędruje, dlatego ogromna prośba, byście się nie rozłączali po naszej rozmowie. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę, Julko, pozdrowić?
1: Mikołaja.
0: Mhm.
1: Mojego brata. Moje mamę. Mojego tatę. Moich dziadków i drugich dziadków. Koleżanki z przedszkola i to wszystko.
0: Super te pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie również, Julko, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych wakacji. Wszystkiego najlepszego i przypominam, proszę się nie rozłączać. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.

0: Yes, it is.
1: It's always more fun to share with everyone.
0: Share a beat now.
2: No i co tam u Was słychać? Mam nadzieję, że wszystko dobrze, bo przed nami jeszcze jedna zabawa, jeszcze jedna zagadka.

do odgadnięcia, która nam pozostała i zabawa do udziału, w której chciałabym Was zaprosić. Zostawiłam ją specjalnie na koniec, dlatego, że wiecie jak to jest z pakowaniem toreb, walizek i plecaków. To wszystko wymaga nieco czasu, a w związku z tym, że teraz będziemy wybierać się w podróż właśnie, to zapraszam Was do udziału w zabawie. A właśnie, właśnie, jaki będzie ten nasz następny przystanek? O tym przekonamy się, mam nadzieję, już niebawem. Czy to będzie daleka podróż? No, całkiem spora, bo przenosimy się do Afryki. Co to jest za miejsce, które na naszej mapie podróżniczo-radiowo-wakacyjnej dzisiaj się znajdzie? To jest pytanie do Was. Moja pierwsza podpowiedź jest taka, że przenosimy się na kontynent afrykański.

0: Następny przystanek.
1: Tak właśnie nazywa się zabawa, która aktualnie trwa w naszych radiowych półkoloniach. Poszukujemy nazwy miejsca albo w ogóle samego miejsca, do którego możemy się udać w trakcie tegorocznych albo przyszłych wakacji, albo takiego miejsca, do którego możemy się udawać wielokrotnie, kiedy tylko sobie zamarzymy, ale które właśnie podczas takiej wakacyjnej, radiowej podróży możemy poznać. No i z pierwszą propozycją dodzwoniła się do nas Marysia. Dzień dobry.
2: Gabrysia.
1: Och, Gabrysia, przepraszam. Cześć, Gabrysiu.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz mi proszę, jakie to miejsce według ciebie jest tym, które poszukujemy. Ja do tej pory zdradziłam tylko, że znajduje się ono na kontynencie afrykańskim. Masz jakąś propozycję?
2: Egipt.
1: Czy jest to Egipt? Już sprawdzam. To nie jest to miejsce, którego poszukujemy, ale spokojnie, za moment będą się pojawiały kolejne podpowiedzi, więc może to one nakierują ciebie na to miejsce, którego poszukujemy. A ja jeszcze, zanim się te kolejne podpowiedzi pojawią, chciałam się ciebie dopytać, jak mijają twoje wakacje, Gabrysiu?
2: Teraz jeszcze w sierpniu będę na obóz jechała.
1: I co to będzie za obóz?
2: No taki będę wyjeżdżać na 8 dni. No i sprawdzałam z tatą w planie, że tam będzie jakiś taki właśnie trochę może afrykański klimat, bo będzie można przynieść strój zwierzaka, taki żeby się powrócić.
1: O, no to rzeczywiście dużo atrakcji się tam szykuje i to takich trochę szalonych. Ty lubisz, jak są takie szalone przygody?
2: No lubię.
1: No też mi się tak wydaje, że wielu naszych słuchaczy lubi, ale ja też lubię takie szalone przygody. Oczywiście, no wiadomo, ważne, żeby było bezpiecznie, ale jedno nie wyklucza drugiego. Co jeszcze oprócz obozu przed tobą?
2: Przede mną jeszcze półkolonia z mojego studia tanecznego, chyba. Może mnie mama zapisała.
1: Zapisała? Przytaknęła tak. Głową, że tak.
2: Tak.
1: No to potwierdzone. Mamy także półkolonie taneczne. Cudownie. Ale czy to oznacza, że taniec jest twoją wielką pasją?
2: Tak, już rok chodzę.
1: I dlaczego fajnie jest tańczyć?
2: Tak, byłam nawet na obozie tym tanecznym.
1: Ale dlaczego fajnie jest tańczyć?
2: Oprócz tańczenia mamy też tam gimnastykę.
1: Mhm. Ale co jest takiego fajnego w tańcu, Gabrysiu, że warto się tym zająć?
2: No nie wiem.
1: No to jest fajne czy nie fajne?
2: No fajne, bardzo.
1: No to co to jest takiego fajnego w tym tańcu?
2: Wyjeżdżaj na koncerty.
1: O. I to, ja, to jest powód bardzo dobry, ja to rozumiem jak najbardziej. No i też to, że ma się chyba więcej energii, prawda, kiedy się tańczy.
2: Prawda.
1: No, ja też to zaobserwowałam, że kiedy sobie tak potańczę, nawet przez chwilę, nawet przez 5 minut, to później jestem tak naładowana energią, że normalnie mogę wszystko zrobić. Wysprzątać całe mieszkanie, albo przejść cały budynek Polskiego Radia. A uwierz mi, on jest bardzo duży, bo ma aż 4 piętra do góry i 2 piętra w dół, czyli w sumie 6 kondygnacji. I to wszystko właśnie dzięki temu, że się trochę poruszałam w rytm muzyki. Czy coś jeszcze przed tobą?
2: Przeprowadzka.
1: O, losie. No to naprawdę w wakacje?
2: Naprawdę, do sierpnia mamy czas.
1: To rozumiem, że akurat to będzie taka część bardziej związana już z obowiązkami, z pakowaniem rzeczy, później rozpakowywaniem, przenoszeniem, przewożeniem, pomocą rodzicom.
2: No.
1: Ale wszystko pewnie macie super zaplanowane. Słucham.
2: A też będziemy

0: chciały pomóc, no bo zabawek no to dużo mamy.
1: No właśnie, właśnie. I wszystkie je trzeba przejrzeć, posegregować później, porozkładać. Całkiem sporo pracy przed wami, ale na szczęście z tego, co opowiadałaś, będą także i atrakcje, więc wszystko się wyrówna. Gabrysiu, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Moją siostrę Zosię, która siedzi praktycznie obok mnie.
1: No to moją... oczywiście, machamy do Zosi również z naszego studia.
0: Moją mamę, która kieruje samochód, bo wracamy z czasu zabaw mojej nowej szkoły.
1: No to oczywiście, bezpiecznej drogi, pani mamo, życzymy.
0: Tatę, który dzisiaj jest w pracy.
1: No ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł się bawić. Też pozdrawiamy.
0: Moje koleżanki, z którymi może jeszcze się kiedyś zobaczę, Helenę, Maję, siostrę Heleny i Hanię.
1: No super, oczywiście. I kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy?
0: Babcię i dziadka. Babcię i dziadka.
1: Mhm.
0: Co?
1: I kogoś jeszcze, czy zamykamy już listę?
0: Jeszcze Misia, Mikasia i Smoka Adasia.
1: No jasno, oni się zawsze bardzo cieszą, jak słyszą wasze pozdrowienia. No i jeszcze jakąś jedną albo dwie osoby dopisz.
0: No to jeszcze krasnoludki.
1: Och, one są przeszczęśliwe, jak znajdują te karteczki z pozdrowieniami, które im zostawiam od was. I?
0: Panią.
1: Bardzo dziękuję, ale to mi zupełnie nie o to chodziło. Po prostu myślałam, że może jeszcze kogoś masz na myśli w swoich pozdrowieniach.
0: Tak, mam jeszcze dużo osób.
1: No to umówmy się, że jeszcze dwie osoby pozdrowisz, albo dwie grupy.
0: No to wujków i ciotki, radiową świetlicę. I Polskie Radio.
1: Bardzo pięknie ci dziękuję, Gabrysiu, za te wszystkie twoje pozdrowienia i za te twoje starania, że nie chciałaś nikogo pominąć, żeby każdy został przez ciebie uwzględniony. To jest super i myślę, że to jest bardzo, bardzo miłe. Ogromnie to doceniam ja, docenia całe Polskie Radio Dzieciom i na pewno wszystkie osoby, które pozdrowiłaś. My również ciebie bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych wakacji, kolorowych, uśmiechniętych, sprawnej przeprowadzki i żeby żadna maskotka po drodze się nie zgubiła. Do usłyszenia. Pa, pa, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: A przed nami kolejna podpowiedź dotycząca miejsca, którego dzisiaj poszukujemy w naszej zabawie Następny Przystanek. Wiecie już, że miejsce, którego szukamy, znajduje się w Afryce. No to teraz dorzucę do tej puli podpowiedzi i informacji o tym miejscu, że jest to najwyższa góra Afryki. Co to za miejsce, którego szukamy? 22 645 2055. Jak macie jakiś pomysł, to śmiało zadzwońcie.

0: No właśnie, właśnie. Jaki jest ten następny przystanek na naszej wakacyjnej radiowej trasie? Poszukujemy tego miejsca jeszcze cały czas. Wiemy już, że znajduje się ono w Afryce i że tak naprawdę jest to najwyższa góra właśnie położona w Afryce. No i teraz, jak ona się nazywa? Co to za miejsce? To, moi drodzy, pytanie skierowane w waszą stronę. O! I widzę, że pojawił się jakiś śmiałek, który chętnie zabierze głos w naszym podróżniczym temacie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ignaś, to ty?
1: Tak.
0: O, cześć. Bardzo miło mi ciebie słyszeć. Co u ciebie dzisiaj się wydarzyło zabawnego? Było coś zabawne.
1: Ja wróciłem teraz z wakacji.
0: I to było zabawne?
1: Tak.
0: A co takiego w takim wypadku się wydarzyło podczas podróży? Może mieliście jakiś przystanek nietypowy, albo jakaś przygoda was spotkała? Ach, kiedy zatrzymaliście się na postoju?
1: W McDonaldzie.
0: Kiedy zatrzymaliście się na postoju, to udało ci się pobawić na zjeżdżalniach. Świetna zabawa, świetny w ogóle pomysł na to, by sobie taką podróż umilić, zwłaszcza kiedy trwa ona dosyć długo. A wy długo wracaliście?
1: Tak.
0: No, to tym bardziej. No oczywiście, trochę zabawy w drodze jak najbardziej jest moim zdaniem wskazane. Ale my teraz poszukujemy miejsca nieco bardziej oddalonego niż zapewne podróż, w którą się udaliście wakacyjną. Bo gdzie byliście na wakacjach?
1: W Grecji.
0: No to tak, to my jednak nieco dalej się wybieramy. Dzisiaj następnym przystankiem naszym jest miejsce nieco bardziej oddalone niż Grecja. Chociaż Grecja też kawałek drogi jednak od Polski się znajduje. Miejsce, którego poszukujemy, to najwyższa afrykańska góra. Twoim zdaniem, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę, gdzie dzisiaj się wybieramy?
1: Kilimandżaro.
0: Już sprawdzam.

0: No brawo, brawo, brawo, Ignaś. Super odpowiedź. Powiedz mi proszę, czy ty wiesz coś na temat Kilimandżaro?
1: Nie.
0: A to jak udało ci się wpaść na pomysł, że to właśnie o to pytamy?
1: Bo mi rodzice podpowiedzieli.
0: A, no proszę, proszę, rodzinna ekipa wsparcia. Ja czasami, wiecie co, mam takie wrażenie, że rodzice też chętnie by się z nami pobawili w te najróżniejsze zabawy, zagadki. W związku z czym super, że rodzinnie się bawicie, na przykład podczas podróży wymieniacie się różnymi informacjami, bo to też stwarza super takie pomysły i inspiracje do rozmów. I na pewno, kiedy my, Ignasiu, skończymy rozmawiać, to rodzice będą mogli ci opowiedzieć różne ciekawostki o Kilimandżaro, bo oprócz tego, że jest to najwyższa góra Afryki, to wyobraź sobie, że to jest jeszcze wygasły wulkan. Niezłe, co?
1: No.
0: No, ja powiem ci szczerze, że kiedy wczytywałam się w te różne ciekawostki i informacje związane z Kilimandżaro, to zapragnęłam się tam wybrać, och, od razu. No, ale jednak na taką wyprawę to trzeba byłoby się nieco dłużej przygotowywać. A ty masz jakieś takie miejsce, które koniecznie chciałbyś kiedyś odwiedzić?
1: Nie wiem.
0: Musiałbyś się nieco dłużej zastanowić. No to słuchaj, to też jest świetny pomysł do tego, byś w trasie jeszcze się troszeczkę pozastanawiał nad tym, podyskutował z rodzicami, bo myślę, że takie miejsce na pewno jest, nawet jeżeli jeszcze nie do końca zdajesz sobie z tego sprawę. Ogromne gratulacje, Ignasiu, za odgadnięcie odpowiedzi w naszej dzisiejszej zagadce w zabawie Następny przystanek, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę. Jeszcze mojego pieska. Jeszcze całe polskie radio dzieciom i Misia, Michasia i Smutą Adasia.
0: No super pozdrowienia, pięknie dziękuję w imieniu całej naszej redakcji Polskiego Radia Dzieciom, chłopakom oczywiście, Misiowi i Smokowi pozdrowienia przekażę i my ciebie, Ignasiu, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych, cieplutkich i uśmiechniętych wakacji. Do usłyszenia niebawem, pa, pa, pa! I...

I to już koniec naszego dzisiejszego wakacyjno-radiowego spotkania w radiowych półkoloniach. Słyszymy się oczywiście już jutro punktualnie o godzinie 12. Będą na Was czekały nowe zagadki, kolejne podróże i następni wyjątkowi goście. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna.

Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

nie zajrzy tu ni deszcz. Nim złoty dzień odejdzie w cień, wysprzątam wnętrze groty i raz i hop, omiotę z

Piękno wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię daj pić.

0: koniec z nią, wiesz, nie śpi.
1: Nie dam się,
0: wygram to, co chcę. Sentymenty precz, skoro chcieć to mieć, piękno i władzę.

Asy mamy psie. No, śmiało, przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie ma

widzieć twarz? Czy potrafię sobą być? Nikt mi darmo nie da nic. Choć żyć się nie da snem, lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal. Jestem

0: kojarzycie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

czy też, czy kogoś widzi?

0: spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę żałno. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce.
2: Ja tu i zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie

0: paczotki, ale ich są całe tabuny.
1: Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
3: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę.
2: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo się zmieni.

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki!
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
1: Strażacką sikawką!
0: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony,

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landry.

0: pomadki, pomadki i czelokatki.
1: Czekoladki.
0: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem

0: No, Teodorku, słyszysz?
1: Na drugie. Sznycel na raczkach lukrowych.

0: Chowają się jak wariaty. Idą przez góry cztery słonie.
1: Małe, wesołe, zielone słonie.
0: Wtem jeden w przepaść straszną leci.
2: Patrzcie, ten trzeci.

0: na pomoc biegną już wszystkie trzy. Na lwa podnoszą swe ostre kły.
1: Oj, zmykazanie.

0: Państwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
1: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Polak mały.
4: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Są z wami Magda i Sergiusz. Podróżujemy razem po Polsce, odwiedzamy ciekawe miejsca, cenne zabytki i poznajemy niezwykłą historię, a najbliższą godzinę spędzimy na ziemi sądeckiej, a dokładnie w Starym Sączu. A dlaczego nie w Nowym?
2: Dlaczego nie w Nowym?
4: Dlatego, że Stary jest ciekawszy.
2: Nie, wcale bym nie powiedziała, że jest ciekawsze. Oba te miasta są bardzo ciekawe, ale są zupełnie od siebie inne.
4: A wiesz, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Że Stary Sącz i Nowy Sącz w zasadzie są z tego samego okresu. Bo różnica pomiędzy nadaniem praw miejskich Staremu Sączowi i Nowemu Sączowi to jest ledwo 30 lat. Ale Stary Sącz był już osadą za dawnych, bardzo dawnych czasów. Prawdopodobnie nawet za czasów naszego pierwszego króla. Pamiętasz, jak się nazywał nasz pierwszy król?
2: Oczywiście, Bolesław Chrobry.
4: Brawo. Myślałem, że powiesz Mieszko, jak zwykle. Ale nie Mieszko był, tylko księciem. Ale Bolesław Chrobry był królem i z tamtego okresu właśnie pochodzi Stary Sącz, ale jak przyjeżdżamy na rynek Starego Sącza, to co widzimy? Przede wszystkim widzimy, że jest brukowany jakimiś takimi dziwnymi kamieniami. Wygląda zupełnie inaczej niż rynki innych polskich miast. Dlaczego?
2: No to chyba ty powinieneś wiedzieć, jako góral, który wszystkie swoje wakacje spędzał nad Dunajcem.
4: Oczywiście, rwącym. Że tak. Dlatego, że bruk Starego Sącza to są tak zwane jajecka.
2: Jakie znowu jajecka?
4: Jajecka. Jajecka to są kamienie, takie otoczaki wyjęte z Dunajca. Dunajec taka wartka, bardzo prędka rzeka, która płynie prosto z Tatr i płynie przez całe Podhale, później Spisz, później ziemię sądecką i wpada później do Wisły, ale jest bardzo taka, ma szybki nurt i te kamienie, które są, przewracają się w rzece, mają taki bardzo charakterystyczny kształt, wyglądają jak strusie jaja. I właśnie te strusie jaja zostały użyte, żeby wybrukować rynek w Starym Sączu.
2: No dobrze, ale to już może wystarczy tych jajecek. Powiedzmy sobie o poważniejszych rzeczach, które są w Starym Sączu, bo Stary Sącz to przede wszystkim bardzo ciekawa historia.
4: Tak, ale warto tam pojechać, bo to jest takie miejsce, które jest na granicy, starej granicy Polski i Węgier. Wiesz, że mieliśmy granicę z Węgrami? Przez prawie całą naszą historię. Węgrzy byli naszymi sąsiadami. I oczywiście teraz w tamtym miejscu jest Słowacja i zawsze była. Zawsze graniczyliśmy ze Słowakami i czasami nawet jak się rozmawia ze Słowakami, oni mówią, że a wiesz, bo jest takie stare powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki, ale to nie o to chodzi, że to jest z tymi Madziarami, którzy mieszkają bardzo daleko, tylko właśnie zobacz, my jesteśmy spowinowaceni, Polacy i Słowacy, my się możemy dogadać, z Węgrami to się przecież nie dogadacie, ale jak się pojedzie nad Dunaj do Budapesztu, to oni umieją powiedzieć, ty na pewno też potrafisz, bo ty się uczyłaś kiedyś węgierskiego, lędziel, madziar, dwa bratanki, to też funkcjonuje w języku węgierskim. Czyli Słowacy i mają rację, i trochę nie mają racji. Bo rzeczywiście nasza granica z Węgrami to była zazwyczaj granica przyjazna. I tamtędy wiódł bursztynowy szlak. Piękne nasze bałtyckie złoto transportowano do Europy Południowej i Zachodniej właśnie między innymi przez Stary Sącz. I to było miasteczko całkiem bogate. Do dzisiaj to jest w zasadzie cień, dzisiaj to jest cień tego starego miasteczka, który był na bursztynowym szlaku, ale warto tam pojechać, bo jak jest bujna taka wiosna, przełom wiosny i lata, to jest najpiękniejszy czas. Dolina Dunajca, aż jest cała rozbuchana zielenią, pachnie pięknie łopianami, są zielone, intensywne lasy.
2: No, a na rynku w Starym Sączu są lipy i to lipy, które mają prawie 200 lat. Bardzo stare drzewa, które do tej pory pięknie kwitną i fantastycznie.

0: Ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna o bezpieczeństwie.

0: właśnie wyglądają, stoją wokół zabytkowej studni na rynku.
1: Lepiej jest tam nie stawiać samochodu, prawda? Pod tymi
0: pod lipami,
1: jak kwitną.
0: No, ale za to pięknie pachną, a rynek w Starym Sączu jest naprawdę piękny, jest poza tym orientowany. Wiesz, co to znaczy, że rynek jest orientowany?
1: Że jest taki sprytny.
0: Nie zorientowany, tylko orientowany, czyli tak jak kościoły, które trzeba budować w określonym kierunku. Tak samo rynek w Starym Sączu, wszystkie jego pierzeje są zwrócone dokładnie w cztery strony świata.
1: Pierzyny?
0: Pierzeje. Pierzeje, czyli te takie ściany kamienic stojące wzdłuż rynku są konkretnie
1: wzięli...
0: na wschód, na zachód, na północ i na południe.
1: Czyli jakbyśmy stanęli na środku rynku i mieli w ręku kompas, to byśmy dokładnie widzieli, że wszystko jest idealnie zgodne ze stronami świata. A orientowany,
0: tak,
1: to znaczy tak naprawdę słowo orientowany, to znaczy zwrócony na wschód. Prawda? No bo kiedyś tak budowano kościoły, że zawsze ołtarz musiał być po stronie wschodniej. I nie wiem, jak to budowano bez kompasu. Ale jakoś, a nie no, przecież wiadomo, słońce. Można było zobaczyć tam, gdzie wstaje słońce, tam jest zawsze wschód w tym miejscu.
0: No widzisz, więc nie tak trudno było zorientować
1: tylko trzeba było
0: rynek w Starym
1: wcześniej
0: Sączu.
1: Wstać. Dobrze, rynek w Starym Sączu to rynek, ale całe miasteczko zostało tak naprawdę ufundowane, czy dostało prawa, założone zostało przez bardzo wstydliwego króla.
0: No nie był taki wstydliwy, tylko tak go nazywano. Bolesław, zwany wstydliwym, przekazał ziemię sądecką jako posag, jako zastaw za posag dla księżniczki węgierskiej świętej Kingi. I mówi się, że było to w 1257 roku, ponad 750 lat temu, ta ziemia trafiła do świętej Kingi. A potem zaczęły dziać się prawdziwe cuda.
1: Na przykład z rynku zniknął ratusz.
0: No to akurat nie był cud, tylko wielki pożar, który wstrawił miasto. Po tym pożarze, który był pod koniec XVIII wieku, włodarze miejscy chcieli odbudować ratusz.
1: Ale co się z nim stało, powiemy po przerwie.

wiosenne przybywają. Rybki w stawie się pluskają, plimi, plimi, plimi, plum. Turka, beczka w lesie grucha, brzęczy pszczółka, bzyka, mucha.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Magda i Sergiusz, prowadzimy was po różnych krętych ścieżkach po Polsce i szukamy ciekawych historii. Dotarliśmy na ziemię sądecką i w Starym Sączu, na pięknym rynku, jednym z największych, wybrukowanych jajeckami z Dunajca. Mówiliśmy przed przerwą, co to są jajecka, pamiętasz?
1: Tak, to są kamienie wydobyte z dna Dunajca.
0: Przez całe wieki takim największym, najwspanialszym budynkiem na miejskim placu był ratusz, gdzie zbierali się rajcowie ze Starego Sącza. A potem w XVIII wieku wybuchł pożar i ratusz zniknął.
1: To rzeczywiście wygląda bardzo dziwnie, kiedy wjeżdża się na rynek i nie ma na nim ratusza. Przecież w większości polskich miast właśnie ten ratusz jest piękny, okazały, wspaniały i to jego przyjeżdżają fotografować turyści, a w Starym Sączu jest kompletna pustka.
0: A wiesz, jakie to miasto mi przypomina? Warszawę.
1: No tak, u nas też na rynku Starego Miasta nie ma ratusza.
0: A też kiedyś był. I też nie odbudowano go po wielkim pożarze.
1: Ale odbudowano go w zupełnie innym miejscu. Zresztą dokładnie tak samo jak ratusz z rynku w Starym Sączu. On też dzisiaj stoi. Odbudowano go.
0: No jeszcze powiesz mi może, że odbudowano go w Nowym Sączu.
1: No tak, odbudowano go w Nowym Sączu.
0: Ratusz ze Starego Sącza odbudowano w Nowym Sączu. Jedziemy tam. Gdzie dojedziemy?
1: Do miasteczka galicyjskiego.
0: No ale jakiego miasteczka galicyjskiego?
1: Na obrzeżach Nowego Sącza, przy drodze na Grybów, jest takie miejsce, w którym przenosisz się 100 lat wstecz. Nagle trafiasz w miejsce, w którym nie ma samochodów, w którym są stare zakłady fotograficzne, gdzie aparaty fotograficzne wyglądają jeszcze tak zabawnie, na trójnogach. Te aparaty są wielkie. Są też miejsca, jest antykwariat, gdzie można kupić stare gazety. Są miejsca, gdzie można się przebrać w stroje z epoki. Można zjeść tradycyjne dania, jakie się jadało przed 100 laty. Ryneczek jest brukowany i stoi na nim właśnie ratusz ze Starego Sącza.
0: A wiesz, że jak spędzałem swoje dzieciństwo w Zakopanem, to było tak dawno, że żyli jeszcze ludzie, którzy wychowali się w Galicji. Galicją nazywano tą część Polski, gdzie był zabór austriacki, właściwie austro-węgierski. I przez ponad pół wieku rządził tam Kaiser, czyli cesarz Franciszek Józef. I portrety Franciszka Józefa wszędzie wisiały, we wszystkich urzędach, ale również czasami w restauracjach, w karczmach, a i nawet w prywatnych domach, dlatego że ludzie się przyzwyczaili, że

0: zawsze, jeżeli ktoś rządził przez pół wieku, to właściwie tak jakby kilka pokoleń wychowało się i w ogóle nie znało żadnego innego władcy. Zawsze tylko rządził Franciszek Józef. I ja pamiętam, że rozmawiałem jeszcze z ludźmi, którzy wychowali się, spędzili swoją młodość w Galicji i oni zawsze, jak mówili o Franciszku Józefie, cesarzu Franciszku Józefie, to zawsze go wspominali z takim sentymentem, a niektórzy mówili, że jak się mówi o cesarzu, to trzeba wstać z szacunkiem. I dlatego jak wymieniano jego imię, to wtedy oni się podnosili ze stołu i mówili z takim szacunkiem, że to był prawdziwy cesarz Franciszek Józef. I do takiego miasteczka, które na pewno by się spodobało bardzo cesarzowi Franciszkowi Józefowi, możemy pojechać. Bo jest właśnie pomiędzy Nowym Sączem a Starym Sączem.
1: To jest takie miejsce, gdzie historię poznajesz w taki żywy sposób. I to jest niesamowite. I rzeczywiście tam możemy przenieść się w czasie, możemy wejść do tych wszystkich miejsc, do atelier fotografa, do starej apteki, możemy kupić ciastka w cukierni lwowskiej, takie jak jadano w Galicji. Ty lubisz takie galicyjskie?
0: Ja lubię galicyjskie słodycze. No to jest najfajniejsze, że jak się jest na południu Polski, na południe od Krakowa, to z jednym wyjątkiem Nowego Sącza. Wszędzie się chodzi na ciastka. Chodzi się do cukierni na ciastka. To tutaj w Warszawie to mało kto to rozumie, dlatego że wszyscy chodzą na lody. A na południu chodzi się na ciastka i te ciastka są naprawdę pyszne. Ja jak zamieszkałem w Warszawie, to szukałem takiego miejsca, gdzie można zjeść kremówki takie, jak znam właśnie z Galicji, tej mojej dawnej, czyli z południa Polski. To są zupełnie inne ciastka niż te, które się serwuje tutaj w kawiarniach. Cukiernia galicyjska to jest jednak zupełnie fajna sprawa. A na przykład lubisz nougat?
1: Nie mam pojęcia, co to jest nougat.
0: Nougat to jest taka rzecz, którą można zjeść właśnie na południu Polski. Jeżeli tam pojedziecie, koniecznie idźcie do cukierni i poproście o nougat. Nougat to masz takie wafelki, w środku masz masę miodowo-orzechową, która się tak ciągnie, ale jest bardzo słodka, ale przepyszna. Nie ma jak galicyjski nougat. No nic.
1: No i nie ma jak miasteczko galicyjskie.
0: Obok miasteczka galicyjskiego jest skansen.
1: Ale poczekaj. Właśnie w miasteczku galicyjskim, tam na tym brukowanym ryneczku stoi ratusz. I w ratuszu można nie tylko wypić kawę, bo tam jest cukiernia galicyjska, ale także można się przespać.
0: Ale w kawiarni?
1: No nie, w hotelu, dlatego że tam jest taki hotel, który wygląda dokładnie tak samo jak Zajazd w dawnej Galicji. A obok rzeczywiście jest skansen, jeden z największych w Polsce i najciekawszych skansenów. Można tam oglądać świetnie zachowany kościół z Łososiny Dolnej.
0: Ale nie tylko kościół katolicki.
1: No nie, dlatego że właśnie, tak jak mówisz, Galicja to jest miejsce, gdzie te kultury się mieszały i to był taki tygiel kultur. Można zobaczyć i cerkiew prawosławną, i kościół katolicki, ale także zbór protestancki. To wszystko z terenów dawnej Galicji.
0: A to, co mi się jeszcze bardzo podoba w tym skansenie koło miasteczka galicyjskiego, to jest szkoła. W szkole są różne sale i można zobaczyć.
1: Taka szkoła przykład przeniesiona też z jednej z miejscowości.
0: Tak, na przykład sala, która jest wygląda dokładnie tak samo jak w latach 50. I ja pamiętam, ja zacząłem chodzić do szkoły w 1980 roku, ale pamiętam dokładnie takie ławki, które były z dziurą na kałamarz. I takie ławki też można zobaczyć właśnie w tym skansenie.
1: Ale dziura na kałamarz to jest nic, dlatego że na tych ławkach są oczywiście pióra, gęsie pióra w kałamarzu, a oprócz tego są takie tablice włożone w ławki, takie tablice, na których, maleńkie tabliczki, na których dzieci mogły sobie dodawać albo pisać literki kredą, oraz było coś, na każdej z tych ławek leży coś, czym się ścierało tą kredę. Pamiętasz, co to było?
0: Gąbka?
1: Nie, królicze łapki.
0: O, nie, no to za moich czasów już były normalne gąbki.
1: No widzisz, ale na tej ekspozycji.
0: Królicze, ale naprawdę prawdziwe?
1: Prawdziwe królicze łapki i na tej ekspozycji można właśnie zobaczyć, jak dzieci kiedyś uczyły się w szkole i jak ścierały tablice króliczymi łapkami.
0: A skąd się w ogóle wzięło w Starym Sączu takie zamiłowanie do nauki, modlitwy?
1: No może dlatego, że święta Kinga, która

0: założyła klasztor w Starym Sączu, jest nazywana panią całej Sądecczyzny i jest do dzisiaj wspominana jako taka dobra królowa, wspaniała osoba i bardzo gdzieś w świadomości sądecczan mocno funkcjonuje.
1: A wiesz, ile miała lat, kiedy przyjechała do Polski? 5. A w którym roku się urodziła? Nie mów, powiemy po przerwie.

0: Polak Mały.
1: Tu Polskie Radio, dzieciom słuchacie audycji Polak Mały. Z Magdą i Sergiuszem wędrujecie po ziemi sądeckiej. Jesteśmy w Starym Sączu, grodzie, który ostatnio zmienił
2: swój herb,
1: swoje godło.
2: Historia dzieje się na naszych oczach. Po 200 latach Stary Sącz zmienia swój herb. Do tej pory on był z czasów galicyjskich i był tam pokazany taki mur, który, taki most, który symbolizuje pojednanie. Był pokazany orzeł, były kolory cesarskie, a teraz, ponieważ sądeczanie powiedzieli, że no okej, herb galicyjski, wszystko w porządku, no w końcu byliśmy kiedyś Galicją, ale przecież najważniejsza osoba związana z Starym Sączem to jest święta Kinga. Oni mówią o niej nasza Kinga i chcieli mieć ją w herbie i właśnie teraz dokładnie udało się doprowadzić do tego, że ten herb miejski będzie zmieniony i będzie na nim pokazana święta Kinga.
1: A święta Kinga tak naprawdę nazywała się Kunegunda i pochodziła z węgierskiego królewskiego rodu Arpadów i urodziła się w takim roku. I teraz nie bójcie się, dlatego że to jest najłatwiejsza data, jaką możecie sobie wyobrazić. Jeżeli chcecie błysnąć przed nauczycielem historii, to możecie powiedzieć, że wiecie, w którym roku urodziła się święta Kinga.
2: To bardzo łatwo zapamiętać.
1: 1,
2: 2,
1: 3,
2: 4.
1: 1234 rok. 1, 2, 3, 4. Pamiętacie? Oczywiście. Najprostsza data na świecie. W tym roku urodziła się w Budzie. Miała 5 lat, kiedy przyjechała do Polski. Wtedy był taki zwyczaj, że w rodach królewskich, właściwie jak tylko się urodziło dziecko, to zaczęło się zastanawiać, co zrobić, czy wydać za mąż za tego księcia, może za innego. Dziecko leżało w kołysce, a już zastanawiano się, co zrobić. Miała 12 lat, kiedy zawarli ślub. To było całkiem normalne, że dziewczynki 12-letnie były wydawane za mąż. Całkiem normalne, ale tylko w rodach królewskich. Tak samo było ze świętą Jadwigą, czyli taką świętą śląską, która została wydana za Bolesława Pobożnego. I ta święta Jadwiga jest zresztą krewną naszej Kunegundy,
2: czyli świętej Kingi.
1: Zresztą w tej rodzinie świętych niewiast było co niemiara. Było chyba 6 czy 7, między nimi najsłynniejsza święta, czyli Elżbieta Węgierska, która była jedną z najpopularniejszych świętych średniowiecznych.

0: Tak, święta Kinga fundowała klasztory franciszkańskie właśnie w Starym Sączu, ale też pomagała wielu klasztorom i dawała duże pieniądze na to, żeby się rozwijały. Ale może jest świętą też z powodu soli.
1: Z powodu soli?
0: No nie znasz tej legendy o pierścieniu świętej Kingi i o tym, jak w cudowny sposób sól przeniosła się do Polski?
1: No, czy to było tak?
0: To było tak, że ona pochodziła z bardzo bogatego królewskiego rodu i dostała od ojca olbrzymi posag, bardzo dużo pieniędzy, a oprócz tego poprosiła go o szczególny dar, bo wtedy sól była bardzo cennym minerałem, była bardzo cenną przyprawą.
1: Zresztą mówiło się nawet, że do dzisiaj się mówi, że coś słono kosztuje, prawda? A pieniądze, na przykład włoskie, nazywały się soldy od soli.
0: Sól była bardzo droga.
1: A solą płacono żołnierzom. I dlatego na przykład, wiesz jak się mówi po rosyjsku na żołnierzy?
0: Soldaty.
1: Soldaty, oczywiście.
0: To też od soli?
1: To oczywiście, że od soli.
0: Wszystko
1: dlatego, że
0: od soli.
1: Bo sól była niesłychanie ważna. Dzisiaj, dzisiaj staramy się solić jak najmniej. Ja na przykład nie lubię solić, dlatego że sól jest wszędzie. Natomiast kiedyś sól była ważna, dlatego że nie było lodówek. I trzeba było konserwować solą na przykład mięso. Inaczej albo ryby. Inaczej tego by się nie dało zjeść, bo po prostu by się szybko zepsuło.
0: No właśnie, no i święta Kinga poprosiła swojego ojca, wpływowego i bogatego króla, o to, żeby swoim przyszłym poddanym, czyli Polakom, podarował sól.
1: Jak można podarować kopalnię soli?
0: No właśnie, król też się tak zastanawiał, jak to zrobić i przecież on panuje na Węgrzech, to gdzie on ma tą sól w Polsce darować, więc spełnił prośbę swojej córki i dał jej kopalnię soli w regionie Maramuresz, czyli to jest dzisiejsza Rumunia.
1: I
0: no, ale to trochę daleko.
1: I Kinga, mała Kinga, wrzuciła do sztolni w tej kopalni, wrzuciła pierścień i przyjechała do Polski. I co się potem wydarzyło?
0: No, przyjechała na dwór swojego przyszłego męża, Bolesława, i podczas oprowadzania jej po ziemiach naszego królestwa w małej wsi pod Krakowem natrafiono nagle na bryłę soli. I kiedy służący rozłupali tą bryłę, znaleźli w niej pierścień Kingi. Dokładnie ten pierścień, który ona wrzuciła do kopalni w Maramuresz. I który w cudowny sposób przeprowadził złoża soli na ziemię polskie.
1: No i niech zgadnę. Ta wioska, gdzie znaleziono tą bryłę soli, to była Wieliczka.
0: Tak więc sam widzisz, że święta Kinga jest bardzo ważną patronką tych ziemi. Zrobiła dla nich bardzo, bardzo dużo.
1: Ale dlaczego jest patronką Starego Sącza? Dlatego, że tam właśnie przeniosła się do ufundowanego przez siebie klasztoru. Mówimy o XIII wieku i w tamtym czasie bardzo modny był taki zakon żeński, który powstał właśnie w tym wieku, w XIII wieku. I tak jak był święty Franciszek, który założył zakon franciszkański, tak święta Klara założyła też taki zakon franciszkański, tylko nazywano ten zakon klaryskami.
0: Czyli klaryski to tak samo jak franciszkanie, tylko kobiety.
1: I właśnie do tego zakonu, który sprowadziła do Starego Sącza Kunegunda, czyli księżniczka Kinga, ona wstąpiła. Jak wygląda życie w takim klasztorze i czy w ogóle można, co można zobaczyć w takim klasztorze dzisiaj? O tym powiemy po przerwie.

0: Polskie Radio 10, słuchacie audycji Polak Mały. Wędrujemy po ziemi sądeckiej, jesteśmy w Starym Sączu i dobijamy się do furty klasztornej, klasztoru Klarysek. To tutaj właśnie spędziła swoje ostatnie lata życia święta Kinga, która jest od niedawna patronką Starego Sącza.
1: Wiesz, jak wygląda takie życie w klasztorze? Przecież to była bardzo bogata królowa. Ona mogła mieć wszystko, a jednak zdecydowała się wstąpić w te chłodne, klasztorne mury i przyjąć bardzo surową regułę.
0: Bo franciszkanie, ale to jest dziwne, bo franciszkanie nie mają znowu takiej surowej reguły. Franciszkanie to jest taki zakon, mówi się zakon żebraczy. Oni wędrują, przynajmniej wtedy tak było, wędrowali po świecie, nauczali, prawili kazania. Zajmowali się też również, to powiedzmy sobie szczerze, inkwizycją. Natomiast Klaryski
1: no,
0: nie wędrowały po świecie, nie mówiły kazań.
1: W ogóle niewiele mówiły.
0: Dlaczego?
1: No właśnie, klauzura zakonu Klaryzek jest bardzo surowa, a klauzura pochodzi od łacińskiego słowa, które oznacza zamknięcie, czyli zamknięcie właśnie w klasztornych murach.

0: za które Klaryska, kiedy decyduje się na to, żeby zostać mniszką i raz decyduje się już wejść za mury swojego klasztoru, no to oznacza to dla niej pozostanie za nimi aż do śmierci.
1: No i co robi za tymi murami Klaryska?
0: Każdy dzień w klasztorze zaczyna się przed godziną piątą, kiedy siostry spotykają się w kaplicy na pierwszej modlitwie. Potem o godzinie siódmej znowu uczestniczą w mszy świętej, odmawiają brewiarz, no i jedzą śniadanie. Potem przez kilka godzin poświęcają się swoim obowiązkom klasztornym, dlatego że tak jak w każdym domu, także w klasztorze trzeba prać, sprzątać, zmywać, gotować i siostry to wszystko robią, utrzymują taką dużą wspólnotę, taki trochę większy dom. No i przede wszystkim się modlą. Spotykają się w południe na wspólnej modlitwie w kaplicy. No i w zasadzie w tej kaplicy z przerwą na pracę, sen i posiłki spędzają, można powiedzieć, 8 godzin dziennie, więc w zasadzie tyle, co każdy z nas spędza w biurze. To jest taka prawdziwa praca.
1: Czyli zajmują się modlitwą, a można je odwiedzać?
0: Tutaj właśnie jest problem, dlatego że klaryski to jest naprawdę bardzo surowa reguła. One przede wszystkim nie rozmawiają ze sobą, poza taką jedną godziną. Jest taka jedna godzina, kiedy jest troszeczkę luźniejsza atmosfera i można cichym, ściszonym głosem wymienić uwagi, ale nie rozmawiają ze sobą ani w kościele, ani w sypialni, ani w refektarzu. Refektarz to jest w klasztorze takie miejsce, gdzie spożywa się wspólnie posiłki.
1: Czyli taka stołówka klasztorna.
0: Tak, taka klasztorna stołówka. Nie, jeżeli muszą się ze sobą jakoś skomunikować, przekazać sobie coś ważnego, to mają to mówić po cichu i w jak najkrótszych słowach, czyli nie gadać za dużo, tylko przekazać sobie istotę sprawy, a potem dalej milczeć i koncentrować się na modlitwie.
1: A możemy na przykład odwiedzić klaryski i z nimi chociaż chwilę porozmawiać?
0: Można odwiedzić klaryski, można podejść do kraty albo do rozmównicy. Wiesz, co to jest rozmównica?
1: Rozmównica?
0: Mhm.
1: Nie mam bladego pojęcia.
0: Rozmównica to jest takie miejsce w klasztorze o takiej surowej regule, gdzie wchodzisz i tam za kratą albo nie za kratą, tylko właśnie, bo rozmównice bardzo różnie wyglądają. To jest taki pokój, bardzo często dzwonek, którym dzwonisz, jest w kształcie wielkiego krzyża. No i tam w tej rozmównicy siadasz i albo za kratą masz siostrę zakonną, z którą możesz porozmawiać, albo za taką ścianą, za którą nie widzisz jej w żaden sposób. I wiesz, jak pamiętasz, jak wygląda sprzedaż biletów na dworcu kolejowym na przykład? Jest okienko i jest taka okrągła tacka, która się kręci i pani, która sprzedaje bilety, przekazuje ci na niej bilet, a ty jej tam kładziesz pieniądze i dzięki temu, że to się kręci, to
1: zazwyczaj
0: możecie
1: sobie... jest odwrotnie. Najpierw muszę położyć pieniądze, a potem ona dopiero bierze pieniądze, przeliczy, zastanowi się, mówi jeszcze 5 zł. No to jeszcze dołowę 5 zł i potem dopiero wydaje mi bilet.
0: No tak. I właśnie tak mogą również wyglądać rozmównice, kiedy siostry zakonne nie mogą w ogóle rozmawiać, to wtedy przekazują sobie karteczki. Tak samo jak na dworcu, tylko że właśnie przekazują to, co chcą powiedzieć tej osobie, która je odwiedza. No ale oczywiście te odwiedziny są surowo strzeżone. Można przyjść do rozmównicy w towarzystwie dwóch sióstr, które są świadkami tej rozmowy. No i trzeba mieć zgodę matki przełożonej na to, żeby się z kimś spotkać. Drzwi do klasztoru są zabezpieczone dwoma różnymi zamkami i drzwi należy na noc zamykać na dwa klucze. Jeden klucz ma siostra przełożona, a drugi klucz ma zakrystianka. Także dopiero kiedy obie podejdą i obie otworzą, to dopiero wtedy te drzwi klasztoru można otworzyć.
1: Wiesz co? W ogóle nie rozumiem, jak to się stało, że do tego klasztoru, który ma taką surową regułę, który jest, w którym w ogóle nie można rozmawiać, w którym nie można się bawić, nie można tańczyć, trafiła w pewnym momencie najbardziej rozrywkowa polska królowa. Jak się nazywała i co ona tam robiła? O tym powiemy po przerwie.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Z Magdą i Sergiuszem wędrujecie po południu Polski. Jesteśmy w Starym Sączu. Rozmawialiśmy o klasztorze Klarysek, do którego przyjechała, oczekując na swojego męża, Marysieńka Sobieska. Jedna z najbardziej zabawowych polskich królowych. Czekała na swojego Janka, czyli Jana III Sobieskiego, który pojechał gromić Turków pod Wiedeń, a potem wracał przez Słowację. Też przy okazji tam nieźle dał się we znaki naszym południowym sąsiadom i wracał na Stary Sącz. I?
1: Bo chciał tam odwiedzić relikwie Kunegundy, czyli właśnie obecnej świętej Kingi. Nie udało mu się to zrobić, kiedy jechał w tamtą stronę pod Wiedeń, bo chciał się pomodlić o zwycięstwo, ale skoro mu się udało zwyciężyć, to wracał w glorii i chwale, no i postanowił właśnie do Starego Sącza zawitać. A tam w Starym Sączu czekała Marysieńka.
0: Marysieńka najpierw czekała w klasztorze, ale jej się trochę nudziło.
1: Nic dziwnego, no przecież ta reguła Klarysek naprawdę jest straszliwie surowa. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Wiesz, że kiedy do klasztoru, czasami muszą do klasztoru wejść ludzie, którzy na przykład muszą naprawić cieknący kran, albo coś pomalować, albo coś naprawić. No i wtedy też są surowe reguły, no bo co prawda tych ludzi trzeba wpuścić, ale tylko między wschodem a zachodem słońca. Furtianka może otwierać tylko bardzo określonym pracownikom, a wszystkie inne siostry muszą wtedy bardzo uważać, żeby wchodzący ich nie widzieli.
0: To naprawdę jest surowa reguła.
1: No to trochę myślę, że Marysieńka nie wytrzymała.
0: Trochę muszą się bawić w takiego chowanego, prawda, siostry. Marysieńka spotkała się z królem Janem w Zajeździe, prawda? Bardzo blisko klasztoru. I dzisiaj tam jest restauracja.
1: Marysieńka, najsłynniejsza w całym Starym Sączu. I rzeczywiście dokładnie w tym miejscu historycznie czekała Marysieńka na swojego męża. No teraz tam stoi kamienica, która też, z której powstaniem też wiąże się legenda, dlatego że ta kamienica miała zostać zbudowana za pieniądze zgubione przez austriackiego oficera. I wszyscy mieszkańcy Starego Sącza śmieją się, że to byłby jedyny w historii miasta przypadek wzbogacenia się na kontaktach z wojskiem austriackim.
0: No proszę.
1: Oj, trochę sobie złośliwości tutaj prawią mieszkańcy dawnej Galicji.
0: No, dobrze, to idziemy do Marysieńki. I co tam możemy zjeść?
1: No, widzisz, a ty znowu o kuchni galicyjskiej.
0: No bo tutaj, wiesz, no skoro czekała Marysieńka, na pewno nie czekała głodna. Na pewno była stęskniona, ale myślę, że coś sobie tam skubnęła. A co dzisiaj można zjeść w Marysieńce?
1: Na pewno pierogi. To jest cała specjalność całego regionu. Ja mam wrażenie, że na tej ziemi sądeckiej uwielbiają pierogi i to nie takie zwykłe. Takie jak...
0: Ruskie albo z mięsem?
1: Tak, tylko najwymyślniejsze, najdziwniejsze smaki, jakie tylko sobie możesz wymarzyć. Na przykład można zjeść w Starym Sączu pierogi z bryndzą. To jest takie bardzo beskidzkie, góralskie, prawda?
0: Albo z kaszą. Z różnymi rodzajami kaszy. No.
1: Tak.
0: Najsłynniejsze chyba są te z kaszą gryczaną, z tego co pamiętam.
1: Tak, a pamiętasz, byliśmy kiedyś w Nowym Sączu, w takiej restauracji, gdzie podawali kilkadziesiąt rodzajów pierogów. Dzieciaki to uwielbiają, dlatego że są i takie pierogi słone, pikantne, ale są też na słodko i z różnymi owocami, i ze serami, i z bitymi śmietanami. Rzeczywiście ten Beskid Sądecki to jest absolutne królestwo pierogów, ale...
0: Ale również można na przykład zjeść palaczynki.
1: Tak, można zjeść palaczynki, a to już jest typowo galicyjska potrawa, prawda?
0: Oczywiście, palaczynki, czyli inaczej rzecz biorąc, naleśniki.
1: Ale takie szczególne naleśniki, dlatego że w karczmie galicyjskiej próbowaliśmy palaczynków na ostro, takich bardzo, z takim ostrym sosem. No w końcu to przecież węgierskie danie, no więc muszą te naleśniki być paprykowe i takie jak Węgrzy lubią najbardziej.
0: Oj, aż mi zaburczało w brzuchu. Ale oczywiście

0: to, co ja najbardziej lubię, to niestety desery. I w Marysieńce możemy zjeść na przykład szarlotkę z lodami.
1: To też typowo galicyjskie? Wydaje mi się, że ty szarlotkę z lodami to zamawiasz w całej Polsce i nie kierując się tutaj regionalnymi.
0: Tak samo jak zamawiam placek po zbójnicku w całej Polsce, tylko że czasami ten placek po zbójnicku nazywa się placek po kaszubsku, albo na przykład po rybacku, albo po mazursku. Ale cały czas to jest placek ziemniaczan z gulaszem.
1: No, a galicyjskie potrawy, najwięcej ich spotkamy w miasteczku galicyjskim i tam na przykład można zjeść wołowinę, czyli ulubione mięso cesarza Franciszka Józefa.
0: Tafelspitz to była potrawa, którą podobno jadał codziennie.
1: Codziennie to samo? Przecież to był cesarz. On mógł naprawdę sobie zamawiać każdego dnia coś zupełnie innego.
0: Cesarz Franciszek Józef niezwykle, ale to niezwykle cenił sobie surowy tryb życia. Taki wojskowy. Sypiał wyłącznie na siedząco, budził się o 5 rano, codziennie jadał Tafelspitz, czyli właśnie taką wołowinę, gotowaną wołowinę z rosołu. W ogóle był takim chyba dość surowym człowiekiem. Jego żona, cesarzowa Sisi, która znowu miała obsesję na punkcie swojego ciała, młodości, podobno przestała się portretować, kiedy miała 30 lat. Nie pozwalała sobie nawet robić zdjęć i miała piękne, długie włosy, które myła przez cały dzień.
1: Mam wrażenie...
0: Chyba się nie dogadywali,
1: ale z kolei mam wrażenie, że cesarz Franciszek Józef doskonale przy swoim trybie życia odnalazłby się za murami klasztoru klarysek. Z tym wstawaniem o 5 i jedzeniem surowej strawy naprawdę świetnie by sobie tam poradził.
0: Jeżeli chcemy poczuć troszeczkę klimat dawnej Galicji, zobaczyć, co było takiego niezwykłego w dawnej Polsce, wrócić tak tymi smakami i zapachami do dawnych lat, to koniecznie musimy pojechać do Starego Sącza, na ziemię sądecką. Tam trochę zagubione w tych Beskidach są miasteczka, które można powiedzieć, że zastygły w czasie. Nowoczesność oczywiście tam jest taka jak wszędzie, czyli mamy na szczęście toalety, bieżącą wodę, możemy wypić gorącą herbatę, możemy kupić w sklepach wszystko, co jest. Natomiast jeżeli wyjdziemy z miasta albo znajdziemy się właśnie w takich miejscach jak rynek Starego Sącza, przymkniemy oczy, to możemy poczuć tą atmosferę dawnych lat. A w miasteczku galicyjskim to już w ogóle po godzinie poczujemy się, jakby był 1913. Zapraszamy serdecznie do Galicji. Do usłyszenia.
2: Polak mały.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

0: Znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: tam, tam, tam, tam, pa, ta, pa, tam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam.

0: On gra?
1: A ja!
2: Tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam.
1: Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam, tam, tam. Lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
0: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki.

0: Od chodnika do chodnika leży zebra, bestia dzika. Niby miła i wesoła, ale może pogryźć koła. Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz. I potem równym krokiem żwawo marsz.
1: Na asfalcie leży zebra, malowana w białe żebra. I się złości daje słowo, kiedy ktoś przechodzi obok.

0: biorą takie żabki.
1: Autopromocja.
2: Czemu w studni woda dudni?
3: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
4: A burczy bas na pewno burczy basem?
5: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
6: A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
6: Wartościowe książki.
4: I niepowtarzalne nagrody.
5: Posłuchamy też opowieści.
6: Usłyszymy dawne melodie.
3: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
5: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
3: Jolanta Kossakowska,
6: Monika Gigier,
5: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
4: i Piotr Piszczatowski.
1: Autopromocja. Współpracownia Misia i Smoka.
7: To zadanie najważniejsze,
8: bo dotyczy was, słuchaczy.
7: Będą bajki, gry i wiersze.
8: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
7: I nie wiemy, czy się uda.
8: Rzadko komu się udaje.
7: No, bo niełatwe to zadanie.
8: A jak mają inne kraje?
7: Różnie. Często dziecko wstanie...
8: Wstanie, zanim się położy?
7: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
8: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
7: Dziś na pewno nam się uda.
8: Po to jest audycja właśnie.
7: Mamy dla was takie cuda!
8: Cyt, cyt, cyt! Iskierka zgaśnie.
7: Zaczynamy.

0: Ale nie spodziewałeś się takiego wyjazdu, co?
1: No, powiem szczerze, że nie, bo ja myślałem, że chcecie mnie zabrać do parku, albo na plac zabaw, albo na jakąś huśtawkę.
0: Czekaj, a co? Może ty wcale nie chciałeś nigdzie wyjeżdżać? Co?
1: Słucham? Dlaczego tak sądzisz?
0: No nie wiem, no bo dopiero wróciłeś po takim długim wakacyjnym pobycie nad ciepłym morzem.
1: Jeszcze wczoraj o tym rozmawialiśmy. Tak, wróciłem i byłem nad ciepłym morzem, ale byłem bez ciebie, Michasiu. I tak jak ty, stęskniłem się za tobą.
0: Stęskniłeś się za mną?
1: No, jeszcze pytasz. Jeszcze jak się stęskniłem. I za twoim dziadkiem Ignacym się stęskniłem. Za tym, no wiesz. No właśnie. Chwilą się stęskniłem. Ze wszystkimi, no.
0: A my rozmawialiśmy z dziadkiem, co sprawiłoby ci najwięcej radości.
1: No i co? I pomyśleliście o takim wyjeździe?
0: No, myślałem też o innej niespodziance, ale nie byłem pewien, czy ci się...
1: O innej niespodziance? Jeszcze innej? O jakiej niespodziance rozmawialiście, Michasiu?
0: No, o takich dziadkowych niespodziankach
1: no.
0: pysznościowych. Ale jeżeli nie chcesz, to ja powiem dziadkowi, że nie chcesz, no.
1: O co ty? Żartujesz? Jak ktoś mógłby nie chcieć spróbować tego, co zrobił dziadek Ignacy?
0: No nie wiem, może ktoś, kto nigdy ich nie próbował na przykład.
1: I to znaczy, że to miałaby być ta niespodzianka oprócz wyjazdu zamiast niego, ta niespodzianka miałaby być co?
0: Ale cię nabrałem, Adasiu, ale cię nabrałem!
1: No, powiem szczerze, tak, nabrałeś mnie. Trochę się wystraszyłem, bo wyjazd bez smakołyków byłby...
0: Słucham?
1: No wiesz...
0: To ty naprawdę wolałbyś same pychotki zamiast wyjazdu?
1: A teraz mnie się udało ciebie nabrać, Michasiu.
0: Ale mnie nabrałeś.
1: Pewnie, że wyjazd jest najfajniejszy.
0: No to się ładnie wspólnie pośmialiśmy.
1: Wyjazd jest najbardziej super.
2: Hej, Masołyki!
1: O, dziadek.
2: Macie ochotę na niespodziankę?
1: Jeszcze jak, dziadku Ignacy?
0: Już biegniemy, tylko wypuścimy piosenkę.
1: Jak ty chcesz wypuścić piosenkę?
0: No normalnie.
1: A, z tego...
0: Mamy ze sobą,
1: no tak,
0: co
1: tak.
0: Na tego, żeby tego, nie?
1: No tak, ja niedawno wróciłem, to jeszcze nie wszystko jakby ogarniam swoją smoczą głową. No, to teraz na 3-4. Kto pierwszy do dziadka Ignacego? 3-4!
0: No nie, ty nie możesz startować w zawodach z nami.
1: Tak, nie możesz, stój tu.
0: Jesteś za szybka, masz cztery nogi.
1: No i wbij je w piach, jesteś za szybka.
0: No i znowu jest pierwsza, no.
1: No i pobiegła, nie, no to...

0: Ej, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, dziadku Michasia. Wszystko było przepysznowate, no.
1: Jedzcie, chłopcy, jedzcie. A przez cały dzień tu nieźle się namęczyliście.
0: O, tak, a my się namęczyliśmy dzisiaj, że hej. Prawda, prawda, dziadku. Święta prawda. Tyle zamków z piasku zbudowaliśmy dzisiaj.
2: I tyle razy przeskakiwaliśmy przez falę.
0: Właśnie, tyle razy. I to jak wysoko przeskakiwaliśmy.
2: Oj, tak, tak, bardzo wysoko. Postawiliśmy.
0: To ja miałem powiedzieć.
2: No to mów.
0: Postawiliśmy namiot zabrany z twojego ogródka, dziadku.
2: I chociaż bardzo długo szukaliśmy odpowiedniego miejsca na postawienie go, to nie było proste, nie?
0: Nawet nie podejrzewałem, że na bałtyckiej plaży będzie aż tyle kamieni, wiesz?
2: Ale jednak więcej było piasku, to musisz przyznać, prawda?
0: Buczyki, no jak tak patrzę, to tak, zgadza się. No w porównaniu z tymi plażami chorwackimi, skąd wróciliśmy z Wojtkiem.
2: Ale co w porównaniu do chorwackimi?
0: No tam były same kamienie. A piasku tak, tyle co nic. Tam trzeba było szukać piasek ze specjalnym taką lornetką do szukania piasku.
2: O, lornetka piaskowa. A nie, u nas wystarczyło tylko przesunąć kilka kamieni i już.
0: I co, już można było poleżeć na mięciutkim piaseczku, prawda?
1: I doskonale poradziliście sobie ze śledziami.
0: Tak. Z jakimi śledziami? Przecież dzisiaj nie jedliśmy żadnych śledzi. Ja nie pamiętam.
2: Ale Adasiu, dziadek miał na myśli te do przyczepiania linek.
0: Jakich znowu linek?
2: Ojej, no tych, którymi mocowaliśmy namiot.
0: Takie
2: sznurki.
0: Te naciągi, co
2: no.
0: Dziadek mówił, naciągnij.
2: No, te naciągi.
0: To tych masztów namiotowych.
2: No. Właśnie, pamiętasz, jak wbijaliśmy w piasek takie...
0: No te blaszki szerokie, metalowe, takie trochę płaskie, takie no...
2: To właśnie były śledzie.
0: To właśnie były śledzie?
2: Tak.
0: To już rozumiem, dlaczego dziadek się śmiał, że nie powinno się jeść śledzi.
2: Tak jest.
1: Tak jest, dokładnie tak. Wcale nie chodziło mi o pyszne bałtyckie rybki.
0: Co jest, figa?
2: Bo Fila nam pomagała znajdować te z nich, które zakopały się w piasku.
0: No to prawda, tak zawzięcie kopała i szukała tych śledzi.
2: Że często zakopywała inne rzeczy.
0: No tak, to prawda. Na przykład co ona zakopała? Tak, długo szukałem, moje sandały właśnie zakopała. Kapelusz twojego dziadka zakopała.
2: Ale trzeba przyznać, że później to wszystko odkopywała. No. Prawda, Fila?
0: Fila!
2: Odkopywałaś? No właśnie. Dlaczego teraz...
0: A to już wiesz, czekaj, tylko sobie teraz odpoczywaj. Odpoczywaj sobie, piesku.
1: Wykopała jamę w piasku, w której się położyła, żeby się troszkę ochłodzić.
0: No tak, i to głęboką.
2: No ja to nawet nie wiem, kiedy nam minął cały dzień. Jakoś tak... Wium.
0: No bo tak zawsze jest, Michasiu. Przy dobrej zabawie to tak mija dzień, że można się normalnie pogubić.
2: Ale jeśli chodzi o zabawę, to ja mam pewną niespodziankę dla słuchaczy.
0: Coś ty, niespodziankę? A co takiego masz? Ciasto, lemoniadę?
2: Słuchaczy? To jakby mieli wąchać? No coś lepszego, Adasiu. Super niespodziankową zagadkę.
0: Ty, o której rozmawialiśmy. No to świetnie. Tylko, że zapomniałem, o czym będzie ta zagadka. Przypomnij.
2: O tym, co by...
0: Na ucho.
2: Co by powstało, gdybyśmy wraz z innymi dziećmi budowali coś przez wiele, wiele lat.
0: Dalej nie rozumiem. No dobrze, ale przypomnę słuchaczom nasz numer telefonu.
2: Przypomnij.
0: 22 645 2055. Powtarzam.
2: Dobra.
0: 22 645 2055.
2: A oto zagadka.
1: No proszę, moi budowniczowie.
2: On widoczny jest z kosmosu, w azjatyckiej ziemi stoi. I co

0: Sarzy bronił losu, wieżyczkami się przystroił. Mhm.
1: I już sobie przypomniałem. I nad każdą wiszą flagi, każdy władca chciał być znany. Wymagało to uwagi.
0: Przez lat wiele budowany, ciężką pracą pośród wrzasków, przez pola, lasy, pustynie, z kamieni, gliny i piasku.
1: Na całym świecie wszak słynie. O, i kosmonautów zachwycił. Może przybyszów z daleka. Czy ktoś telefon już chwycił?
0: Na odpowiedzi już czekam. Niewiele widziało go osób, prócz kilku tych na orbicie.
1: Jedyny widoczny z kosmosu. Nad odpowiedzią, drodzy słuchacze, już myślicie? Nie przerywaj! Słuchacze myślą, no.
0: Wiem, na pewno zgadną. Tak. Teraz piosenka.
1: A wydzwońcie. My piosenkę wydzwońcie.

0: O, światełko.
1: No światełko i pewnie ktoś do nas dzwoni, mimo że...
0: Dobrze, że zabraliśmy ze sobą to urządzenie. No. Do połączeniowa się z telefonem.
1: Ja myślałem, że nikt nie zadzwoni, bo to bardzo długa zagadka.
0: I daleko poza tym też, no bo i nad morzem.
1: No tak, tak, uwaga, włączam guzicek. Pstryk!
0: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja Smogadaś.
0: A ty jak się nazywasz?
1: Zapomniała imienia.
0: Halo, jest tam ktoś? Chyba się wystraszyli, czy coś?
1: To może, wiesz co, przypomnijmy jeszcze raz zagadkę.
0: Dobra, dobra,
1: żeby
0: dobra.
1: Ci, którzy będą chcieli do nas zadzwonić, żeby wiedzieli,
0: jeszcze
1: jak
0: raz
1: mają...

0: odpowiedzieć, tak.
1: On widoczny jest z kosmosu. W azjatyckiej ziemi stoi i cesarzy bronił losu. Wieżyczkami się przystroił.
2: I nad każdą wiszą flagi. Każdy władca chciał być znany. Wymagało to uwagi.
1: Przez lat wiele budowany ciężką pracą pośród wrzasków. Przez lasy, pola, pustynie, z kamieni, gliny i piasku.
2: Na całym świecie wszak słynie. I kosmonautów zachwycił. Może przybyszów z daleka też. Czy ktoś za telefon już chwycił?
1: Na odpowiedź już czekam. No. Niewiele widziało go osób, prócz kilku tych na orbicie.
2: Tak, tu tych kosmonautów. Bo on jest jedyny widoczny z kosmosu. No, drodzy słuchacze, nad odpowiedzią myślicie czy nie? No, 22 645 20 55, dzwońcie, bo to niesłychane, żebyście nie wiedzieli, o jaką budowlę chodzi.
1: Ty, ale trudny jest jednak.
2: No, bo długie.
1: Trudna ta zagadka,
2: nie? Nie taka trudna, ja widziałem.
1: Chyba ktoś jest. Halo, halo?
3: Halo?
1: Dzień dobry, nareszcie. Ty, jak masz na imię?
3: Matylda.
1: Aha, miło nam. I słyszałaś ten cały...
2: No, przedstaw się, bo Matylda...
1: A, ja jestem Miś Michaś.
2: No, może nie widzieć, z kim rozmawia.
1: A ty
2: bo ja się też nie przedstawiłem. A ja jestem Smok Adaś, Matyldo.
1: Właśnie.
2: Cześć.
1: Smok Adaś i Miś Michaś, a ty jesteś Matylda. Słuchałaś całej zagadki tej trudnej?
3: Tak.
2: Nie za długa?
3: Co?
2: Nie za długa?
3: Nie.
2: No
1: a
2: dobrze.
1: Wiesz, o czym była ta zagadka?
3: To... chyba o Wielkim Murze Chińskim.
1: Tak!
2: Zgadła!
1: Brawo!
2: Dobry jesteś, Michasiu. To znaczy, Matylda jest świetna. Klaska, czy to podwójne brawa.
1: To był bardzo trudny. Bardzo, bardzo.
2: A powiedz, Matyldo, czy sama wysłuchałaś tej zagadki? Czy ktoś ci pomagał? A może ktoś jest z tobą, jakaś osoba?
3: Mama mi trochę podpowiadała.
2: Mama, to pozdrawiamy mamę.
1: Pozdrawiamy mamę.
2: A jakieś rodzeństwo z tobą też jest?
3: Tak.
2: Czy jakieś rodzeństwo? Siostra albo brat?
3: Nie.
2: Czy...
3: siostra.
2: Ło, no to witamy siostrę w naszym radiu. A jak ma siostra na imię?
3: Leosia.
2: Leosia. Pozdrawiamy Leosia.
1: To chyba Leosia młodsza troszkę od ciebie, tak?
3: Tak.
1: Mhm. Ale to trudna była zagadka. Nawet się zastanawiałam, czy jakoś, nie wiem, nie podpowiedzieć. Ale ty wiedziałaś.
2: Nie, wiedziała.
1: Czekaj, muszę zgadnąć. To ty chyba jesteś w szkole średniej, tak? Czy wyższej, tej uczelniowej? Jesteś, tak, w szkole?
3: W szkole tak jestem.
1: W tej średniej, tak? Liceum to się nazywa,
2: liceum,
1: tak? Czy nie?
2: Liceum.
1: Liceum. Liceum chyba, tak?
3: No ja chodzę do pierwszej klasy.
1: Ale liceum? Czy tej podstawiecznej?
3: Podstawowej.
2: I co, ty już całą pierwszą klasę byłaś w szkole? Przez cały rok? I podoba ci się w szkole? Czy bardziej, jak nie chodziłaś do szkoły, ci się podobało?
3: Mi chyba bardziej w szkole.
2: W szkole.
1: Czekaj, to znaczy, że ty już umiesz pisać i czytać?
2: Matyldo?
1: Bo to bardzo trudne.
2: Umiesz pisać?
3: Co?
2: Czy umiesz pisać?
1: Tam chyba słabo słyszy, Matylda, bo tam może ktoś hałasuje obok. Może,
2: nie, ja nie słyszę żadnych hałasów.
1: Może Leosia hałasuje tam. Skłon. Albo ciąga ją na przykład za rękaw. Mówi, teraz ja. Wiesz, to nie wiadomo.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Leosia ciebie ciąga tam, mówi, teraz ja, czy nie? Widzisz? Ciąga ją za rękaw.
2: Tak, chyba teraz zajęte jest ciąganiem.
3: Nie ciąga mnie.
1: Nie?
2: A powiedz, Matyldo, czy ty teraz jesteś na wakacjach, czy jesteś jeszcze w domu przed wakacjami, albo już przyjechaliście z wakacji?
1: Może już po.
3: Jestem na wakacjach i właśnie jedziemy autem do hotelu.
1: Czekaj, ale to jesteś gdzieś tak blisko nas? Czy gdzieś w Polsce, nad morzem, w górach, czy gdzieś za granicą?
3: Jestem nad morzem.
2: Nad morzem?
1: Na Helu. To tam fajne foki są, słyszałem.
2: Tak, tak.
1: Foki są bardzo fajne i można wodolotem do Gdańska popłynąć i można taką kolejką pojechać.
2: A powiedz, Matyldo, widziałaś te foki, które mieszkają w fokarium na Helu?
3: Niestety nie, bo mieliśmy pójść, ale okazało się, że jest też niedługa kolejka.
1: Ach, no tak. No
2: a co, co w ogóle fajnego robisz teraz w czasie wakacji? Czy jest na tyle ciepłe morze, że możesz się kąpać? Czy na przykład wolisz budować zamki z piasku? Czy masz jakieś inne swoje pomysły na to, żeby spędzać
3: czas? Chyba kąpać najbardziej.

0: Ale czekaj, bo tam przecież jak jest na Helu, to tutaj jest Zatoka Gdańska, mhm. i tam przecież są takie, te takie z żaglami takie te. Może pływa sobie na takiej desce z żaglem.
1: Pływasz jako pływak, czy jako taki żeglarz na desce?
2: Ja bardziej
0: windsurfing. Czyli to z żaglem.
1: Zgadłeś. A
2: deska z żaglem.
1: Deska z żaglem. I potrafisz się utrzymać i nie wpadasz do wody?
2: Tak, za bardzo nie. No chyba zostanę po swojej stronie.
0: No to klaskacze, brawa.
1: Brawa.
0: Brawa, po prostu mistrzynia. Słuchaj, abyś mi poradziła, czy dałbym sobie radę na takim tym słupie pływać? Bo nie wiem, jak to słup to taki, co stoi przy drodze. To taki sam słup do pływania? Czy to coś innego jest?
2: To jakby taka... jakby się stoi na takiej desce.
0: No.
2: I trzyma się jakby za dwie ręce żagiel.
1: Mhm.
0: A, rozumiem.
1: Ale to się chyba słup nie nazywa.
0: Słup. Ja słyszałam, tak mówili. Idę pływać na słupie. I z wiosłem
2: nie,
0: ktoś
2: to się
0: szedł.
2: Tak nie nazywa.
1: A to, to wyjaśnij, bo mnie się też wydaje, że to się tak nie nazywa, Matyldo. Wyjaśnij mi, Michasiowi, może mama ci pomoże, jak się prawidłowo nazywa taka deska.
2: Deska? Deska to się nazywa deska, ale i deska, i żagiel, i ten sport to się nazywa windsurfing.
1: Mm-hmm.
0: Aha, no, dobra. Rozumiemy. Ja bym też nie dał rady, bo mam za małe łapki do tego żagla, by mi wyrwało tego żagla.
1: Jakbyś miał mały żagiel, to by ci nie wyrwało, ale z kolei jakbyś miał...
0: A z małym to bym nie płynął, bo by za mało było tego...
1: No tak, tego wicheru.
0: Wiatru, wicheru, no.
1: Aj, no, super. Wspaniale. To, słuchaj, Matyldo, a w pogodę macie fajną czy taką sobie?
2: Fajną, ale raz na jakiś czas pada.
0: Ale to jak jesteś na wodzie, to co ci padanie przeszkadza, jak i tak jesteś na mokrej wodzie, prawda?
1: No właśnie, to jest trochę wilgoci od spodu i trochę z góry i damy radę.
0: Ja
1: to
0: myślę,
1: znaczy...
0: że teraz jest najlepszy czas, żebyś pozdrowiła kogo tylko chcesz.
1: No właśnie, i to pozdrowienie z wakacji, które wykona Matylda.
0: Z windsurfingu?
1: No.
2: Dobra, to ja pozdrawiam całą moją rodzinę, koleżanki, kolegów z szkoły i nie ze szkoły.
0: Aha.
2: I jeszcze może kuzynki i kuzynów.
0: O, to my też kuzynów pozdrawiamy.
1: Wszystkich.
0: Tych wszystkich. Mhm. A my ciebie pozdrawiamy tak. Ja...
1: I ja. Miś
0: Michaś.
1: No właśnie, ty się powinieneś przedstawić. No, nie musisz do mnie mówić ty.
0: To ja, Miś Michaś.
1: Nie, to ja jego przedstawię. Dobra. Pozdrawiają cię, Miś Michaś, teraz ty mnie.
0: Smoka Daś.
1: Tak, i...
3: Dziadek Ignacy i Fila.
0: No. Pozdrawiamy cię wszyscy.
1: I mamę, i Leosiew, i całą twoją rodzinę, i wszystkich znajomych. No. Pa, pa!
0: Pa, pa.

0: Tak, u Matyldy pada. Ale jak ona na tej desce sobie pływa, to no, jej to chyba nie przeszkadza.
1: Z żaglem.
0: To się surfing nazywa.
1: Mówię, ale z żaglem.
0: No z żaglem, no a co?
1: No, bo ja mówiłem o tym słupie bez żagla. Tam się schodzi z wiosłem.
0: To na pewno nie jest słup. Słupy stoją przy drodze. Sam to powiedziałeś. Jeżeli coś się ma pływać, to się słupem nie nazywa.
1: Idę pływać słupem, no.
0: Dobra, trzeba dziadka dlaczego zapytać. Dziadku, co to jest?
1: Ale ty mówisz, że co? Mieliśmy dobrą pogodę? Dobrą, bo tylko trochę deszczu nam padało.
0: My mamy dobrą,
1: tak?
0: pogodę. Nie, Matylda ma trochę gorszą, ale...
2: I bardzo dobrze, basałyki. Dzięki temu mogliście przez chwilę posiedzieć pod daszkiem.
0: No mogliśmy posiedzieć i popatrzeć na fale z bałwanami. O, i to jest bardzo miłe. Takie posłuchanie szumu morza.
2: I mieliście mniej pracy.
0: Słucham, dziadku Ignacy, jakiej pracy?
1: O czym mówisz, dziadku? A czego my nie zrobiliśmy?
0: Nie rozumiem trochę.
2: Myślałem o spragnionych roślinach. Dzięki temu, że padał deszcz, mieliście mniej podlewania.
0: A no tak, to prawda.
2: Deszcz podlewa las i kwiatki, myje liście, dach i płatki. Później pięknie w słońcu lśni, tęcza kolorami drży.
0: To prawda.
1: Woda ważna jest ogromnie, pamiętajmy o tym skromnie.
0: Nie marnuj jej, to niemiłe, bo woda ma ogromną siłę. Prawda, Fila?
1: Ona też się zgadza.
2: O, Fila pomagała nam jak tylko mogła.
1: Dziadku, ona tylko rozchlapywała wodę.
0: Michaś ma trochę rację i ochlapała buty i ubrania, tak troszkę.
2: A kiedy jest jej gorąco, to lubi się ochłodzić.
0: I pomyślała, że nam też w tym pomoże, nie?
1: Tak, sprytna sunia.
0: No, myśląca.
1: Kropelka tu, kropelka tam. Woda życie daje nam.
0: Pije listek, pije kwiat. Dzięki wodzie rośnie świat.
2: Nie lej dużo, lej powoli. Wtedy ziemię to... mniej boli.
0: Przy korzonkach. Bul, bul, bul, bul, bul.
1: Roślinka czuje się jak król.
0: O, i to jaki król. Michasiu, mam takie pytanie, bo teraz zwróciłem uwagę. Aha. A po co ty zrobiłeś ten tunel w piasku, co?
1: Bo to jest taki specjalny tunel dla mrówek.
0: Dla mrówek?
1: Dla mrówek.
0: Co ty, no?
1: Co?
0: One same sobie potrafią wykopać takie tunele. Mrówki są bardzo sprytne.
2: Pamiętajcie, chłopcy, mrówek nie przenosimy na siłę.
0: I ja, dziadku Michasia, nie przenoszę. Może
1: ale, ale dziadku, ten tunel jest otwarty i mrówki mogą odmówić, jak chcą.
2: A, to chyba, że tak. To bardzo kulturalnie.
0: Fila, co ty myślisz?
2: Bardzo kulturalnie.
1: Ona też się zgadza. Fila, nie kop już w piasku. Już masz łapki koparkowe, no.
0: Jakie łapki?
1: Koparkowe, do koparkowania.
0: I to takie, że potrafiłyby nas całkiem zasypać te koparkowe
1: łapki. Na szczęście tylko powąchała piasek i kichnęła. A psyk! Dziadku, Fila zniszczyła nam jedną babkę.
2: O, zbudujecie nową.
0: Tak sobie myślę, że gdybyśmy zbudowali taki chiński mur, to na pewno Fila by nam go nie zepsuła.
2: Chłopcy, słońce schodzi coraz niżej.
0: Po drabinie?
1: Ojej, zobacz jak tęcza zblakła.
0: Ale pięknie pachnie, czujesz? Takim...
1: Aha.
0: Takim świeżym drewnem jakby.
2: Basałyki, wydaje mi się, że już czas posprzątać.
1: Znowu sprzątanie przyszło.
0: Ale ja trochę nie rozumiem, dziadku Michasia, co mamy posprzątać?
2: O, sprzątanie następuje po każdej zabawie.
1: Ale dziadku, ono musi mieć bardzo dużo wolnego czasu, to sprzątanie.
0: No właśnie.
2: Ale sprzątanie jest bardzo ważne.
0: No, naprawdę takie ważne są wakacje,
2: oczywiście.
0: No.
2: Oczywiście, dzięki temu jutro znajdziecie swoje łopatki, foremki i wiaderka.
0: No tak, no dobrze. Tak.
1: Pamiętajcie, wszystkie dzieci, najpierw wyzbierajcie śmieci.
0: No tak, po zabawie sprzątać czas. Ten porządek.

0: rządek lubi nas.
1: Wiadra, różne foremeczki muszą wrócić do skrzyneczki.
0: Wnet nadejdzie letnia noc i zarzuci ciemny kłoc.
1: I wtedy cały piasek na plaży, dziadku, też nocą pójdzie spać?
0: No, cały piasek też. I Fila pójdzie spać, prawda, Fila?
1: No, już się kładzie nawet. O, śpiewa do snu.
0: To kołysanka taka, piosenka.
1: Może piosenkę chcesz? Jaką piosenkę?
0: Jaką chcesz, Fila?
1: Dobra, będzie taka.
0: Dobra.
1: To będzie dobra.

0: No tak. Trochę się namęczyliśmy, Michasiu.
1: To
0: nie,
1: prawda.
0: Nie ma co, prawda?
1: Namiot stoi prosto. Mm-hmm. Zamków z piasku zbudowaliśmy tyle, że to...
0: Ja tu nawet nie jestem w stanie ich zliczyć. No, nie, nawet nie pamiętam ile.
1: No tak, bo po tych twoich tych...
0: No tak, po tych kamienistych plażach Chorwacji to ten piasek to normalnie aż się chciało go
2: Michasiu,
0: w łapy chwytać.
2: Adasiu, i tak, a czy dziadku? Po całym dzisiejszym dniu czegoś się... Nauczyliście?
0: No, ja wiem, dużo się nauczyliśmy, prawda?
1: Bardzo dużo, że basenu nie stawia się na kamieniach, na przykład jak, tam, bo ty nie byłeś, u dziadka stawiałem, jakby na kamieniach był, to byś się przewrócił, wiesz,
0: no,
1: nie?
0: No,
1: co jeszcze? No, że
0: wody nie leje się do oczu, to...
1: No, że ten, że rośliny piją taką tajną buzią pod ziemią, piją... Taką buzię mają pod ziemią.
0: Czyli chodzi o korzenie, nie?
1: No przecież wiem. I że ten...
0: Mrowisko to do mrówek, więc nie stawia się na tym mrowisku namiotu, bo mogą powłazić.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze, tak jest.
1: Aha, i że nie śmiecimy w lesie, nie łamiemy gałęzi, nie dotykamy dzikich zwierząt,
0: w ogóle kochamy,
1: ani w ogóle nie straszymy. No,
0: przyrodę
1: wiadomo,
0: kochamy. A, i że nie jemy śledzi namiotowych, bo są ciężko strawne.
2: Czekaj. I to było twoim zdaniem takie bardzo ważne, Adasiu?
0: No, te śledzie i jedzenie śledzi,
1: dziadku,
0: tak.
1: No ważne, że nie jedliśmy. No. Nie jedliśmy, bo jesteśmy tak tacy już mądrzejsi, że nie jemy takich śledziów.
0: A co najbardziej cię rozśmieszyło, Michasiu?
2: Co było najzabawniejsze, myślisz, tak?
0: No tak.
2: No, Adasiu, dla ciebie. Dobrze, Michasiu, może ty najpierw, no.
0: Kiedy, jesteś mniejszy.
1: Kiedy był namiot i kiedy mnie namiot zjadł. No, bo się straszyłem, bo on mnie tak zawinął tym materiałem. O, albo śmiesznie, bo jak podlałem twój but, dziadku.
0: Nie wiem,
2: jak
0: czy
2: to
0: dla
2: dobrze,
0: to
2: że wciąż
0: śmieszne.
2: Są wakacje, chłopcy, prawda?
0: No tak, wakacje, hura, wakacje, hura.
2: Sprawnie budowali,

0: klepali, chlapali i ciągle się śmiali. Choć im sznurek łapki związał, choć się namiot trochę dąsał.
1: Dziadek pomógł, dobrze radził, file nosem świat prowadził.
2: Las nauczył małe misie, dbaj o wodę, drzewa, liście, mrówki, ptaki, kwiaty, trawę.
1: Wtedy świetną masz zabawę, co nie?
2: Pewnie.
1: Hopsa, hasa, chlup, chlup, chleb, też szanuj zieleń, ważna rzecz.
2: I przyrodę, to się wie.
1: Mhm.
0: Brawo, Basałyki, brawo, brawo.
2: Dziadko.
0: Tak?
2: A czy jutro słońce znowu ogrzeje wodę?
1: No właśnie.
0: Jeśli będzie słoneczny dzień, to jak najbardziej.
1: Ciepła woda jest bardzo fajna do kąpania. O, jeszcze ja mam pytanie. A czy nasz namiot dalej będzie stał?
0: Myślę, że będzie tam, gdzie go postawiliście, chłopcy.
2: A czy Fila dalej będzie filą? Fila, będziesz dalej filą?
1: No powiedz, pies.
0: No na pewno, możemy ją o to zapytać. No, Fila.
2: Adasiu, to ty zapytaj. Zapytaj ją.
1: Nie chcesz być filą, Fila?
2: Chcesz być czy nie? Chyba chcę. Dobrze, nie będziemy już pytać. Nie denerwuj się, piesku, w porządku. No,
1: no w porządku.
2: To ja też dalej będę Michasiem, dobra? Tylko, że jutro będę trochę mądrzejszym Michasiem.
1: No po całym dniu jesteśmy na pewno prawie naukowcami. Ja będę smokiem naukowcem, smokiem Adasiem.
0: I też na pewno będziesz trochę mądrzejszy.
1: No to właśnie
0: niż dzisiaj.
1: Mówię, bo ja czuję się mądrzejszy po tym całym dniu.
2: No właśnie.
1: Same mądrości dookoła. Tyle rzeczy się dowiedziałem.
2: Dziadku, bo jakoś tak się robi troszkę jakby mniej słoneczka czy coś. O której dzisiaj zajdzie słońce, dziadku?
1: Bo chcielibyśmy zobaczyć, wszyscy mówią, zachód słońca nad morzem to coś wspaniałego.
2: A ty sprawdzisz może, czy nie?
1: No sprawdź, dziadku Michasia.
0: Co? O, proszę, smoku, widzisz?
1: Co?
0: Zobacz, o której. Proszę, no, masz już?
1: O, już mam. Dokładnie o 21.09.
2: Już się nie mogę doczekać.
1: Ja też, wszyscy mówią, że to piękne takie zjawisko.
0: Ale chłopcy, ale później po zachodzie słońca obiecujecie, że pójdziecie spać, dobrze?
1: Jeszcze nie, dziadku.
0: No ale musicie odpoczywać.
1: Jakąś
0: i
1: planszę?
0: Na pewno będziecie mieć piękne sny. A?
2: Może dzisiaj znowu mi się przyśni taki fajny sen.
1: Ale jeszcze nie idziemy spać.
2: No ale jak już pójdziemy, to może mi się przyśni.
1: A co to był za sen?
2: O nas
1: nie mówiłeś mi.
2: Śniłem, że oglądaliśmy, jak zaszło słońce.
1: Naprawdę miałeś
2: naprawdę
1: taki sen?
2: No taki sen.
1: Że zaszło słońce?
2: Że oglądaliśmy, jak zachodziło.
1: A ty nie mylisz swojego snu z moim snem, bo ja miałem podobny sen.
2: Naprawdę?
1: Tak.
2: A co było w twoim
1: snie? Że zaszło słońce i że się pojawiły gwiazdy.
2: Gwiazdy?
1: I te gwiazdy mrugały nad lasem. I wiesz, kogo zobaczyłem?
2: No.
1: Na gałęzi, w tym lesie była taka gałąź, z takiego drzewa wyrastała. A na tej gałęzi, wyobraź sobie, była sowa i wołała hu hu. U ciebie też była sowa?
2: A czy śniło ci się też, że płyniemy łódką po ciemnej wodzie?
1: Chyba tak. I tak głośno pluskały fale, co nie?
2: A obok chwila w kapitańskiej czapce pilnowała, żeby nikt tam nie chlapał w oczy?
1: Czyli mieliśmy bardzo podobne sny.
2: U ciebie też?
1: No chyba tak, no. Tak. Tak, to może dlatego, że tak bardzo chcieliśmy znowu gdzieś pojechać razem i spędzać razem czas, że mamy takie same sny. Jak myślisz, Fila? Ciekawe, jak będzie dzisiaj. A co ona dzisiaj jadła?
2: Dzisiaj coś jadła, bo się cieszy bardzo.
1: Ona teraz mówi
2: takim głosem psiowym. Wiesz co, Adasiu? A ja... No, ja myślę sobie, że wakacje są najlepsze wtedy...
1: Kiedy?
2: Wtedy, kiedy jest... Dużo śmiechu.
1: Tak, o, masz rację. Takich różnych dziwnych, fajnych, wesołych, głuptaskowych rzeczy. No i oczywiście wtedy, kiedy mądrze dorośli pomagają.
2: I wielki szacunek do przyrody trzeba mieć. O.
1: Na razie jeszcze nie możemy spać.
2: A dlaczego?
1: Bo musimy włączyć piosenkę, a poza tym ja jeszcze nie chcę, żeby nasza audycja plenerowa się kończyła.
2: Ojej, to prawda. No. Czekaj, to musimy znaleźć jakąś piosenkę morsko-wieczorowo-słoneczkowo-zachodową.
1: Może tak, może Fila nam pomoże
2: Fila,
1: szukać takiej piosenki.
2: Wybierz piosenkę. Ty no, jak
1: pokaż noskiem, pokaż noskiem, która?
2: O tą? Ciekawe. No dobrze, to puszczamy.
3: Ready?

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Współpracownia Misia i Smoka.
2: Sprzątaj. Dziadek poszedł.
3: No właśnie, ja mam taki pomysł, Michasiu.
2: No.
3: Bo nie wiadomo, kiedy wróci, ale jak poszedł, to na pewno nie wróci tak szybko.
2: No i deszcz się skończył w międzyczasie.
3: No deszcz właśnie przestał upadać.
2: To co chcesz zrobić?
3: No bo...
2: Może wrócimy do zabawy w piasku, tak?
3: No, a mogę cię o to poprosić, że moglibyśmy wrócić?
2: A co byś chciał?
3: Bo jak dzisiaj budowaliśmy te zamki z piasku, to tak mi się podobało. Zresztą mówiłem i tobie i dziadkowi.
2: Ale Dadasiu, no już tyle ich zbudowaliśmy, że,
3: no,
2: że na pewno zapomnimy, gdzie je zbudowaliśmy. No,
3: to może zbudujmy jeszcze jeden zamek, taki najważniejszy.
2: No?
3: I wiesz co, mam pomysł,
2: no?
3: Żeby się potem nie pogubić i wiedzieć, gdzie zbudowaliśmy zamki, bo zbudowaliśmy ich sporo, to trzeba przyznać.
2: Tak, to miasto może, zamkowe nawet.
3: Takie zamki, to może zbudujmy też do tych zamków taką drogę specjalną.
2: No po co ci droga, Dasiu?
3: No jak to po co?
2: No po co?
3: To droga będzie łączyła nasze zamki, a poza tym to będzie można tą drogą na przykład... Wraca?
2: Nie, jeszcze nie.
3: To jakiś pan do swojego namiotu poszedł, a niech idzie.
2: Filas da nam znak, jakby ktoś szedł.
3: Fila, posłuchaj, jakby dziadek wracał, my będziemy na plaży. To ty dawaj znak, tylko bardzo cicho szczekaj.
2: Cicho, takie rób te...
3: Będzie bardzo dobrze.
2: Fila, to pilnuj.
3: Jak zbudujemy tę drogę, to będziemy mogli między zamkami na przykład wozić różne ważne rzeczy, bo jak...
2: Wiem! O! I ci, co w nich mieszkają, w tych zamkach, będą mogli się wymieniać jedzeniem.
3: A tam ktoś mieszka? A tak! Mieszkańcy! Adaś z Michasiem zbudowali zamek, on nie może być niezamieszkały.
2: Czyli wiesz, mogliby się wymieniać, nie?
3: Wymieniać, bo przecież oni tam uprawiają na tych zamkach ogórki.
2: Bo nawet te pola mogą mieć.
3: No a gdzie mają ogórki rosnąć, jak nie na polach?
2: No w ogóle.
3: Oni muszą coś wyhodować, żeby mieć co jeść.
2: O, wiem. A jak im się zrobi zimniej,
3: to co?
2: To może im brakować jedzenia. W jednym na przykład zamku nie będą mieli jedzenia, a w drugim będą mieli. I będą mogli się wymieniać.
3: Teraz to jak nasze zamki dotrwają do zimy, to

0: w ogóle nie będą mieli co jeść, bo tam nic nie urośnie?
1: No, no, bo jak...
0: To te drogi są bardzo ważne.
1: Bardzo ważne, bo nie wszędzie przecież rośnie. Jak u nas jest zima, to przecież nic nie
0: rośnie.
1: No
0: tak,
1: nie?
0: No. I taką drogą na przykład można z takiej spiżarni przewozić i pożywienie z jednego zamku.
1: Właśnie, spiżarnie, co dziadek kiedyś opowiadał nam, te ziemlanki takie, żeby mogli przewieźć.
0: To się inaczej nazywa, piwnica.
1: Jak?
0: Piwnica.
1: Piwnica? Ale jak była wykopana pod ziemią taka, to
0: a,
1: też piwnica?
0: W zamku to się nazywa takie piwnice podziemne, to...
1: Knury.
0: Nie, knur.
1: Nie, lochy.
0: To się loch nazywało.
1: No
0: jeden.
1: Mówię lochy, no tam są.
0: No tak, tak. To...
1: I oni mogli przewozić, w jednym lochu trzymać na przykład marchewkę, w drugim trzymać tam pietruszkę, a tamci w drugim zamku mieli ziemniaki.
0: Tak.
1: Hej, macie ziemniaki tam?
0: I te drogi po prostu jak znalazł. Wożą marchewkę w jedną stronę, a z drugiego zamku kartofle w drugą stronę.
1: Żeby na pusto nie jechać tym wozem. No
0: tak, tak,
1: tym
0: tak,
1: takim,
0: tak,
1: co tam,
0: tak, tak.
1: Woły tam ciągały.
0: My wam marchewkę, wy nam ziemniaki.
1: No bo bananów nie było, wiadomo.
0: Tak, tak.
1: Czekaj, czyli mogliby się wymieniać tym, co im się udało, i schować to w piwnicy.
0: Mm-hmm. A ty wiesz, że w takich lochach to mieszkały smoki?
1: Nieprawda. Ja słyszałem, że smoki nie mieszkały wcale w lochach. Zresztą ty powinieneś wiedzieć lepiej.
0: A czekaj, tak, smoki? Przepraszam, pomyliło mi się, masz rację. Smoki specjalnie wynajdowały jaskinie. No tak, bo w jaskiniach było im cieplej zimą.
1: Może w lochach mieszkały potwory?
0: Jakie potwory?
1: No, takie straszne.
0: Przestań mnie straszyć.
1: No? Mogły tam mieszkać też takie te białe damy. No co?
0: No ściemnia się, a ty mówisz o duchach, no.
1: No ale mogły tam mieszkać,
0: i
1: tak?
0: I co, myślisz, że...
1: Widziałeś kiedyś na filmach, jak tak po takim zamku takie chodziły i tak...
0: Tak, widziałem, to mnie bardzo wystraszało. I te białe damy przechadzały się nocami po wieżyczkach i straszyły. Ja nie chcę być straszony.
1: Czyli zimą ci ludzie w zamkach nie mieli co jeść i dlatego te białe damy chodziły. Mm-hmm. Z głodu może.
0: No szkoda, że bo wtedy nie mieli tych... lodówek,
1: o,
0: nie?
1: Czekaj. Na szczęście ludzie może... Dziadek?
2: Tak, właśnie przysłuchuję się tej waszej rozmowie. Prosiłem was o sprzątanie, tak?
0: No tak, no właśnie zaczęliśmy sprzątać.
1: No my właśnie chodziliśmy sprzątać.
0: Ale mieliśmy też bardzo ważną rzecz do omówienia, także...
1: Bardzo ważną, no.
0: Przepraszamy, dziadku, ale musieliśmy ją omówić, bo bez tego nie zasnęlibyśmy w ogóle.
1: Bo ten, dziadku, przecież jak co? Jak nie mogli mieć zimą hodować, to co, głodni byli? Czy co? Prawda? Nie, to coś musieli tam mieć, ten.
0: No bo zbudowali...
1: Co oni mogli robić, dziadku?
2: Aha, jakie wynalazki mieli, tak?
0: No tak, w takich...
2: Były sposoby, ale no to nie wtedy, nie w tych zamkach. To wynalazki, późniejsza historia, chłopaki.
0: Jaka?
1: Ale jaki wynalazek, dziadku?
2: No, wynalazek taki, co... No, może słuchacze nam w tym pomogą?
0: Ale powiedz...
2: Może zapytajmy, albo nie, wiem. Zastanówmy się jeszcze, jaką moglibyśmy zadać zagadkę naszym słuchaczom. Co wy na to?
0: No dobrze.
2: O tym, co służy na przykład do tego, jak w zamkach nie było jedzenia, była zima i ja proponuję piosenkę, a wy się zastanówcie, jaką zagadkę można by było zadać słuchaczom.
0: Dobrze, ale ty nam pomożesz, dziadku.
2: No, pomogę wam oczywiście.
0: Ja podam numer telefonu.
1: To, ja nie teraz, teraz piosenka.
0: Teraz piosenka,
1: musimy się zastanowić. Uwaga, zastanawiamy się i piosenka.

0: i jak tam, chłopcy, coś zastanowiliście się?
1: No,
0: co przecież... by mogło pomóc, kiedy przychodzi zima i na polu czy w ogródku nie chce nic rosnąć?
1: Gdzie coś urośnie, jak jest zimno dookoła?
0: No to właśnie, ja zacznę, a wy może wam się uda tę zagadkę dalej jakoś pociągnąć.
1: Ja postaram się.
0: Uwaga. Lubisz kwiaty i warzywa lub owoce i przyprawy? Na wsiach lub w ogrodzie bywa? Obiekt ten jest dość ciekawy.
1: Bardzo ciekawy. Stoi często u farmera i nie z cegieł ani z drewna.
2: Światło słońca tam dociera i nie mieszka w niej królewna.
1: W środku róże, tulipany albo kwiatek orientalny.
2: Już po chwili każdy zgrzany. Czasem rosną w niej też palmy.
1: Lubisz zimą zjeść ogórki lub soczyste pomidory?
2: Gdy deszczowe siąpią chmurki lub krajobraz zaśnieżony?
0: Skąd owoce afrykańskie albo kwiaty kolorowe?
1: Tutaj u nas właśnie. Mandarynki marokańskie, smakołyki równikowe.
2: Szklane ściany, uff, gorąco.
1: Tak, szklane.
2: Światło prawie jak słoneczne.
1: Mokro, duszno i pachnąco. I rośliny w krąg bajeczne.
2: Gdzie od razu jesteś zgrzany? Szklane ściany i dach szklany.
1: Szklane ściany i dach szklany. Właśnie, kochani, jak nazywa się to miejsce, gdzie rośliny rosną sielskie?
2: I dzwońcie pod numer 22. Tak, fila też nam pomaga. Dzwońcie pod numer 22-645-2055.
1: No tak, a żeby się lepiej naszym słuchaczom odgadywało, to bardzo cię proszę, wybierz jakąś piosenkę, jeszcze raz przypomnę.
2: Czekaj,
1: numer telefonu.
2: Ale najlepsza to byłaby o pysznych warzywach, albo może jakaś morska
1: i
2: o warzywach.
1: Nie. A może nawet ja znajdź jakąś piracką o warzywach, chociaż...
2: O, piracka o warzywach.
1: Jest taka?
2: Nie wiem, ale na zagadkę możecie do nas odpowiedzi znaczy dzwońcie do nas. 22 tak. 645 20 55.
1: Dzwońcie!

0: szpiegów ma na nosie każdy z nas.
1: Telesfor, ile ty masz szpiegów?
2: Ja nie mam wcale, a ty?
1: Ja? Dwa. Każdy.
2: Pirat.
1: Jest.
2: Bogaty.

0: chyba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal.

0: kolegów ma na nosie każdy z was.
1: Zobacz, taka trudna zagadka, a ktoś chyba się do nas dotelefonirował.
2: Czyli użyję guziczka. Pstryk!
1: Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
2: A ja Smogadaś.
1: A ty jak się nazywasz?
3: Hubert.
2: Cześć, Hubercie.
1: A słyszałeś tę trudną zagadkę całą?
3: Słuchałem.
1: A i znasz odpowiedź? Wiesz, o czym była?
3: Tak.
1: No to słuchamy.
2: A nie wstydź się, Hubercie.
1: O czym była ta zagadka?
2: Głośno i wyraźnie.
1: O czym? Jeszcze raz?
3: O skralni.
1: Tak, dobrze.
2: Jestem normalnie pod wrażeniem, Hubercie, bo mało kto się zna na szklarniach.
1: I to trudne w ogóle było, i bardzo długa była ta zagadka. Mm-hmm. I że tam były te marokańskie i palmy, i afrykańskie, i gorące.
2: Wymyśliliśmy sporo zmyłek, co nie? Ale poradziłeś sobie bardzo, bardzo.
1: A ty kiedyś byłeś w takiej prawdziwej szklarni?
3: Tak, byłem.
1: I co tam było w tej szklarni? Co oni tam hodowali?
2: Może najpierw, gdzie to było?
1: Pomidory, pomidory. A gdzie to było?
3: U babci.
1: I co? I tam są rzeczywiście szklane ściany i dach szklany?
3: Tak.
1: I jest tam gorąco w środku?
3: Nie.
2: No, czyli ty jesteś specjalistą od szklarni, bo i byłeś w szklarni, i wiesz, jak szklarnia wygląda, i z takimi zagadkami, które wymyśliliśmy, a głównie wymyślał Miś Michaś, poradziłeś sobie koncertowo.
1: Może też Hubert zbierał pomidory ze szklarni.
2: No właśnie.
1: Tak było?
3: Zbierałem.
1: O! Jeszcze zbierał. I potem na chlebku taki pomidorek jest. Miam, miam. Przepyszny, ale pyszny. A co jeszcze?
3: Dzisiaj?
2: Ojej!
1: To dlatego tak się udało odgadnąć.
2: Czyli te pomidory, które twoja babcia hoduje w szklarni, są pycha naprawdę? Takie bardzo, bardzo smaczne?
3: Nie wiem, jeszcze nie spróbowałam.
1: Aha. Ale będzie próbowanie. A czy coś jeszcze oprócz tych pomidorów rośnie w szklarni babci?
3: Nie.
1: Czyli to jest szklarnia
2: pomidorowa. Tak.
1: Bardzo dobrze.
2: Ja znam taką panią, która tylko i wyłącznie pomidory jada.
1: Też
2: prawie.
1: Się nazywa pomidorowa?
2: Nie, ona się inaczej nazywa, ale tak lubi pomidory, że może jeść rano, w środku dnia i na wieczór.
1: A cukierki z pomidorów też zjada?
2: Nie wiem, nie znam jej aż tak dobrze.
1: A zupę pomidorową?
2: Bardzo lubi.
1: Mm-hmm. Sałatkę, zupę na chlebku. Czekaj, coś co może być. Sos może być.
2: Sos.
1: Do makaronu.
2: Do spaghetti.
1: Taki włoski.
2: No. A właśnie, jaka jest twoja ulubiona potrawa z pomidorem? Zupa? A może spaghetti? A może pizza?
1: Słucham?
3: Bułka z pomidorem.
2: Czyli proste jedzenie.
1: Super.
2: Bułka z pomidorem.
1: Jest lepsze o wielu tych burgerów, powiem.

0: Pewnie.
1: O wiele pyszniejsza jest i zdrowsza.
0: No.
1: A to pomidory są bardzo zdrowe.
0: Bardzo, bardzo. Mają ten fosfor.
1: Fosfor.
0: No coś tam mają, fosfor. Bardzo zdrowego. I potas.
1: O, potas, właśnie. Potas. A nawet można przecież pić sok pomidorowy. No. Jest przepyszny.
0: I wcale nie musi być słodki.
1: On właśnie nie jest słodki.
0: No tak, nie jest.
1: On jest bardziej słony i taki, jak pieprz można wsypać też, żeby tak w buzie paliło.
0: Różne można tam rzeczy wsypywać.
1: No, pyszny jest taki sok pomidorowy. Jak się dziadek napije takiego soku, jest wesoły. Zawsze od pomidorów.
0: I czerwony na twarzy.
1: I od pomidorów to wszystko.
0: Tak.
1: Pomidory są czerwone i policzki.
0: No.
1: Hubert, a ty jesteś na wakacjach? Po wakacjach? Przed wakacjami? Czy wszystko naraz?
2: Jestem przed wakacjami.
0: O, to gdzieś wyjeżdżasz?
1: Dokąd będzie jechane?
2: Nie wiem. Jestem.
0: A to jest tajemnica rodziców?
1: Niespodzianka, tak?
0: Niespodzianka. Ale wyjeżdżasz z rodzicami, tak. Czy wyjeżdżasz na obóz, czy na jakieś kolonie?
2: Byłem na półkolonii.
0: Byłeś na półkolonii?
1: Czekaj, a co się robi na takiej półkolonii? To tylko się w połowie można bawić?
2: Że się jeździ nowy test.
1: No. Na wycieczki się jeździ?
2: Byłem w Domu Kultury w Burzynie.
1: Ooo, to znany Dom Kultury jest, no. Gdzie jeszcze?
2: Skurodźwięka.
1: O, też słyszałem, że tam jest super.
2: Krakowie w
0: A ty w ogóle, Hubercie, z jakiego...
2: Polskiego lotnictwa.
1: O, widzisz? Polskiego lotnictwa.
0: To poważna sprawa.
1: Tam samoloty są.
0: Na co tam, czołgi mają stać?
1: Czołgi mogą też stać, latające czołgi na przykład. Mm.
0: A Hubercie, a ty w ogóle skąd pochodzisz? Z jakiego miasta jesteś? Albo skąd w ogóle jesteś?
1: Z domu.
2: Czuchowa.
1: O, z Czuchowa.
0: Z Czuchowa.
1: Mm. Czuchów.
0: Gdzie tu może być? Gdzie tu może być?
1: Nie wiem, gdzie jest Czuchów.
0: A koło jakiego większego?
2: Koło Tarnowa.
1: Tarnowa. A Tarnów to wiadomo, że jest w Małopolsce, dziadek mówił, ma tam kolegę. No.
0: Tak, mów.
2: W Małopolsce.
0: Małopolski.
1: Tak, dziadek mój tam ma kolegę, małopolski taki kolega.
0: A jak Małopolska, to z tego Tarnowa można jechać do Krakowa.
1: Blisko
0: zresztą
1: jest.
0: Zresztą Muzeum Lotnictwa tam jest.
1: I w góry blisko
0: tak,
1: jest
0: tak,
1: też.
0: Tak.
1: Można pojechać w góry do Zakopanego.
0: To ty fajne masz te wakacje, bo w
2: do
0: takim...
2: Krynicy.
0: Do
2: Krynicy.
0: Do kogo?
2: Można też pojechać.
0: Do Krynicy?
2: Do Krynicy.
0: Ty, ja kiedyś byłem, Hubercie, w Krynicy.
1: Czekaj.
0: Miałem ważne zadanie.
1: Czy to w Krynicy mają takie lodowisko, gdzie rzucają takimi tymi kamieniami? Mają taki tor do tych... Pamiętasz też, co po lodzie się kamienie rzuca?
0: Nie pamiętam nazwy, ale...
1: Smugling.
0: Kurling.
1: Kurling, o! Tam w Krynicy mają taki podobno klub i
2: lodowisko.
1: No, super.
2: Podobno chyba mają.
1: Tam jest super.
0: I tam też grają w hokeja, jakby jest lodowisko.
1: Tak, też w hokeja, no wiadomo, no.
0: A ty w ogóle uprawiasz jakiś sport, Hubercie?
1: Narciarstwo, tam jazdy koni.
0: Nie.
1: Ping-pong na przykład, szachy.
0: Czyli tak, tak.
2: Gram na weltoni na perkusji.
1: O.
0: No nie wygłupiaj się.
1: Ale czekaj, równocześnie? Czy nie?
2: Co?
1: Równocześnie grasz, czy nie da się?
2: Bo, nie da się.
1: Bo na waltorni to grasz tak... A można w tym czasie nogami na przykład robić...
0: Ale na perkusji nie gra się nie tylko nogami, tak? Bo jeszcze w łapkach, to znaczy Hubert ma ręce,
1: w
0: rękach trzyma się pałeczki.
1: Ale Waltor nie dmucha.
0: Czyli zaraz, Hubercie, to ty jesteś takim muzykiem, można by było powiedzieć, tak?
1: No, chyba niedługo.
0: A chodzisz do szkoły muzycznej?
2: Chodzę.
0: A do której klasy?
2: Do pierwszej.
0: Ale...
2: Będę chodził do drugiej.
1: Ładnie.
0: Pięknie, dwa instrumenty.
1: To ładnie. I waltornie, i perkusja.
0: Ale powiedz, bo na takiej perkusji to jak się uderza tymi pałeczkami, a jeszcze trzeba używać dolnych łap, czyli w twoim wypadku nóg, to chyba ci się myli jeszcze, nie?
2: Nie.
1: Nie?
0: Nie?
1: A tam na dole jest taki duży bęben, co się robi tak nogą łup, łup, łup. To ci się nie myli?
2: Nie.
0: To wie, klaskacze, brawa dla Huberta, brawa, muzyka.
1: Brawa. Kiedyś taki kolega w przedszkolu, taki Jacuś.

0: No Hubert gra?
1: No, ale Hubert umiałby tak zagrać.
0: No pewnie.
1: Na pewno by umiał. Hubert, to ty umiałbyś tak dmąć w waltornie? To było trudne coś, czy nie? Ten taki, co słyszeliśmy?
2: Bo nie wiem.
1: Nie wiesz. No
0: ale
1: nie.
0: Wszystko przed Hubertem.
1: Na pewno tak. No. Ja ciekawy jestem, czy na przykład dałoby się na waltornie zagrać 100 lat.
0: No na pewno.
1: Albo na przykład happy birthday to you, o, coś takiego, na urodziny na przykład.
0: Dałoby się. Ja na swojej waltorni.
1: No. Jingle bell nawet?
0: Na waltorni?
1: Na waltorni?
0: Niesamowite.
1: A na perkusji co można, jaką melodię zagrać? Bo kolega Jacuś w przedszkolu to...
2: Na perkusji się gra rytm.
1: A no rytmy. Tak. No tak, pamiętam, że Jacuś zawsze, jak zabierał się za granie na perkusji, to te pałeczki latały dookoła i wszyscy musieli się chować, bo Jacuśowi coś w rękach się nie chciały utrzymać. Te...
0: No, musi poćwiczyć, Hubert, ćwiczy i zobacz.
1: Ta ręka musi być
0: taka. Ręce z nogami mu się nie
1: było. Jingle bell potrafi grać na wartolni.
0: No. Wielkie gratulacje. Hubercie, powiedz, kogo byś chciał pozdrowić?
2: Mamę, tatę, całą rodzinę, mojego kolegę Miłosza, szkołę muzyczną.
1: Aha. Czyli tam nauczyciele od wartolni?
2: Pana Artura, wychowawcę wartolni. Panią Natalię.
1: Jasne.
2: Pana Rafała.
1: A, pana Rafała, to my też pozdrawiamy, no.
2: Panią Jadzie,
1: oczywiście.
0: Ja zapisuję.
1: Zapisuj, bo potem jakby nas pytali na przykład kogo pozdrowić,
0: Hubert,
1: abyśmy spotkali, wiesz, panią...
2: Pana Piotra.
1: Piotra jest zapis. Jakbyśmy pana Piotra spotkali, czy panią Jadzie, żeby ich pozdrowić,
0: od
1: nie?
0: Huberta.
1: No wiadomo, od Huberta, no. Kogoś jeszcze? A ty grasz...
2: Panią Martę.
1: O, panią Martę zapisz jeszcze. Pani Marta, my.
2: I mojego brata Mateusza, który teraz jest w bardzie.
1: Gdzie
0: jest?
2: Bardzie.
0: W Bardzie to jest taka miejscowość.
1: Bardzo?
0: Bardo.
1: A Bardo?
0: Dobrze mówię?
1: Bardo.
2: W Bardzie.
1: A ty umiesz jeszcze grać na jakimś innym instrumencie oprócz wartolni i ich perkusji, czy nie? Tam w szkole muzycznej... Nie umiesz. Aha.
0: To na razie niech szkoli się w tych dwóch instrumentach.
1: Bo Adaś trochę kiedyś grał, wiesz, na takich... No tak stukał w takie babam, babam, babam.
0: No to były te dzwonki
1: były.
0: A ty grałeś na skrzypcach.
1: Ja na skrzypcach, ale
0: grałeś.
1: Tylko trzymałem smyczek.
0: No właśnie, dobrze, że ci wypadał, bo nie można było tego słuchać.
1: No to trudno było, to prawda.
0: Bardzo ci, Hubercie, dziękujemy za telefon. Pięknie pozdrawiamy.
1: I życzymy ci wszystkiego najlepszego i wielkich sukcesów.
0: I nie tylko, i tych wakacji.
2: Pozdrawiam Miesia i Smoka.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Pa, pa!
0: Trzymaj się, pa, pa!

0: francusku?
1: Olé, olé, olé!
0: I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa,

0: olé, pora fysku, olé, olé, olé, olé.
1: No zobacz, Michasiu, tyle dzieci na świecie, no choćby w Polsce teraz mają wakacje, prawda?
2: To prawda.
1: Zobacz, my jesteśmy nad morzem, Hubert jest przed wakacjami, przed wyjazdem.
2: Ale jest na południu, tam przy Tarnowie.
1: Tak, tak.
2: Tam ktoś do nas dzwonił, to mówił, że jest znowuż tam gdzieś przy Wrocławiu, no. Coś.
1: A pamiętasz, wczoraj jak dzwoniła do nas słuchaczka, już zapomniałem jej imienia, z Gdańska.
2: I ktoś ma nad morze.
1: No, a ktoś z Warszawy dzwonił. Zobacz, jak dużo dzieci wyjeżdża w różne miejsca.
2: Ale wiesz co, jak ty wyjechałeś do Chorwacji,
1: no,
2: to przypuszczam, że bardzo dużo dzieci też wyjeżdżało gdzieś.
1: No,
2: za granicę.
1: Za granicę.
2: Tam, gdzie jest cieplej, do Włoch.
1: Tak, tak.
2: Tam w Grecji jest ciepło, w Turcji, w Hiszpanii. To chyba nikt nie wyjeżdża tylko nad morze do Szwecji.
1: Jaki to wspaniały czas te wakacje,
2: no,
1: prawda?
2: A ja byłem u dziadka.
1: No, ty
2: i
1: byłeś...
2: bardzo dużo dzieci też jeździ do dziadka, do babci.
1: A teraz jesteśmy dzięki dziadkowi nad morzem.
2: No.
1: A potem Dadek może pojedziemy, zabrał. Nie wiem jeszcze gdzie, jak będziemy
2: Dziadek
1: wracać.
2: Dziadek obiecał, że ma kolejną niespodziankę.
1: Ale nie mówił ci, dokąd jedziemy, powiedzmy, jutro.
2: Nie. Powiedział, że gdzieś będziemy ruszać i będziemy ruszać jeździć po różnych miejscach.
1: Zobacz, wszyscy w te wakacje jeżdżą i na północ, i na wschód, i na zachód, a na dole
2: Leszek
1: to jest...
2: tak mówił, co? Żebyśmy tylko uważali na dziadka, bo czy dziadek da radę, wiesz, tak jeździć szybko jak my.
1: Nie, no wiesz, jak oni, jak dorośli.
2: Nie, jak my, że my szybko. Leszek się bał, że my będziemy tak szybko jeździć, na przykład rowerami,
1: rowerami.
2: Że dziadek nie zdąży za nami.
1: Rozumiem, nie, no, no to nie. Trzeba uważać. Na starszych też trzeba uważać, mimo że dziadek jest taki dziarski, dziadek, to dziadek jednak to jest...

0: Rozpędzi to, go trudno dogonić nawet.
1: Właśnie.
0: I wszystko ma to zaplanowane. I wszystko ma w ogóle, że tu podjedziemy, tu się zatrzymamy, tu coś zjemy. No i zawsze ma ten swój plecak czarodziejski.
1: Co wczoraj ci mówiłem, że dziadek to jest taki inny dorosły, że on nie ma wątpliwości, on wie, czego chce. A ci nasi dorośli wątpliwości.
0: A ty tego nie rusz.
1: No,
0: i cały czas. A jeszcze oni tak siedzą i Leszek z Wojtkiem. O czym ten program?
1: I cały czas od tej pracy, prawda?
0: Tej pracy.
1: A dziadek nie. Cały dla nas.
0: Z nami jest, A na przykład Leszek się tak, och, ten program muszę zrobić, ja nie wiem o czym. I Wojtek mówi, no, ja też nie wiem.
1: I Wojtek jeszcze się drapie w głowę.
0: A jeszcze się w głowę drapie, mówi, no, ja też nie wiem. No. A zresztą, wiesz,
1: ciężko z nimi wytrzymać.
0: Pamiętasz, jak patrzyliśmy i tam poszli się tam gdzieś usiąść tam coś z Martyną. I Martyna to samo. O czym ja zrobię program.
1: Dobrze, że mamy twojego dziadka.
0: No,
1: że
0: dobrze.
1: Ty masz swojego dziadka, a ja mam ciebie, a ty masz swojego dziadka.
0: Dobrze, to dobrze. I dobrze, że Fila z nami jest. Prawda, Fila? Bo ty zawsze nam pomożesz.
1: Pewnie.
0: Fila jest fajny pies, turystyczny.
1: Dobrze, pogłaszczę.
0: Mam taki, wiesz, dobrze, że mamy też ten taki przyczepkę dla Fili, do roweru. To ona bardzo lubi jeździć.
1: Ona chyba lubi pęd, wiesz?
0: Ona lubi. Jak ona biegnie, to te włosy tak... Uszy jak włosy.
1: Tylko żeby za bardzo nie polubiła tego nie biegania, a pędu. To wiesz, o co chodzi.
0: Ja wiem, w samochodzie to on też lubi paszczę wystawiać i tak... I te fafle i tak... Koty to nie. Koty to nie lubią jeździć raczej tak.
1: No bo nie mają fafli.
0: A, to może o fafle chodzi.
1: Pewnie tak.
0: Bo długie uszy, a koty mają takie sterczące uszy. A poza tym koty to one lubią sobie tak poleżeć na słoneczku.
1: To niech sobie leżą. A ja mam pytanie do słuchaczy. Może, słuchajcie, może któryś z was do nas zadzwoni i opowie o miejscu, któremu się podoba, bo jest akurat wspaniałe.
0: Może byliście, albo jesteście, albo może marzycie o takim miejscu, ale takim super, ale takim wyjątkowym, że po prostu chcielibyście tam pojechać.
1: Tak.
0: Zadzwońcie.
1: Albo jesteście w takim miejscu,
0: no to opowiedzcie. Byście nam podpowiedzieli, to my byśmy pojechali tam z dziadkiem na przykład.
1: Poprosili dziadka, żeby nas tam zawiózł.
0: No, to dzwońcie do nas. Ty numer przypomnisz?
1: Tak, 22 645 2055. Opowiedzcie o jakimś fajnym, wakacyjnym miejscu.
0: W którym jesteście, byliście, albo chcecie być.
1: Tak. A my was wysłuchamy.

0: Halo, halo? Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: Ty poczekaj, ja włączę guzicek, co?
0: A, to włącz.
1: No, pstryk, teraz możesz mówić.
0: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: Jeszcze porządnie raz się przedstaw.
0: Ja jestem Miś Michaś, jestem misiem.
1: Ja jestem smokiem, jestem smogadaś. Kto się do nas dodzwonił?
2: Laura i Noemi.
0: Dzień dobry.
1: Cześć, Lauro i Noemi.
0: Ach, prosiliśmy, bo mamy nadzieję, że ktoś nam pomoże, że ktoś nam opowie o takim miejscu, gdzie był, gdzie jest albo gdzie będzie, gdzie jest fantastologicznie.
1: No właśnie, skoro do nas zadzwoniłyście, drogie dziewczyny, to mam takie wrażenie, że chyba byłyście w jakimś niesamowitym miejscu.
0: A może
1: zgadza
0: są
1: się?
0: Jeszcze.
1: Jesteście, byłyście, czy.
0: Jesteście, byłyście, czy będziecie tam?
1: Byłyście.
0: I gdzie byłyście? W Ełku. W barze?
2: Zanzibarze.
0: Zanzibarze? Czekaj, a co to jest Zanzibara?
1: Zaraz, czy to chodzi o bar, który się nazywa Zanzi?
0: Bo jest kapibara, na przykład takie zwierzątko. A Zanzibar to też jest takie zwierzątko?
2: Nie, to jest takie miejsce. Gdzie? To jest w Afryce.
1: To w Afryce?
0: To wyspa jest niedaleko Afryki, tak? Ojej.
2: Tanzania.
0: To kraj taki, tak? Afrykański.
2: Tak.
0: I ten Zanzibar jest na oceanie?
2: Tak.
0: Czekaj, jaki tam ocean jest?
1: Dziewczyny, to poczekajcie. Ja, pełno w nim wody, na pewno. Ale my nie o ocean pytamy, tylko o ten Zanzibaran.
0: No, że ten Zanzibaran to wyspa.
1: No
0: przecież
1: tak.
0: Powiedziały dziewczyny. Wyspa Zanzibaran.
1: Co wy żeście tam robił? Czy tam jest ciepło?
0: Tam jest ciepło czy zimno?
2: Bardzo gorąco.
0: Czyli śniegu nie ma, tak raczej?
2: Śniegu nie ma ani kropki.
0: A jest tak bardzo, bardzo, bardzo, bardzo gorąco, że nie trzeba nosić kurtki?
2: No.
1: A gdzie mieszkałyście? Przy plaży gdzieś? W hotelu?
0: W hamaku spałyście?
2: W takim hotelu.
0: W hotelu, czyli normalnie, bo tam chatki może, myślałem, takie na palmach są, że się te hamaki rozwieszają takie, wiesz.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie, które powinien zadać Michaś, bo on jest strasznym żarłokiem, ale zadam za niego to pytanie. Powiedzcie mi, czy tam na tym Zanzibarze to mają jakieś fantastyczne potrawy, jakieś takie...
2: Tak, jest bardzo dużo.
1: No a co wam najbardziej smakowało?
2: Wszystko.
1: Tak?
0: Bo co, owoce są jakieś takie fajniaste tam? Jakieś,
2: tak.
0: Nie wiem. To co tam można? Jakie są owoce? Na przykład, nie wiem.
2: Na przykład kokosy, mango.
0: Ale tu na sklepie też są kokosy i mango. A tam co, rosną na drzewach?
1: No,
0: a
1: gdzie?
2: Tak, kokosy rosną na drzewach.
0: Kokosy rosną na drzewach?
2: Na palmach!
0: I one spadają z tej palmy?
1: Dlatego trzeba uważać, nie stać, kiedy one spadają.
0: A, taki kokos jak spadnie z góry, to... Oho! I wy widziałyście, jak te kokosy spadają z palmy?
2: Tak.
1: Niesamowite.
2: Jeszcze taki człowiek, kiedy chciał ten kokos...
0: No.
2: Palmę.
0: I
2: oni rzucali te kokosy na
0: ziemię. O ludzie. A one się nie rozbiły o ziemię?
2: Nie rozbiły na cały szczęście.
0: To jeszcze musieli potem je tam, taki młody

0: kotkiem uderzać, tak? Czy coś?
1: Tak.
0: A ten... A, no, no.
1: I był taki fajny masaże.
0: Co było?
2: Masaże?
1: Masaże.
0: Kokosami?
1: Nie. Olej kokosowy.
0: Olej kokosowy. Bo jeszcze w kokosie to jest takie białe coś. Z tego się robi wiewiórki.
1: Kokosowe.
0: Wiewiórki kokosowe się z tego robi. Mhm. Nie wiem, jak wiewiórka kokosowa wygląda.
2: Na pewno wiewiórki się robi.
0: Nie wiewiórki?
2: Wiórki się robi.
0: A wiórki, o, to pomyliło mi się, no.
2: No to się cały czas myli.
0: A słuchajcie, a tam na drzewach rosną na przykład andadasy? Adidasy rosną na drzewach, czy nie?
1: Nie, na ziemi, na ptakach.
0: Gdzie?
1: Ananasy,
0: pomyliło mi się, przepraszam.
2: Cały czas ci się myli.
0: I te ananasy rosną też na palmach?
1: Nie, na ptaku.
2: Mówią przecież dziewczyny, że na
0: ptakach.
2: A ja mam takie pytanie, skoro tam jest dookoła, bo to jest wyspa, dookoła woda, to pływaliście jakimś statkiem, albo łódką, albo kajakiem?
1: Tak.
2: I co? A oglądałyście na przykład ryby, które pływały pod wami?
1: Tak, delfiny.
0: Delfin to nie ryba.
2: No nie, ale też pływa.
0: Pływa.
2: I co?
0: A są też ryby latające, bo słyszałam, że takie wyskakują.
1: Tam,
0: to
1: inne widziały.
2: Niesamowite.
0: Czekaj.
1: I była taka ryba tęczowa. No,
0: jaka?
2: Ryba tęczowa.
0: O.
2: Niesamowite.
0: To ona na niebie była? Bo tęcza jest na niebie.
1: Nie.
0: To dlaczego się nazywała tęczowa?
1: Nie. Ona się tak
2: zmieniła.
0: Ale. Czekajcie. Czy jak wy byłyście w Afryce, to na tych wyspach też mieszkają jakieś afrykańskie zwierzęta? Tam słonie?
1: Tak.
0: Czy... Jakie?
2: To jakie widziałyście zwierzęta?
1: Wy. No. Wy, bo pojechałyście helikopterem czy jakimś tam małym samolotem na Afrykę i widziałyśmy wy i lwy latały po lotnisku, no bo to było takie lotnisko z ziemi i panowie musieli oddaniać.
0: Ja pierwszy raz słyszę, żeby lwy latały samolotem. Ale...
2: One leciały samolotem, gdzie
0: dziewczyny. Aha, to wy leciałyście, tak, samolotem? I widziałyście lwy, tak?
2: A widziałyście żyrafę?
0: A słonia i żyrafę?
1: Tak.
2: Ale ja wam zazdroszczę.
0: Chimcio Pontama?
1: Tak.
0: Ale wakacje.
2: Zanzibarowy.
0: Ale ten Zanzibaran to fajny jest.
1: Baran, no. To był park narodowy.
2: Tam, gdzie były te wszystkie zwierzęta?
0: Tam, gdzie samolotem poleciałyście? W tej Afryce?
2: Ale numer.
0: Ale. I czekaj, jak ten kraj się nazywał?
1: Safari.
0: Tanzania?
2: Tanzania.
0: Tanzania.
2: Mhm.
0: I to tam był ten park, tak?
1: Nie.
0: Ale.
1: Nie, to była wyspa.
0: Ale super wakacje. Słuchajcie, bo Adaś jak był, no, jak on był w Chorwacji, to mówił, że na plaży nie było piasku, tylko kamienie. A na tym Zanzibaru to są kamienie czy piasek?
1: Piasek.
2: To tak jak w Polsce.
0: Ale tam ciepło jest.
2: I takie ryby, o których dziewczyny opowiada. No, nie, o tym Zanzibarze, tym się zamarzył. Może byśmy dziadka namówili, żeby do Zanzibaru nas zabrał.
0: Rowerem?
2: No rowerem.
0: Dojedziemy rowerem tam?
2: No jego wrodziem.
0: Rowerem da się dojechać do Zanzibara?
1: Nie.
2: Nie,
0: no właśnie.
2: To
0: no.
2: Za daleko.
1: Tak, pojedziecie samolotem.
2: Samolotem, tak.
1: Autem.
0: I autem bo tydzień inaczej... jeszcze się jedzie, widzisz?
2: Oj, to bardzo daleko musi być.
0: Kto?
1: Nie.
0: A no, na rowerze by się nie uciekło od lwa.
2: Nie. Czymś, siodełkiem będę się odganiał.
0: Za wolne są rowery trochę.
2: Bardzo wam dziękujemy.
0: Bardzo
2: i teraz
0: dziękujemy.
2: Słuchajcie.
0: Pozdrawiajcie kogo chcecie.
2: Nawet sam Zanzibar.
0: I żyrafy. Kogo chcecie?
1: Żyrafę, Antkę naszego przewodniczącego i wszystkich ludzi na całym świecie. Wszystkie zwierzęta.
0: Hurra!
2: My też się dołączamy do życzeń. Bardzo wam dziękujemy za telefon.
0: Pa, pa!
2: Machamy łapkami, pa, pa!

0: Ale fajna ta Zanzibara. Może...
1: No tak, to prawda. Ale znowuż to samo.
0: Co, ale co takiego smoku?
1: No bo... No jakbyś się mógł obróć, zawsze cię o to proszę i zrób to jak należy. Tak,
0: ale
1: tak.
0: Po co?
1: Żeby sprawdzić, co jest za tobą i powiedzieć,
0: dobra,
1: co...
0: Dobra, odwracam się. No.
1: No i co? Co
0: no
1: widzisz?
0: Powiedziałem, że się odwróciłem.
1: No, a teraz powiedz, co widzisz. Znaczy, widzisz przed sobą ścianę,
0: teraz
1: a
0: teraz... widzę ciebie.
1: Odwróć się jeszcze raz.
0: Dobra.
1: No. Widzisz ścianę?
0: Widzę!
1: Widzisz zegar na ścianie?
0: Widzę!
1: A co widzisz na tym zegarze?
0: 19:51 prawie. Ojej, a co to znaczy?
1: No właśnie, co to znaczy?
0: Czekaj, to znaczy, że...
1: Ile zostało?
0: Ojej, że zostało tylko 9 minut do 20.
1: Dokładnie.
0: To znaczy, że powinniśmy?
1: No, że powinniśmy.
0: To dlaczego nic nie mówiłeś?
1: Ja nie mówiłem od... No staram się powiedzieć, jak słyszysz...
0: Ale jakoś słabo się starałeś. Ale... Cały czas kazałeś mi się odwracać.
1: No właśnie,
0: odwracać.
1: Ja myślałem,
0: a mogłeś powiedzieć, która godzina?
1: Ja myślałem, że jeżeli powiem odwróć się, to już będziesz wiedział, o co chodzi.
0: Ojej, Michasiu. Ojej, Michasiu, dlaczego się nie odwracałeś? Dlaczego ci...
1: Dobrze, już się odwróciłeś, już wiem, jaka jest godzina, to teraz, Michasiu, musimy się pożegnać ze słuchaczami.
0: I podziękować. I zaprosić na następny program.
1: Zgadza się. Już za tydzień w poniedziałek na poranne miśmoki radiowe, czyli tak, naszą audycję.
0: Tak, zaczniemy o godzinie 10:00 i będziemy z wami do 12:00.
1: No i dzień później też będziemy, czyli we wtorek.
0: Ale co dzień później będziemy?
1: My też będziemy mieli spotkanie ze słuchaczami.
0: Ojej, o mało bym nie zapomniał. To prawda, we wtorek, tak.
1: Powiedz, jak się nazywa ta nasza audycja.
0: Wakacyjne wieczorowe miśmoki współpracujące.
1: Tak.
0: We wtorek wieczorem, o tej, o godzinie 18:00. To tak jak dzisiaj.
1: Do 20:00.
0: Ojej, nie mogę się doczekać i w poniedziałek, i we wtorek.
1: Ja się też nie mogę doczekać, dlatego czekajmy na to spotkanie i w poniedziałek, i we wtorek, a teraz się już z wami żegnamy. Najlepiej piosenką. Czy jeszcze nie?
0: Piosenka? Piosenka.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie,
0: co za tydzień, a co dzisiaj.
1: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już.

0: Polskiego Radia Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
3: Sandra Gałązka, Rosa. Czyta Patryk Bartoszewski. Pierwsze promienie słońca wywołały poruszenie wśród ptaków znajdujących się w ogrodzie. Do jeszcze nocnych, dźwięcznych odgłosów świerszcza dochodzą coraz to donośniejsze śpiewy pleszki, rudzika, bogatki i innych ptaków. Letni ogród, pokryty jeszcze rosą, budzi się ze snu, choć noc nie była długa, więc lepiej powiedzieć, że budzi się on z nocnej drzemki. Promienie słońca i coraz bardziej śmiałe śpiewy ptaków dochodzą również do wnętrza domu stojącego pośrodku ogrodu. Jest to nie lada wyzwanie, ponieważ dom ma grube ściany z cegły, dzięki którym w taki dzień, jaki właśnie się zaczął, jest w nim chłodno. Z zewnątrz mury oplata rozpostarty aż po sam dach zielony bluszcz. Jednak ciepło dochodzące przez okno i eufonia dźwięków sprawia, że dziewczynka, która jeszcze chwilę wcześniej nieświadomie chrapała przez sen, unosi kołdrę, by wyskoczyć z łóżka i rozpocząć jak najszybciej nowy dzień. Biegnie z uśmiechem na twarzy, omijając swoje pędzle, kredki, drewnianego konika, którego wystrugał jej dziadek, i zgniecione kartki papieru z nieudanymi szkicami. Podczas omijania przeszkód jej kręcone, krótkie włosy skaczą w rytm kroków, a aparat na zęby połyskuje w odbiciu lustra wiszącego na ścianie. Jeszcze tylko wielki sus nad podłogą w przedpokoju i znalazła się w kuchni. Rosa, już nie śpisz? Wiesz, która jest godzina? Zapytała drobna kobieta z włosami białymi jak mleko. Wiem, idealna, by wstać i obserwować budzący się świat. A ty, babciu, wiesz, która jest godzina? Tak, wiem, Rosalio. Idealna na naleśniki, usiądź i zjedz ze mną śniadanie, powiedziała z uśmiechem babcia Nela. Rosalia, a raczej Rosa, jak wszyscy do niej mówili, lubiła wstawać o poranku. Świat wydawał się jej wtedy taki magiczny,

choć nikt jeszcze nie powiedział, że nie jest magiczny i w ciągu dnia lub wieczorem. Trzeba tylko się dobrze przyglądać. Rosa miała wiele marzeń. Marzenia to było coś, co uwielbiała tworzyć, ale i realizować. Wierzyła, że marzenia się nie spełniają, tylko się je spełnia. Tego poranka postanowiła spełnić jedno z nich. To był dzień idealny, by zdobyć prawdziwego przyjaciela. Rosa miała oczywiście już przyjaciół, pluszowego węża Edka, wielki kamień na skraju lasu, przy którym czytała książki, i babcię Nel. Chciała jednak poznać nowego przyjaciela, z którym będzie mogła się bawić, rozmawiać, czytać książki, malować i robić wszystko to, co się robi z przyjaciółmi. To właśnie było jej marzenie. Babciu, skąd się bierze przyjaciół? Zapytała Rosa. A jak zdobyłaś tych dotychczasowych? Odpowiedziała pytaniem babcia. Wielki kamień po prostu stał przy drodze. Znalazłam go przypadkiem i polubiłam od razu. Za to wąż Edek wydawał się taki zagubiony, zanim go wygrałam w wesołym miasteczku, grając w zbijanie puszek. Patrzyłam na niego i wiedziałam, że ja potrzebuję jego, a on mnie, byśmy nie czuli się samotni. A ty, babciu, byłaś, odkąd cię pamiętam, byłaś od zawsze. Myślę, że znasz już swoją receptę. Poczujesz to już po pierwszych chwilach, powiedziała z zadumą babcia. Ale ty jesteś od zawsze, a ja nawet jak go dzisiaj znajdę, to nie będzie od zawsze. Czy mimo wszystko stanie się moim przyjacielem? Zapytała Rosa. Prawdziwym przyjacielem jest się na zawsze, nie od zawsze. Chodźmy już na targowisko, dzisiaj dzień handlowy. Muszę kupić najlepsze pomidory na zupę i przetwory. Zarządziła babcia Nela i ruszyły. Letnie targowisko jest miejscem naprawdę magicznym. Po oczach biją kolory lata. Czerwień, zieleń, żółty. Zapachy plączą się, tworząc wybuchową mieszankę, którą chciałoby się zjeść. Truskawki stoją grzecznie ułożone w łubiankach. Młoda kapusta wygrzewa się w słońcu, a bób wesoło piętrzy się w woreczkach. Rosa uwielbiała chodzić na bazar. Babciu, widzę te idealne pomidory, o tam! Wskazała na odpowiedni stragan. Idealne! Poczekaj chwilę, a ja ustawię się w kolejce. Babcia poszła w kierunku najpiękniejszych pomidorów, a Rosa rozglądała się z zainteresowaniem. Uśmiechali się do niej przechodnie, a ona pozdrawiała ich machaniem ręki. Jedna znajoma sprzedawczyni poczęstowała ją nawet śliwką. Kolejka, w której stała babcia, stała w miejscu. Rosa zjadła śliwkę i poszła wyrzucić pestkę do kosza na śmieci. Zbliżała się już do niego, gdy poczuła, jak stanęła na czymś ruchomym. Odjechała parę metrów, machając rękami i krzycząc w niebo głosy. W końcu ktoś złapał ją za rękę i ściągnął z tego tajemniczego pojazdu. Znalazłaś moją deskorolkę, jesteś super, dziękuję, powiedział szeroki uśmiech i wielka fioletowa czapka. Przynajmniej tak się wydawało Rosie, której jeszcze kręciło się w głowie. Kim jesteś? Ten tajemniczy pojazd to była po prostu deskorolka? I dlaczego stała na środku drogi? Pytała Rosa. Przepraszam, jestem Kornel, a ty znalazłaś deskorolkę, którą zgubiłem. Hej, ale masz super aparat na zębach, powiedział chłopiec. A ty masz super czapkę. Ja mam na imię Rosa. Kornel, dzięki za uratowanie. Omal nie połamałam nóg przez twoją deskorolkę, ale jednak to ty mnie złapałeś. To ja powinienem lepiej pilnować moich rzeczy, bo mogło się to rzeczywiście gorzej skończyć. Rosa, tak się zastanawiam, może chcesz nauczyć się jeździć na deskorolce? Zapytał Kornel. Chętnie, ale na pewno pójdzie mi zdecydowanie lepiej niż przed chwilą, jak zostanie spełniony jeden warunek. Jaki? Zapytał zdziwiony Kornel. Jak pożyczysz mi swoją fioletową czapkę. I oboje zaczęli się śmiać. Tak zaczęła się przyjaźń Rosy i Kornela. Śmiali się i opowiadali o swoich zainteresowaniach i rodzinach. Zdenerwowana babcia Nela z pomidorami w końcu odnalazła Rosę podczas nauki jazdy na deskorolce. Rosalio, szukałam cię wszędzie. A ty, widzę, w tym czasie podarłaś spodnie i zdobyłaś przyjaciela, powiedziała babcia.

Janela. Znalazłam go dziś, babciu. Wpadłam na niego przypadkiem jak na mój wielki kamień i polubiłam go od razu. Był trochę zagubiony jak wąż Edek, chociaż bardziej z powodu swojej zagubionej deskorolki. A czy będzie na zawsze? Zapytała z uśmiechem babcia Nela. Tego nie mogę być jeszcze pewna. Żeby zbudować prawdziwą przyjaźń, musimy się dobrze poznać i spędzić ze sobą sporo czasu. Babciu, czuję coś nosem, że to będzie mój prawdziwy przyjaciel na zawsze.

0: zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba jestem trochę zmęczony.
0: Też mi się tak wydaje.
1: To jak się położę na kocyku, to opowiesz mi bajkę do snu?
0: Właśnie po to powstał nasz bajkowy kącik.
1: Żeby opowiadać kołysanki do snu małym misiom?
0: O wszystkim dzieciom, ale misiom też.
1: Aha.
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś, usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może być o takiej dziewczynce?
0: Bardzo proszę.
1: To znaczy o chłopcu?
0: Oczywiście.
1: Albo misiu?
0: Jak sobie życzysz.
1: Który zjadł?
0: Wszystkie rozumy na świecie.
1: Jak to? Żartujesz?
0: No, oczywiście, że nie. Tak się mówi się o kimś, kto uważa się za najmądrzejszego. Kto nikogo nie chce o nic pytać, kto uważa, że wszyscy powinni go podziwiać.
1: To... Ale chyba nie ma nikogo, kto by wiedział wszystko.
0: No pewnie, masz rację.
1: A dziadek Ignacy?
0: Nawet on nie wie wszystkiego, ale bardzo łatwo można się wiele nauczyć.
1: Tak? A jak?
0: Kiedy czegoś nie wiecie, pytajcie. Najlepiej mądrzejszych od siebie. Najczęściej starsi są mądrzejsi.
1: No dobrze, ale czy mógłbyś?
0: Mógłbym. Michasiu, głowa na poduszkę. Wasałyki, zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i czekam. Możesz zaczynać.
0: Dawno, dawno temu. No, nie tak daleko i nie tak dawno. I może nad morzem, a może...
1: To gdzie w końcu?
0: W magicznym skrzatku.

0: Na najwyższych półkach, pod szklanym dachem biblioteki, można usłyszeć czasami ciekawe, interesujące historie z całego świata.
1: Z całego?
0: Mhm. Michasiu?
1: No wiem, wiem, już nic nie mówię.
0: Anselm, bardzo już wiekowy skrzat, z długą, siwą brodą, z łysiną na czubku głowy, w spiczastej czapie i miękkich kapciach z pomponami, siedział wygodnie w przepastnym fotelu przy kominku. Obok, na perskim dywanie, leżała jego kotka, panterka, a z drugiej strony, jak najdalej od płonących drew, położył się jego wierny Azor, biszkoptowy spaniel. W dzbanku parowała herbata z miodem, cytryną i kardamonem, a na talerzyku połyskiwały pachnące przepyszne ciastka z bitą śmietaną, ulubiony przysmak Anselma. Specjalnie dla niego wypiekany przez jego przyjaciółkę Żalewajkę, która była chyba najlepszą kucharką w całym skrzatowie. Nawet była znana w wielu innych skrzacich bibliotekach. Pamiętacie ją chyba. Gotowała bajecznie, przesmacznie i pięknie. No tak wspaniale wyglądały jej potrawy, że można by je było jeść oczami. Znaczy, mam na myśli, że lubimy, kiedy danie wygląda pięknie. Najpyszniejsze jedzenie, brzydko wyglądające, nie zachęci nas do zjedzenia, jeśli będzie wyglądać nieatrakcyjnie, prawda? Nawet jeśli będzie super smaczne. A potrawy przygotowywane przez Żalewajkę były przepyszne. No i piękne oczywiście, piękne, piękne. Przypomniał sobie, jak przygotowywała zupy, sałatki, no nieważne co. Wyglądały pięknie, to już jej zmysł artystyczny, bo uwielbiała sztukę. Ale żeby smakowało, dodawała zawsze odrobinę magii. Spotykała się ze swoją koleżanką, Frezją, czarodziejką, która potrafiła zaklęciem zmienić smak. No, jednego z tych zaklęć nawet nauczyła Anselma. Zaraz, jak to było? Musiał sobie przypomnieć. Dziś dla warzyw przyszła chwila zaproszenia na bal. Będą tańczyć do południa, trochę snu im żal. Gdy obtłuką się już w tańcu, sól się sypnie oraz pieprz, no, wyruszajcie już do garnka, by gotować, dusić się. I tak powstawały pyszne potrawy warzywne. Ale wróćmy do Anselma. Po ciastku pozostało już tylko słodkie wspomnienie, wytarł ręce, chwycił wiekowe pióro z ogona Feniksa i zaczął notować w pamiętniku. Kochane basałyki, chcę wam dać radę, z którą łatwiej sobie poradzicie w życiu. Kiedy byłem w waszym wieku, spotykałem bardzo upartego skrzata, który myślał, że zjadł wszystkie rozumy. Kiedyś spędził kilka dni, bo nikogo nie chciał spytać, jak wiązać sznurowadła w butach, i ciągle się wywracał. Innym razem siedział głodny, mając mnóstwo konserw, bo nie chciał zapytać nikogo, jak można je otworzyć. Chociaż wiele razy mówiliśmy mu, jeśli czegoś nie wiesz, zapytaj. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, zapytaj. Nie, nie i nie. Myślał, że wszystko wie najlepiej. Gracjan, bo tak miał na imię ów skrzat, kiedyś przez swój upór o mało co nie doprowadził do nieszczęścia. Anselm notował zdanie po zdaniu. To, co przypominało mu się, to, co znowu wyobraźni widział przed oczami. I Gracjan wraz z kilkoma innymi skrzatami wybrał się po smakołyki do stołówki ludzi, tych, którzy pracowali w bibliotece, czy ci, którzy zgłodnieli podczas wizyty. Stołówka była poniżej poziomu wielkiej czytelni, czyli w piwnicy. Ludzie trzymali jedzenie najczęściej w lodówkach, w takich srebrnych i białych szafach, z których wiało chłodem, ale mieli też miejsca, gdzie leżały owoce, warzywa, no i inne przysmaki, które ludziom już się nie podobały. Na przykład, jeśli warzywo wyglądało nieładnie, było krzywe, no nie wiem, krzywa marchewka, za długa pietruszka, czy jakieś lekko obeschnięte buraczki, no to odkładali. A skrzaty raz w tygodniu właśnie po to wybierały się do piwnicy, żeby zdobyć te pyszności spod samego dachu. Ludzie tego nie zauważali, bo ile skrzaty mogły zabrać na górę? Gracjan, jak to miał w

zwyczaju nie zapytał innych, jak się przygotować i co założyć i jak zawiązać węzły na linach, którymi schodzili i po których później wracali do Skrzatowa. No, i kiedy obładowani pysznościami ruszyli już w drogę powrotną, Gracjan poczuł, jak lina się rozwiązuje, a on spada w dół. Na nieszczęście szczur Leonid i kocur Wiesław, to oślizgłe typki wiedźmy Kaprychy, która w piwnicy miała swoją straszną norę, od dawna już planowały porwanie jakiegoś Skrzata, żeby zanieść swojej wiedźmie. Kocur otworzył paszczę i czekał. I czekał, kiedy Gracjan sam wpadnie do paszczy. Wydawało się, że już nic i nikt nie uratuje Skrzata. Na szczęście pani Krysia, nasza kucharka, wynosiła cebulę do magazynu i żonglowała nimi, bo miała takie hobby, że w cyrku była klaunem, prawda, kiedyś. Tak czy inaczej żonglowała. Aha, trzeba powiedzieć, że bardzo się bała myszy, pająków, w ogóle wszelkich małych istot. Żonglowała i w którymś momencie tak wysoko podrzuciła jedną z cebul, że chwycił jej się Gracjan, spadając w dół. Pani Krysia zobaczyła małą istotkę i ze strachu tak wysoko podrzuciła tę cebulę, że Gracjan pierwszy ze wszystkich trafił do Skrzatowa i jeszcze potrafił zatrzymać tę cebulę. Kiedy pozostałe Skrzaty dotarły na górę, wszystkich przeprosił za swoje złe zachowanie, za to, że sam na sobie sprawdził, jak ważne jest, aby się nie bać pytań. Nigdy już więcej nie będzie tak robić, tak powiedział. A podobno później pani Krystyna przestała się już bać, ale zarzuciła żonglowanie, bo miała jakiś uraz, że znowu na żonglowanych cebulach czy cytrynach będzie jakiś mały nie wiadomo co. Skupiła się na tresurze myszek cyrkowych, bo przestała się bać myszy. O, właśnie. Natomiast Gracjan zaczął później uczyć inne małe Skrzaty i zawsze uśmiechał się, kiedy o coś pytały. Nigdy nie odmawiał odpowiedzi, czego i wam życzę. Anselm postawił kropkę po ostatnim zdaniu, zamknął pamiętnik i umęczony pisaniem i wspomnieniami wygodnie ułożył się w fotelu i już po chwili cichutko zachrapał. Podobnie jak miś Michaś. Wam też radzę, drodzy słuchacze, odpocznijcie. Przed wami mnóstwo przygód i pamiętajcie, że zawsze warto pytać. Ciii, zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

chodź do łóżka, bo pora spać. Chodź do łóżka.

0: też gdzieś.
1: Autopromocja.
2: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Słuchacie polskie.

kochaniutkie małe smutki, kolorowe baśnie z flotą, każdą nutką szczerozłotą, tylko zaśnij, zaśnij, mój malutki.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze tyle.

Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu Emocje. A dzisiaj gościni naprawdę mega, mega, mega wyjątkowa. I ta cała sytuacja jest mega wyjątkowa, po prostu jak z filmu. Gdy wczoraj jeszcze w redakcji opowiadałam, z kim będę miała dzisiaj rozmowę, to po prostu wszyscy się uśmiechali, mówili, że to jest niemożliwe, żeby się wydarzyło. No więc od razu wam mówię, jest ze mną Dorota Przybojewska, mama bliźniąt Leona i Bruna, a także starszej siostry Gai, a zawodowo prowadzi firmę IT, jest dyrektorką sprzedaży i odpowiada za rozwój biznesu w firmie. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. Cieszę się, że w końcu udało nam się zobaczyć.
1: Tak, ja też się bardzo cieszę. Zrobię krótkie wprowadzenie, dlaczego to spotkanie akurat jest takie wyjątkowe, a mianowicie spotykamy się w styczniu, ale poznałyśmy się jakoś w wakacje. Wyobraźcie sobie Warszawa, centrum miasta. Ja stoję na jakiejś tam głównej ulicy przed sklepem z trójką dzieci, jeszcze chyba z psami, wykończona. Moja siostra weszła do sklepu, żeby coś tam ogarnąć i nagle podchodzi do mnie jakaś uśmiechnięta, piękna, wypoczęta dziewczyna i mówi, że też ma bliźniaki i że później będzie łatwiej i że to się da w ogóle jakoś przetrwać. I tak miło nam się rozmawiało, potem wyszła jeszcze moja siostra z tego sklepu, wszystkie sobie pogadałyśmy. No i co? No i każda w swoją stronę. Ja zebrałam dzieciaki, pojechałam do domu. No i jadąc do domu dzwonię do mojej siostry i mówię, kurczę, no taka fajna ta dziewczyna, szkoda, że nie wzięłam żadnego kontaktu, no nic o niej nie wiem, a chciałabym z nią zrobić rozmowę do mojego podcastu. No i słuchajcie, siła mediów społecznościowych. Miałam zdjęcie zrobione przed tym sklepem, oczywiście bez Doroty, ale wrzuciłam to zdjęcie, opisałam naszą historię. Na szczęście ja mam dosyć dobrą pamięć i zapamiętałam wszystkie imiona. No i okazało się, że wystarczył jeden wieczór. Dzieliły nas trzy osoby. Okazało się, że moja przyjaciółka była na porodówce z dziewczyną, która zna Dorotę. No i
3: tak,
1: no i dokładnie. Jesteśmy tutaj. Dzisiaj możemy porozmawiać. Tak, fajne story, prawda?
3: Niesamowita historia w ogóle. Tak, tak. Mnie też ona bardzo zaskoczyła i generalnie poczułam też tą siłę tych mediów społecznościowych, co jest niesamowite. I bardzo się cieszę, że tutaj jestem dzisiaj.
1: Ja też się cieszę i w ogóle bardzo ci dziękuję, że wtedy do mnie podeszłaś, że znalazłaś chwilę, żeby mnie pocieszyć, bo rzeczywiście to macierzyństwo w wymiarze podwójnym, no u ciebie potrójnym, więc już tak. W ogóle kłaniam się w pas, jest bardzo wymagające i też czasami nie ma z kim o tym pogadać, bo mało jest osób, które tak naprawdę wiedzą, jak to jest. W większości albo mówią, współczuję, masz przerąbane, albo mówią, zazdroszczę, też zawsze chciałem mieć bliźniaki, a to nie zawsze jest tak cukierkowo, jakby się wydawało, albo jak jest na Instagramie.
3: Dokładnie. We Francji ponoć jest taki stereotyp, że jak ktoś się dowiaduje o tym, że druga osoba będzie miała bliźniaki, to od razu z miejsca jej współczuje. To jest taki klimat. I myślę, że też

0: to, o czym wspomniałaś, że to nie jest, to jest takie nietuzinkowe dosyć i że są te bliźnięta. W sensie to nie jest takie naturalne jak dzieci, które się rodzą po prostu pojedynczo, tak? Więc naturalnie też mnie po prostu z racji tego, że jestem mamą bliźniąt, takie osoby wołają też, gdzieś tam przyciągają.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: Tak.
0: Także nie potrafiłabym przejść obojętnie i też właśnie widząc ciebie z tą trójką, jeszcze z tymi psami, to stwierdziłam, że po prostu absolutnie muszę podejść.
1: A ty jesteś w tej grupie mam, rodziców, którzy na wieść o tym, że będą bliźnięta, pomyślałaś sobie, wow, super, euforia, radość, czy jednak trochę było strachu, wątpliwości, no i może jakiegoś zagubienia?
0: Zdecydowanie to drugie, czyli cała paleta różnych emocji raczej nie do końca pozytywnych. Ja też byłam w takim momencie życia, że gdzieś tam po pierwsze, no miałam już jedno dziecko, więc no rzeczywiście jak się dowiedziałam, że to będą bliźnięta, to było to dla mnie mocnym szokiem. Zważywszy też na fakt, że kiedy dowiedziałam się o tym, że zostanę mamą bliźniąt, byłam też na nowej ścieżce zawodowej. Mając niespełna 32 lata, dostałam taką propozycję objęcia roli dyrektorki sprzedaży w takim startupie. To jeszcze nie ta firma, w której jestem tutaj członkinią zarządu, tylko poprzednia. I byłam 3 miesiące dopiero. Zaczęłam budować zespół, jakieś tam pierwsze relacje, biznesy, umowy, kontrakty itd. I spadło to na mnie trochę jak grom z jasnego nieba. I pamiętam swoją pierwszą wizytę w klinice, gdzie przyjęła mnie położna i to był chyba 6 czy 7 tydzień. I ja miałam 5 kilo do przodu w 5 czy 6 tygodniu. Pamiętam, że
1: dodajmy, że ty jesteś taką bardzo filigranową dziewczyną, więc 5 kilogramów u ciebie to tak. Też musiało być widoczne i odczuwalne.
0: Od razu, dokładnie. I ja po prostu pamiętam, że jakoś totalnie właśnie, no, tak jak mówisz, jestem filigranowa i też gdzieś tam zawsze starałam się o tę sylwetkę dbać. W sensie lubię aktywność i też trenowałam kiedyś, bo biegałam wyczynowo przez 8 lat. Więc gdzieś tam w ogóle nigdy nie miałam jakichś takich nadprogramowych kilogramów, no poza ciążą, w której byłam z Gają. Natomiast pamiętam, że ta położna tak spojrzała na mnie i mówi, a nie, proszę się nie przejmować, dopiero początek. Mówi, z bliźniakami to tak minimum 30-40 kilo. Tak mi wtedy powiedziała, po prostu tak mi dowaliła. Strasznie. Ja pamiętam, że od razu kupiłam płytę Lewandowskiej, bo to jeszcze były te czasy, że tam
1: ćwiczyło się w domu
0: na... Tak, chodziłam na jakiś tam aerobik wodny i tak dalej, ale od razu wjechała Lewandowska, od razu wjechała dieta pudełkowa. No też oczywiście tak podeszłam do tego z głową, no, bez jakichś tam skrajności, ale rzeczywiście trochę bardziej uważałam na to, ile jem, a że już miałam pierwszą, jedną ciążę ze sobą, to gdzieś tam te doświadczenia pomogły mi w tym, żeby tak zdroworozsądkowo do tematu podejść. No i finalnie przytyłam mniej więcej tyle samo, co z Gają. Dzieci się urodziły zdrowe, wszystko okej, więc jakby to też nie było, że ja się głodziłam. Tylko ta wizja i to też bardziej chodzi mi o to, że te słowa po prostu tej położnej no, mogły naprawdę zrobić dużo złego. I gdyby trafiło na kogoś, kto no, nie wiem, miałby inne podejście w ogóle czy do swojego wyglądu, swojej wagi. No, także
1: mniej
0: ja się cieszę.
1: Rozsądku na przykład.
0: Tak. No, także tak to u mnie wyglądało, że byłam przerażona.
1: A ty masz takie poczucie, że miałaś dostęp do jakichś informacji na temat tego właśnie, jak taka ciąża mnoga wygląda, jak się przygotować na poród, jakie są opcje porodu, jak się przygotować na ten początek z bliźniakami. Czy wtedy znałaś jakieś osoby, które też znały temat i mogły ci przekazać informacje, albo znalazłaś coś takiego w internecie, czy raczej sama zgłębiałaś temat na sobie?
0: Wiesz co, różnie, ale tak u mnie w rodzinie jest jakaś tam historia, w sensie moja kuzynka też jest mamą bliźniąt. U mnie to wyszło całkowicie naturalnie, w sensie ja nigdy nie brałam tabletek antykoncepcyjnych też, więc jakby no, po prostu tak musiało być. Kompletnie nie byłam na to przygotowana, też nie bardzo miałam od kogo czerpać jakąś taką wiedzę praktyczną, poza tą kuzynką,

0: która notabene bardzo młodo została mamą, bo w klasie maturalnej zaszła w ciążę. Także no, śmieszna też historia. I głównie czerpałam wiedzę od mojej lekarz prowadzącej, którą była doktor Anna Kajdy. Ona jest, wtedy była zastępcą ordynatora ze Szpitala Świętej Zofii, więc ona w ogóle ma praktykę, jeśli chodzi o prowadzenie ciąż mnogich, więc bardzo mnie tutaj wspierała i fajnie prowadziła. Myślę, że raczej nie skupiałam się na tym, co będzie po porodzie, tylko żeby przede wszystkim donosić tę ciążę. Skupiałam się raczej na sobie, nie na tym, co będzie, bo już gdzieś tam doświadczenia z Gają miałam. Też jakby no, raczej jestem osobą pozytywnie nastawioną do wszystkiego i nie przerastają mnie jakieś tam rzeczy. Więc jakby nie jakoś specjalnie się nie martwiłam o to, co będzie później.
1: A to się da porównać, bycie mamą jednej córeczki, a potem bliźniąt? Czy to ma jakiś wspólny mianownik, czy to jest coś zupełnie innego?
0: Znaczy, no gdzieś tam wspólny mianownik jest, no bo to jest dziecko, tylko tutaj, tutaj jest wszystkiego dwa razy więcej po prostu, tak? Wstawanie w nocy wiąże się z nie 15-minutowym ogarnięciem dziecka, tylko razy dwa. Często też było tak, ponieważ moje dzieci spały od małego, tam chyba do trzeciego roku życia razem, więc jak się jedno w nocy przekręciło, obudziło, to za chwilę drugie. Czasami też bywało tak, że Leon jadł, nie wiem, o pierwszej w nocy, a nie wiem, o 2:30 się budził Bruno. Więc jakby, no raczej bym tego nie porównywała, bo to są trochę dwie różne historie, no, tak naprawdę.
1: A jak ty się czułaś jako mama za pierwszym razem i za drugim?
0: W sensie fizycznie, jak się czułam, mentalnie, czy ogólnie?
1: Ogólnie.
0: Się czułam?
1: Czy ogólnie? To są inne emocje, czy... Czy właśnie może przez to, że już miałaś doświadczenie, to nie czułaś się taka zagubiona, jak na przykład ja, no przy moich dziewczynach na początku.
0: Tak.
1: No jednak ta baza już
0: tak,
1: była, nie?
0: Absolutnie. I myślę, że to doświadczenie mi tutaj bardzo pomogło. Natomiast wiesz co, jak pamiętam, że jak urodziłam, to było mi bardzo jakoś ciężko, bo miałam cesarkę. Właśnie pierwszy poród miałam naturalny przy Gai, natomiast chłopców już rodziłam poprzez cesarskie cięcie. I pamiętam ten moment, kiedy po prostu musiałam, znaczy nie było jakiegoś tam czasu na rekonwalescencję i nie wiadomo co jeszcze, tylko musiałam po prostu właściwie niedługo po tej operacji wstać do dzieci i nie miałam nikogo w szpitalu do pomocy. I pamiętam, że to było dla mnie tak przerażające. No tak, to ta wizja mnie tam rozwaliła w tym szpitalu totalnie i myślę, że nawet jakaś tam lekka depresja mi się pojawiła, bo tak jak właśnie mówię z Gają, poród naturalny zupełnie inna bajka, tak? Od razu gdzieś tam mogłam do niej wstawać, czułam się silna, też to pierwsze dziecko, więc też te emocje są takie trochę inne. I pamiętam też, że od razu gdzieś tam no, mój partner mnie gdzieś tam wspierał w tym szpitalu. W tej sytuacji było tak, że on był z kolei za granicą, ja byłam sama. Moja mama też miała jakąś tam przygodę, już nie pamiętam, coś miała, chyba rękę miała w gipsie czy coś, więc jak gdzieś tam ten pierwszy taki okres, bo on całkowicie zdana tylko i wyłącznie na siebie. No, także to było
1: wyzwanie.
0: Ale
1: zobacz, jakie to jest niesamowite, jaka siła jest w nas mamach, że no właśnie po każdej innej operacji byśmy pewnie leżały parę dni, dochodziły tak. Do siebie, chill, relaks, a tutaj parę godzin po, nie jedno dziecko, a dwoje, no ale jakoś dajemy radę. To jest niesamowita siła natury.
0: Tak, zgadza się. Gdzieś tam jesteś w stanie wykrzesać z siebie tą energię. To trochę to jest tak, jak wiesz, gdzieś tam biegniesz, nie masz siły, już wydaje ci się, że jesteś na końcówce jakiejś tam swojej wytrzymałości
1: A nie potem wiem, są kibice, na coś przykład, krzykną tak, i nagle tak, lecisz tak, jak na skrzydłach.
0: Tak, tutaj bardziej nawet miałam taką jeszcze czarniejszą wizję, że widzisz jakiegoś wilka w lesie czy coś, bo to no jest tak, udowodnione naukowo, nie? Że po prostu ta adrenalina, ten zastrzyk taki daje ci po prostu też tą siłę.
1: Ale też inni ludzie. Ja w sumie nigdy w życiu tak szybko nie biegałam jak w sztafecie, bo jakoś bieganie dla siebie nie było dla mnie

0: mnie tak silną motywacją, jak bieganie właśnie dla drużyny. No tutaj naszą drużyną jest nasza rodzina, że tak sobie pozwolę na te sportowe już porównania. Ale ja chciałam jeszcze porozmawiać o twoich synkach. Jakimi oni są chłopcami? Bo wiesz, dużo jest stereotypów wokół bliźniąt. Często ludzie je tak wrzucają do jednego worka jako taki zestaw, nie? Bliźniaki.
1: Tak, tak, tak.
0: A ja w sumie, a znam naprawdę wiele, mam bliźniąt, bo odkąd prowadzę podcast Mama do Kwadratu, to też stworzyła się społeczność rodziców bliźniąt, no głównie mam. I nie spotkałam mamy, która by powiedziała, że a moje dzieci to są prawie identyczne pod kątem charakteru. Właściwie wszyscy mówią, że dzieciaki są różne. Jacy są twoi synowie?
1: Też kompletnie różni, także nie wiem, jak to się ma astrologia i znaki zodiaku, bo przecież no, właściwie różni ich, znaczy dzielą ich 2 minuty, jeśli chodzi o czas urodzenia. Leon właśnie, czyli ten, który się urodził, o pół kilo cięższy i w ogóle dłuższy, jest teraz chyba 2 kilo lżejszy od Bruna i niższy o pół głowy, ale z kolei krzykliwy, taki, no nie chcę używać określenia apodyktyczne, no ale jest naprawdę tam generalnie w przedszkolu.
0: Żywioł.
1: Tak, tak. Wszyscy się go słuchają, on gdzieś tam stawia wszystkim warunki, dyktuje co i jak.
0: Klasyczny lider.
1: Klasyczny lider, dokładnie. Natomiast
0: to
1: Bruno...
0: może po mamie trochę.
1: Natomiast Bruno jest w jego cieniu. I jak są osobno, rzadko się tak zdarza, natomiast ja też tak, nie ubieram ich identycznie, jeśli chodzi o zainteresowania, też staram się to dywersyfikować. Leon chodzi na ukulele, Bruno nie ma drugiej takiej równoległej pasji, natomiast wspólnie chodzą na piłkę nożną. To jest taki jeden element sportowy, który ich spaja. Natomiast właśnie za chwilę zaczynają, we wrześniu zaczynają pierwszą klasę i tam już idą do 2 różnych klas, bo właśnie chcę, żeby ten Bruno trochę wyszedł z cienia bliźniaka. I zanim rozpoczęłyśmy nagranie, wspominałam ci o takiej ciekawej książce brytyjskiego autora, autorki właściwie. Nie pamiętam teraz nazwiska, ale ta książka właśnie mówi o, czy opowiada o brytyjskim sposobie wychowania bliźniąt. Bardziej chodzi o to, żeby te bliźniaki wyszły poza ten świat tego bliźniaka.
0: Swój.
1: Ten taki wspólny, który mają. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby jednak no, każdy gdzieś tam miał swoje zainteresowania, swoje otoczenie, środowisko. No tak, także odpowiadając na twoje pytanie, są kompletnie różni. Kompletnie.
0: Ja brałam pod uwagę żłobek, który jest blisko naszego domu i tam właśnie jest taka zasada, że rodzeństwa nie mogą być razem w jednej grupie. No i ja na razie jeszcze sobie tego nie wyobrażam, że one by mogły być oddzielnie, ale też no one nie są, nie mają takiego stylu typu papuszki, nierozłączki, tylko właśnie raczej z tego też, co panie w żłobku mi opowiadają, one bawią się z różnymi dziećmi, ale raz na jakiś czas zerkają na siebie, patrzą, czy jest wszystko okej.
1: Tak.
0: No oczywiście będę to obserwować, bo jest tak, jak mówisz, że być może pojawi się taki moment, kiedy no to ciągłe przebywanie razem może być na minus i wtedy fajnie, żeby miały swoje światy. No to jest też taka chyba dosyć trudna praca rodziców bliźniąt, żeby tę uważność na dwoje albo troje dzieci cały czas mieć, prawda?
1: Zgadza się.
0: Jak ty to robisz? Masz w ogóle możliwość takiego indywidualnego czasu z każdym z dzieci? Dzisiaj jesteś z Gają tutaj u nas w radiu.
1: Tak, dzisiaj jestem z Gają. W niedzielę lecę z trójką na Mauritius sama.
0: Szacun. Ile to jest godzin lotu?
1: Wiesz co, najpierw lecimy do Paryża. Lot do Paryża jest stosunkowo krótki, bo to są raptem 2,5 godziny, ale tam jesteśmy na lotnisku 8 godzin i wieczorem o 18 mamy samolot na Mauritius i lecimy właściwie całą noc. 11 godzin rano jesteśmy na miejscu. Także tak. Jeśli chodzi o takie indywidualne...
0: A lataliście już sami tak daleko?
1: Nie, właśnie nie. To będzie pierwszy raz. W listopadzie zabrałam sama dzieciaki do Paryża, właśnie do Disneylandu.

0: No, ale to będzie zupełnie inny wymiar jednak wyjazdu. Ale z kolei Paryż zrobiłam na własną rękę. Mieszkanie wynajęłam na Airbnb. Nie miałam jakiejś zorganizowanej wycieczki, bo na miejscu poruszaliśmy się komunikacją miejską, więc metro, kolej RR szybka. Także to też było gdzieś tam wyzwanie i myślę, że sobie gdzieś tam trochę przetarłam szlaki przed tymi tropikami. I jeśli chodzi właśnie o to spędzanie takiego czasu indywidualnego, uważam, że to jest bardzo ważne i to trzeba robić. Trzeba tak sobie gdzieś tam gospodarować tę przestrzeń czasową, żeby było w niej miejsce na każde dziecko tak osobno. Ja tutaj mam trochę potrójne właśnie wyzwanie, bo jest Gaja, która jakby już od samego początku gdzieś tam no, została trochę zepchnięta, mówiąc kolokwialnie, na drugi plan, jak się dzieci pojawiły małe, tak, bliźniaki, ale bardzo mi pomagała, bardzo mnie wspierała i chciała uczestniczyć w takich podstawowych zajęciach, jak zmienianie pampersów, karmienie, przynosiła mi mleko, także tutaj naprawdę super jestem jej za to wdzięczna. I w związku z tym też, że to jest, że Gaja jest dziewczynką, a bliźniaki są chłopcami, to też łatwo mi jest trochę organizować te zajęcia. Na zasadzie my z Gają pójdziemy na jakiś shopping taki, prawda, czy gdzieś tam, nie wiem, gdzieś sobie pojedziemy do takiego miejsca, gdzie no, chłopcy nie bardzo są tym tematem zainteresowani. Na szczęście no, mam tutaj duże wsparcie moich rodziców, którzy mieszkają w Izabelinie, więc mają domek z działką. I tam chłopcy sobie potrafią fajnie czas organizować, jak na przykład my z Gają gdzieś jedziemy, czy sobie wychodzimy. Także staram się tak zarządzać tym, żeby gdzieś tam każde z nich, z bliźniakami jest trochę gorzej, w sensie raczej oni są w pakiecie, jak już gdzieś coś robię. No chyba, że najczęściej spędzam z nimi czas tak solo i kiedy któryś z nich jest na przykład podziębiony albo coś, to tak.
1: Albo gdy jest ukulele.
0: Albo gdy jest ukulele, ale to najczęściej to ja jestem jeszcze w biurze, jak jest ukulele i to akurat moja mama w te środy mnie wspiera i z chłopcami właśnie chodzi. W sensie Leon gra na ukulele, a Bruno z kolei siedzi i czeka na niego przed salą, także...
1: Ukulele to jest niezły pomysł i fajna zajawka. Jeszcze nie słyszałam, żeby jakiś... Młody człowiek chodził na ukulele.
0: I sam sobie to wymyślił w ogóle. To jest
1: a jest to fajne też pod tym kątem, że jest to nieduży instrument i można zabrać wszędzie. Nawet właśnie na Mauritius.
0: Tak.
1: Czy ja dobrze wytropiłam w internecie, że ty trenujesz triatlon?
0: Nie.
1: A tak
0: nie,
1: sobie, wiesz,
0: tak?
1: Złożyłam zdjęcia spływania, tak. Biegania i roweru i pomyślałam, no tak. Że może triatlon.
0: Nie.
1: Ale wy jesteście taką aktywną rodziną,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, mój mąż też bardzo jest aktywny. Brał udział w kilku właśnie triatlonowych zawodach typu Ironman. Natomiast i on też mnie zaraził pasją do właśnie roweru kolarskiego. To bieganie do mnie naturalnie wyszło, no bo tak jak wspominałam, ja biegałam na 400 i 800, na warszawskiej Polonii, także mam sentyment ogólnie do biegania. Tak, ale staramy się gdzieś tam zaszczepiać też w dzieciach, bo my jesteśmy takim patchworkiem, bo mój mąż ma jeszcze dwójkę dzieci i jedno z nich z nami mieszka, jest to 15-letni Jerzy, także każdy tutaj gdzieś tam coś aktywnie robi. Właśnie bliźniaki piłka nożna, Gaja koszykówkę trenuje i też w szkole, w której jest duży nacisk na aktywność ruchową. Tak, także...
1: Gdy przyszłaś dzisiaj do radia, to powiedziałam, że pięknie wyglądasz.
0: Dziękuję i wzajemnie.
1: Też, dziękuję, chociaż myślę, że troszkę to może być kurtuazja z twojej strony, ale tak sobie pomyślałam, że to jest wspaniałe, że tak sobie na ciebie patrzę i myślę, że to jeszcze kiedyś wraca, że człowiek jest wypoczęty i ma tę przestrzeń dla siebie. I chciałam właśnie jeszcze zapytać o to, czy ty jakoś odnotowujesz ten moment, kiedy... Tutaj cudzysłów oczywiście, no ale odzyskałaś trochę siebie, czas na siebie, jakąś taką swoją przestrzeń.
0: Tak. Myślę, że to tak naprawdę w momencie, kiedy poznałam mojego męża, z którym jestem od 4 lat, czyli bliźniaki miały jakieś 2 lata. Ja też właśnie byłam po rozstaniu z ojcem moich dzieci i gdzieś tam trochę

0: za bardzo myślę, skupiłam się na tym, żeby jednak wychowywać te dzieci. Skupiłam się za bardzo trochę na też kwestiach takich biznesowych i gdzieś tam nie do końca myślałam o sobie. Pomogła mi też na pewno w tym terapia oraz powrót do takiego aktywnego spędzania czasu i regularnego po prostu sportu. To tak niezależnie, czy to bieganie, czy to jakiś tam fitness, ale zauważyłam, że po prostu taka regularność i ten ruch też spowodował to, że ja generalnie staram się przynajmniej 3-4 razy w tygodniu coś robić jednak ze sobą, bo daje mi to oczywiście endorfiny, co przekłada się potem na moje relacje z domownikami, z dziećmi. Także to jest bardzo ważne i staram się ten czas dla siebie mieć. I no, tak sobie, że tak powiem, żongluję, czy to kwestiami zawodowymi, czy jakimiś innymi obowiązkami, żeby po prostu wygospodarować tą godzinę.
1: Mhm. A ty uważasz, że na bycie mamą bliźniąt da się jakoś przygotować?
0: Oj, trudne pytanie. To zależy. To zależy, w jakim kontekście chcesz się przygotować. No bo myślę, że do bycia mamą ciężko mówić o jakimś przygotowaniu, bo to gdzieś tam trochę, no to znaczy nie trochę, tylko to jest gdzieś tam nasza natura, tak? Ten instynkt macierzyński i tak dalej. Ale na bycie mamą bliźniąt to myślę, że to jest ciężki temat. W sensie to wychodzi, wiesz, zależy też od dzieci, tak? Bo moje na przykład, to no ja nie miałam takiego, wiesz, luksusu, jak to, że twoje jednak wyśpią w nocy, tak? Mhm. I ładnie przysypiają noce. Moi chłopcy mieli straszne problemy z kolkami, z ząbkowaniem, więc ja miałam totalnie przerywane noce, a jeszcze, tak jak wspomniałam, gdzieś tam na początku już właściwie zostałam świadomie z własnego wyboru samotną matką, więc ja rzeczywiście nikogo w nocy do pomocy nie miałam. W ciągu dnia wspierała mnie mama, ale te noce były właściwie takie, że musiałam sama to wszystko ogarnąć.
1: A ty bardziej czujesz, że byłaś samotną mamą czy samodzielną?
0: Samodzielną. Samodzielną. Samotną absolutnie nie, bo raz, że wsparcie najbliższych, dwa, że przede wszystkim córkę miałam cały czas przy sobie, więc to tak.
1: Ta wasza relacja chyba jest mega wyjątkowa, co? Tak słucham i myślę sobie, że fajna jest.
0: Fajna, tak. My jesteśmy też trochę podobne do siebie, więc iskrzy. Mhm. Ale to dobrze. Jak iskrzy, to jest, tak musi być. Docieramy się gdzieś tam cały czas, ale na pewno to, że zostałyśmy gdzieś tam same z tymi maluchami, które dopiero co przyszły na świat, to też nas tak wzmocniło i zacieśniło nasze więzi. I ta relacja na pewno jest taka, myślę, też wyjątkowa dzięki temu.
1: To ja jeszcze na zakończenie chciałam cię poprosić, żebyś powiedziała mi, jakie są ulubione cechy każdego z twoich dzieci.
0: O, no dobrze, to u Gai taka zaradność. Ona jest, to powiem tak, ostatnio rozmawiałam z mamą Poli. Pola to jest taka najlepsza koleżanka z Gai klasy. I powiedziała mi, że dziewczyny były ostatnio w Rossmanie i Pola kupiła sobie jakieś takie mleko smakowe, mleczko takie, i się okazało, że to mleczko było skwaszone. No i chciała je wyrzucić. A Gaja mówi, nie no, przestań, daj spokój, ja ci zaraz ogarnę. Poszła do sprzedawcy, mówi, proszę pana, no to mleko jest zepsute, i za chwilę wróciła z nową czekotubką czy czymś takim. Także ta jej taka zaradność bardzo mi imponuje, i pomimo tego młodego wieku, ona rzeczywiście rzadko kiedy potrzebuje mojej pomocy w takich tematach właściwie wszelakich, no więc to jest super. U Leona z kolei myślę, że taki upór, taka odwaga też, on jest bardzo odważny. Na przykład byliśmy teraz w wakacje 3 tygodnie w Chorwacji i w jednym miejscu na kempingu, pojechaliśmy tam kamperem, więc nie przemieszczaliśmy się. I Leon codziennie z pomostu po prostu skakał na główkę do wody, chociaż nie umie pływać kompletnie. I skakał w takim miejscu, gdzie oczywiście nie miał gruntu.

0: to mnie zadziwiało, że ma taką odwagę jednak. Bo z kolei Bruno patrzył na to i generalnie nie miał tyle odwagi. Więc u Lona ta odwaga i ten taki upór w dążeniu do właśnie jakiegoś celu. On na przykład jak się uczył jeździć na rowerze, to przewracał się non-stop. Zajęło mu to dużo więcej czasu niż Gai na przykład i Brunowi, ale nauczył się sam. Bez niczyjej pomocy, bez dodatkowego kółka, bez tego kijka z tyłu. Sam po prostu wsiadł i pojechał. Także ten upór i to dążenie jest u niego mocne. A jeśli chodzi o Bruna, to myślę, że taka empatia. On bardzo jest tak wyczulony na, nie wiem, na innych ludzi, na inne dzieci. Mówi, że jak dorośnie, jakby strasznie chce zostać piłkarzem, więc powiedział, że jak będzie zarabiał dużo pieniędzy, to będzie pomagał biednym. Jakbyśmy w Paryżu, to w ogóle cała trójka moja jest, bo ja też bardzo pomagam ludziom i moje dzieci też oczywiście to widzą i tak dalej, ale myślę, że też to mają w sobie taki pierwiastek, takiej niesienia takiej pomocy, więc jak też byliśmy w Paryżu, to właśnie Bruno cały czas prosił, żebyśmy kupili jakiemuś panu bezdomnemu kanapkę albo nie wiem, coś do picia i tak, no to jest wspaniałe, że jest taki wrażliwy na innych i taką ma chęć pomocy, taką myślę, taką altruistyczną, że to nie jest w nim takie wgrane, zaprogramowane, tylko to wychodzi tak prosto z jego serca.
1: Piękne spotkanie, piękna rodzina. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękuję
1: za
0: również.
1: To, że tacy fajni jesteście i że te serca macie takie otwarte na świat. Dorota Przybojewska dzisiaj była razem z nami. Super początek znajomości. Mam nadzieję, że przynajmniej jakaś kawka jeszcze nam wpadnie.
0: Oczywiście, nie jedna. Dziękuję za zaproszenie. Było mi przemiło u ciebie gościć. Też zresztą śledzę twój Instagram i uwielbiam treści, które zamieszczasz i tematy, które poruszasz, tak? Bo poza tym podcastem jeszcze prowadzisz przecież to N97, to też,
1: tak,
0: też
1: tak.
0: Lubię tam zaglądać, także super.
1: No, to są takie bliskie mojemu sercu tematy, więc tym bardziej fajnie, że jesteś, a to jest podcast Mama do kwadratu. Emocje, do usłyszenia.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi.

other folks fly. Me, I gotta struggle to keep alive. Ever since

As I approach the prime of my life, I find I have